czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

0: Radio SK.
1: Podjeżdżam na spotkanie z wiatłem jak stomatolog. On był zły, zaczął z problemem, ale skończył pod narkozą. Nie mam czasu na beef, bo się spóźnię na samolot. Ta scena jest pełna, ja chcę mieć.

zawsze, bo te słowa twarze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, piżu. Terry, nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcę szczęścia. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy, bo

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Dzisiaj w Lublinie będzie odrobinę chłodniej niż wczoraj, maksymalnie 14 stopni, ale za to też możemy liczyć na przejaśnienia w ciągu dnia. Znaczna poprawa pogody w przyszłym tygodniu. Temperatury mają osiągnąć nawet do 23 stopni.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
2: Dokładnie 6 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki. Dzień dobry. Kolejny alert RCB przez kolejny atak Rosji na zachodnią Ukrainę. Alert o poranku został wysłany do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. W nocy zaatakowany został Kijów, a eksplozje w ostatnich minutach były słyszane też na Wołyniu. Padły słowa o imperialnej polityce Kremla i podkreślenie, że to nie my dążymy do konfrontacji. Karol Nawrocki wystąpił podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Wiele miejsca w swoim przemówieniu prezydent poświęcił wojnie w Ukrainie i działaniach Rosji.
3: Chcę jasno powiedzieć. To nie my szukamy konfrontacji. Umacniamy nasze sojusze, rozwijamy armię i modernizujemy jej wyposażenie nie po to, by prowadzić wojnę, lecz po to, by jej zapobiec.
2: A wcześniej w debacie na temat Ukrainy głos zabrał też szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Podczas wystąpienia skierował słowa do szefa rosyjskiego MSZ-u Siergieja Ławrowa.
4: Siergiej,
2: wiem, że słuchasz. Powiedz swojemu szefowi dość tego. Mówił polski wicepremier, który wezwał też Rosję, by przerwał swoją wojnę. A wojsko szuka nadal obiektu latającego w okolicach Malborka. Nadleciał z nad obwodu królewieckiego i został zauważony na radarach. Wojskowi ze względu na prędkość i tor lotu podejrzewają, że to balon, mówi Jacek Goryszewski z dowództwa operacyjnego polskiej armii.
5: Stąd też działania żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej na miejscu, którzy sprawdzają teren, czy żeby wykluczyć jakiekolwiek zagrożenie i czy cokolwiek mogło rzeczywiście tam upaść.
2: A przypomnę, że wczoraj rosyjski śmigłowiec Mi-8 przekroczył granicę z Polską i przez 42 sekundy latał nad naszym terytorium.
0: SK Lubin News.
1: Jacek Werner, do wyboru jest ponad 200 projektów. W Lublinie trwa głosowanie w budżecie obywatelskim. Szczegóły są na Decyduje Lublineu. Będzie można poznać budowlę obronnej fortyfikacji Lublina. Przed nami spacer historyczny śladami murów obronnych.
6: Chcielibyśmy pokazać, że jest to bardzo stare miasto z bogatą historią. Wskazać te istniejące miejsca, obok których często przechodzimy jako lublinianie, ale być może nawet nie zdajemy sobie sprawy, że mają one coś wspólnego z tak starą historią.
1: Mówi Paweł Wójcik z organizacji Spacerkiem po Lublinie. Wydarzenie w sobotę, początek o 11:00.
7: Jankes, Kama i Wiktor.
8: No dzień dobry, kawka wjeżdża, 2 minutki po godzinie 6:00, witamy!
9: Welcome everybody, jak to mówią Amerykanie.
10: No, u nas na piętrze cały czas popsuty jest ekspres do kawy.
8: Ale znalazłem poniżej i poniżej, na trzecim i na drugim są dwa, więc wszystko gra.
9: I ten poniżej na piętrze jest powyżej naszej jakości.
10: Dzień dobry!
8: Słuchajcie, wczoraj miałem egzamin na prawo jazdy.
9: Jak?
8: Przełożyłem na kiedy indziej.

0: głowa chodzi. Bardzo dobrze, 8 minut po godzinie 6 tutaj SK w czwartek, za kwadrans piątek.
1: Ale a propos tej głowy chodzącej, przepraszam, jak to się stało, że ty przełożyłeś egzamin na prawo jazdy kategorii
0: A jak motocykl?
2: A powinno być najprostsze, bo jest na początku.
0: Dokładnie. No przeleciałem, bo tam jest, tych pytań jest ponad 1000. Mm-hmm. Przeleciałem, no jakieś tam 800. Mm-hmm. Później się okazało, że no, tamtych nie przeleciałem. I no i co, zadzwoniłem, no sprawy losowe. Sprawa losowa, że się nie przeleciało innych pytań. I okazało się, że była tak duża kolejka za mną, że nie było problemu, żeby ktoś skoczył na moje miejsce.
1: Oj, jak mi. Czyli w sumie to zrobiłeś dla kogoś.
0: Ty, no muszę troszkę jeszcze posiedzieć nad tym, bo słuchajcie, pytania, wytrychy, no jest tego mnóstwo.
2: No to skoro zaczęliśmy od przekładania, to każdy może sobie coś przełożyć dzisiaj. No ja bym na przykład bardzo chętnie przełożył szynkę i sałatę majonezem, jeżeli chodzi o poradną kanapkę. Ale skończył mi się majonez.
0: Ja dzisiaj też muszę wam powiedzieć, że przełożyłem moje ubrania, które wczoraj położyłem na krześle, na kanapę.
1: Jesteś mistrzem przekładania, coś widzę. To dajcie znać, co wy dzisiaj byście przełożyli. 664-402-302, SK-owy Messenger również czeka i nie przekładajcie tego.
2: Da się przełożyć tankowanie, jak będzie taniej.

0: 16 minut po 6.
1: Poranne prasowanie.
2: Co tam pod noskiem sobie tam mówisz? Dzień dobry, Jadziu.
1: Dzień dobry.
3: Bardzo się cieszymy, że nie przełożyłaś spotkania z nami, bo dzisiaj się pytamy naszych słuchaczy, co by przełożyli. Janki przełożył, wyobraź sobie, egzamin na prawo jazdy, na motocykl.
2: No.
1: To jak masz na normalny samochód, to i musisz jeszcze na motocykl.
2: No muszę, no tak, dokładnie. Nie, no na motocykl to inna historia, dokładnie, tak?
3: Ale jest coś ciekawe, że ma na normalne auto.
1: To jest chore, słuchajcie.
3: Ale bał się wziąć teorię znowu napisać.
0: Zatrzymajmy się przy normalnych samochodach. Przy tych skośnych samochodach, bo chińska motoryzacja, piszą w gazetach, zalała całą Europę i Polskę.
2: Codziennie jakieś nowe się pojawiają, ja już się gubię, kto jest kim, kto co się dzieje, ale jadą w tym samym kierunku i mają kierownicę, tylko tyle, no.
0: Problem polega właśnie na tym, że za cholerę nikt nie wie, jak tą każdą kolejną markę się czyta.
3: To jest strasznie trudne.
0: Jak się ją wypowiada.
3: No.
0: Jadziula, zaprosiliśmy cię, bo chcemy, żebyś ty ustaliła jedną wersję.
1: Proszę cię.
2: Jako ekspertka. Nie, ustalmy raz na zawsze, jak się powinno wymawiać te nazwy.
3: I od razu ci powiemy, nikt nie wie, jak to ma brzmieć. W związku z tym, jak ty powiesz, tak już będzie.
2: Tak będzie.
0: Zadzwonimy do tych salonów i powiemy im, że od dzisiaj tak się nazywają. Pierwsza nazwa.
2: Czekajcie, ja to muszę nagrać, nie? Bo to jest niesamowita historia. Żeby to nam,
1: później sobie wiedział, jaki samochód kupić.
3: Dokładnie.
2: Żeby to nie umknęło nam.
3: No, tak? Pierwsza nazwa.
1: Geli?
0: Geli.
3: Geli.
0: No, słuchaj, kupiłem nowe Geli.
1: O Boże.
2: Samochód.
1: To mi się z hulajnogą kojarzy.
2: Tak.
1: Hongiki.
0: Hongiki.
2: Dobrze.
4: Trudne.
2: Lećmy dalej.
1: O moda.
3: I?
1: Jakoko. No, jak po japońsku, to po japońsku, nie?
2: Ja Eco, dobra, okej.
0: I ostatnie?
1: Bei Ingi. Ink.
3: Powiem ci szczerze, że może się okazać, że byłaś najlepszą reklamą, bo jakoko to bym sobie kupiła.
0: A ja tym Bei Ingiem to leciałem kiedyś.
5: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
1: Już mi się język poplątał.

0: Riviera na wysokości She Doesn't Mind, so high, 24 po 6.
1: Czy można byłoby tak poranną pobudkę przełożyć na inną godzinę?
0: Wtedy już nie byłaby poranna.
2: No właśnie, można, ale co z tego rzeczywiście. No mam nadzieję, że zdążyliście dzisiaj na czas ze wszystkim. No i zbyt wiele rzeczy nie musicie przekładać, ale fajnie, że się chwalicie.
3: Siemanko SK, ja najchętniej bym przełożył swoje obowiązki na szefostwo. Może w końcu przestaliby mówić, za co ja ci płacę? Pozdrawiam.
2: Ktoś z naszej firmy zadzwonił.
0: Słuchajcie, za chwilę Marcin Procki o tym, że Włosi przekładają dalsze granie w turnieju, bo odpadli z Mistrzostw Europy.
2: Niesamowite, rzeczywiście, to wszyscy się za głowę łapią. W piłkę nożną słabo, w siatę słabo. Ojejku.
1: A przepraszam, o jakim sporcie mówimy?
4: Siata! Skama i Wiktor.
5: Jankes, Kama
4: i Wiktor.
5: W Radiu SK.
2: Całe szczęście, cały czas są dobrzy w paście i w pizzy. No.

0: Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Reklama. Miesiąc zamknięty na plusie?
2: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
1: A jak to działa?
2: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
1: To rzeczywiście jasny wybór.
2: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
3: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
4: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
3: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
4: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
3: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
4: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
5: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
8: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
7: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
8: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
7: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
9: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
10: GWM. Go with more.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
13: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący samochody nowe i używane.
14: To już ostatnie momenty, aby w miarę płynnie przejechać przez Lublin. Korki lada moment zaczną się już dawać mocno we znaki. Temperatura pomału rośnie, dziś maksymalnie 14 stopni na termometrach. W ciągu dnia umiarkowane zachmurzenia z przejaśnieniami.
13: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący sprzedaż i odkup samochodów używanych w programie Hyundai Promise. Sabat, Aleja Kraśnicka 162 w
12: Lublinie. Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
15: Już prawie 6.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam, poranny alert RCB i poderwane samoloty. Ostrzeżenie rozesłano do osób na terenie województwa lubelskiego oraz województwa podkarpackiego. W przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. Przełom w leczeniu cukrzycy typu pierwszego. W szpitalu klinicznym w Poznaniu podawany jest lek, który hamuje rozwój choroby. Otrzymuje go na przykład 5-letni Bruno, którego chorobę zdiagnozowano w lipcu.
16: Bardzo energiczny chłopiec, bardzo współpracujący przy pierwszej wizycie, więc myślę, że to wszystko tutaj przebiegło bardzo dobrze.
15: Mówi dr Elżbieta Niechciał z poznańskiego szpitala. Placówka uczestniczy w badaniach klinicznych nad preparatem jako jedna z 60 na świecie.
17: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
12: SK Sport News.
15: Sensacja na siatkarskich mistrzostwach Europy. Z turnieju odpadły Włochy, jeden z faworytów do medalu. Lepsi od Włochów okazali się Finowie, którzy w hali w Turynie wygrali 3-2. Ich półfinałowym rywalem będą Francuzi, a Polska zmierzy się ze Słowenią. Mocne otwarcie Ewy Pajor w nowym sezonie Ligi Mistrzyni. Jej Barcelona wygrała 5-2 z Paris FC. Polka w tym meczu zdobyła 2 gole i dołożyła asystę, a kataloński klub broni w tych rozgrywkach trofeum.
17: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
18: Jankes,
19: Kama
6: i Wiktor.
4: Dziękujemy, to był Marcin Procki, bez przekładania newsów i bardzo dobrze.
3: No ale my cały czas zastanawiamy się, co wy chcielibyście przełożyć, no i nie przekładać.
11: Najchętniej to bym przełożył przypadającą właśnie ratę kredytu hipotecznego.
3: Ojej, to ja też poproszę.
4: To ja też poproszę.
3: Pan weźmie numer, jak się ustawi w kolejce.
5: Mm-hmm. Słuchajcie, ja już spłaciłem, to wszystko poza mną.
4: Nie.
5: Ale dzięki temu jestem bankrutem.

0: Ja lubię, jak poranne dźwięki tak delikatnie smyrają, tak po prostu za łóżkiem.
1: Gdzie ciebie? A, za łóżkiem, okej.
0: No, tak, tak
1: za
0: miło.
1: Za łóżkiem.
0: Tak,
1: ona tak... ma głośnik radiowy, stoi za łóżkiem.
2: Dokładnie.
0: Tak mi tak.
2: Bo jak masz głośnik w sypialni, no to sąsiedzi też wtedy są smerani. O, wstała kama. Ojej, dobra, wstajemy już po 6:00. A dokładnie 6:38.
1: Patrzę na termometr, 8 stopni. Za chwilę zacznie się sezon grzewczy.
2: Się chłodek nas obudził. Duży. Rzeczywiście.
1: Mm-hmm. I słuchajcie, od tego sezonu, jeżeli wejdą już te przepisy, które mają ustalić, karane będzie nieogrzewanie swojego mieszkania, mieszkając we wspólnocie.
2: Przepraszam bardzo, ja lubię chłodek. To ja muszę też grzać?
1: To pan też zapłaci w takim razie.
0: Ale jak to?
1: Chodzi o to, że opracowywane są przepisy, które mają walczyć z, uwaga, pasożytnictwem cieplnym i sprawiedliwszym podziale kosztów.
2: A na czym to polega? Że co, że ja nie grzeję i grzeję się od innych?
1: Tak, jak mieszkasz sobie otoczony przez sąsiadów, którzy grzeją, to możesz wpaść i rzeczywiście wpadali ludzie na taki pomysł, żeby zakręcać grzejniki, wtedy sąsiedzi będą cię ogrzewać, sami będą musieli odkręcić trochę bardziej, bo to ciepło ucieka do ciebie i oni płacą, a pan nie płaci.
2: Co robisz? Zdrapuję izolację w ścianie, żeby lepiej ciepło przechodziło.
1: Więc teraz oni kombinują tak, żebyś ty też był zmuszony do tego, żeby odkręcić chociaż troszkę kaloryfer, a jak tego nie zrobisz, to i tak zapłacisz.
0: Aha, przepraszam, mam pytanie.
2: Proszę.
0: Co z niewiernymi mężami grzejącymi się ciepłem sąsiadek?
1: A to cały czas można.
3: Tak. Reklama. Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
4: I po reklamie.

0: 12 do 7. Happy birthday
1: to you. Łukaszek.
2: Yeah.
3: Urodziny.
0: Łukasz z nami, który dzisiaj obchodzi swoją urodziny.
1: Łukaszek.
2: Pamiętaj.
0: Łukasz, przepraszam cię, że nie powiedziałem Łukaszek. Wybaczasz?
4: Wybaczał.
1: Łukaszku, bo my tak specjalnie mówimy, Łukaszek? Wszystko dlatego, że jego dziewczyna Jowita napisała do nas informację na jego temat i ani razu nie napisała Łukasz, mój ukochany, tylko cały czas Łukaszek. Łukaszek potrafi zrobić to, Łukaszek potrafi zrobić tamto, obudźcie Łukaszka, kocham Łukaszka i tak dalej.
0: I co ty na to, Łukaszku?
4: No doceniam to, cieszę
0: się,
4: że
0: mówisz
4: tak
0: o swojej dziewczyny?
4: Jowitka.
0: No, to wszystko.
5: Słuchaj, to już na starcie mamy dla was pieniążki.
0: 100 złotych. Stówka dla ciebie urodzinowa. Wiemy, że pracujesz, teraz jesteś stolarzem.
1: Ale złotą rączką przy okazji.
0: Tak. I dzisiaj też będziesz robił jakieś fajne stoły?
4: No, na pewno.
0: Kurde, jakieś
4: krzesła.
0: Krzesła, stoły. Coś potrzebujemy? Drabinę jakąś, coś?
5: Nie mamy cały czas hokerów do siedzenia przy stole. Więc
0: tutaj
5: może,
0: naszym.
5: No, takie ja bardzo chętnie bym przyjął taki strugany.
4: Mhm. No to jest do ogarnięcia wszystko.
0: Strugany hoker. dla Wiktorunia naszego kochaniunia.
5: Tak jest.
1: Łukasz, ale faktycznie dobre informacje mamy na twój temat. Fajnym facetem jesteś. Jesteś ukochany. Mam nadzieję, że również wiesz, że bardzo kochany i że zasługujesz na to, co najlepsze. Szczególnie przez to, że, i tu jest cytat, wytrzymuje ze mną, czyli z Jowitą. Więc ona wie, że to jest wymagające doświadczenie, ale generalnie cieszy się, że jesteś obok.
4: Jakoś trzeba się spiąć, żeby dać radę.
0: Dobra, kończymy, bo trzeba wystrugać tego hokera dla Wiktora. Kończymy, koniec.
1: Wszystkiego najlepszego! Teardrops in the night, teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: Za chwilę siódma. Można by zrobić jakiś fakultet z polskiego, słuchając Sanach. Tak patrzę w ten tekst. Lada budzę się co noc, patrzę w gwiazdy wśród róż i krętaczy. Krętacze to są te takie pyzy z Podlasia, prawda?
1: Tak, obok kołaczy. Krętacze, kołacze, to sprawy, dokładnie.
2: A jak wiadomo, bez krętaczy nie ma pracy.
1: A jak praca jest, to jest Marcin Procki, który za chwilę będzie miał dla nas newsy.
0: Podobno Holendrzy wracają na Eurowizję. Szczegóły za chwilę. Jankes.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
14: Najlepsze hity cenowe w Brico Commerce już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Commerce. Nasze ceny rządzą.
15: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
16: No ja. Właśnie otwieram firmę.
15: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
16: To tak się da?
15: No ba.
17: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
18: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
19: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
18: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
19: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
18: I w ekstra cenie, to rozumiem.
19: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
20: Regulamin na circlek.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Już coraz mniej płynny ten ruch na lubelskich ulicach o tej porze. Coraz więcej cierpliwości trzeba. Na termometrach wciąż w okolicach 10 stopni, a maksymalnie będzie tych stopni 14. Liczymy na przejaśnienia.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
2: Minęła siódma, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Kolejne rosyjskie ataki na Ukrainę. O poranku pociski spadły m.in. na Kijów, ale też w pobliżu polskiej granicy. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie obowiązują alerty RCB. Poderwano także myśliwca. Reporter Eski Jakub Krzyżak teraz z nami. Kuba. Rosja wydaje się być głucha na apele o zaprzestanie eskalacji.
3: Dokładnie tak. Wręcz może się wydawać, że to odpowiedź na te apele. Na zgromadzeniu ogólnym ONZ szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski zaznaczył, że Rosja celowo eskaluje napięcie w Europie, bo nie jest w stanie przesunąć linii frontu.
4: Sergiej,
3: wiem, że słuchasz. Powiedz swojemu szefowi, dość tego. Prezydent Karol Nawrocki mówił z kolei o imperialnej polityce Kremla i podkreślał.
5: Chcę jasno powiedzieć, to nie my szukamy konfrontacji.
3: Na ten moment wiemy o dwóch ofiarach porannych rosyjskich ataków w Kijowie. Wybuchy było słychać też w Łódzku na Wołyniu. W związku z tym Polska poderwała myśliwce, a mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny dostali alerty RCB.
2: Odpowie za znieważenie policjanta i naruszenie jego nietykalności. Matka Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy, usłyszała zarzuty. Do ataku na policjanta doszło w czasie przeszukania jej mieszkania.
6: Policja miała zabezpieczyć różne elektroniczne nośniki danych oraz dokumenty. Doszło do pewnego incydentu nieplanowanego z udziałem kobiety.
2: Mówi Bartosz Maliszewski z prokuratury okręgowej w Płocku. Przeszukanie zlecono w związku ze śledztwem dotyczącym podżegania do zabójstwa przez kobietę. A Holandia wraca na Eurowizję. W tym roku nie wzięła udziału w konkursie z powodu m.in. udziału w nim Izraela. Teraz Holendrzy zdecydowali, że zmienią nieco organizację wyboru krajowego reprezentanta, a przyszłoroczna Eurowizja odbędzie się w maju w Bułgarii.
7: SK Lublin News.
1: Jacek Werner dziś w Lublinie. Marsz Różowej Wstążki. Celem jest promocja profilaktyki raka piersi. Początek o 14 pod ratuszem. Wielbiciele grzybów z Lubelszczyzny mogą się szykować w niedzielę pierwsze roztoczańskie grzybobranie w Siwej Dolinie na Roztoczu. W programie m.in. spacer z leśnikiem i ognisko.
8: Też i będą atrakcje i kulinarne, i co najważniejsze, będzie można też dowiedzieć się dużo o tym, jak zbierać grzyby i jak robić to dobrze. Też konkursy.
1: Zachęca Wojciech Żukowski, burmistrz Tomaszowa Lubelskiego. Zbiórka w niedzielę o 10 na miejscu biwakowym w Siwej Dolinie.
9: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
10: 3 minuty po 7, dzisiaj 24 września. To jest Światowy Dzień Morza. I wiecie, co mi się wydaje?
11: Co ci się wydaje?
10: Że to może być dobry dzień.
11: No! Nie. Wywal morze i jest. To będzie piękny, wspaniały dzień. Czwartek, 24 września. Tak.
12: To na fali tego wszystkiego dobra informacja dla tych, którzy lubią wygrywać. Za momencik 7 wygrywa.
11: Wiecie, jakie siódme wygrywa po holendersku?
10: Dawaj.
11: Ja też nie wiem.

0: 9 minut po godzinie 7 rady jest w czwartek, 24 września. Jak to fajnie brzmi, uwaga, powiem!
1: Za kwadrans piątek.
2: Wiktor, ty z nami pracujesz mniej więcej od roku, więc ty nie wiesz, ale kiedyś Jankes codziennie robił pompki w studiu. Jak ja się chciałam zapytać, co się stało z twoimi pompkami, bo przestałeś je robić.
0: Kiedy to było?
2: No tak, ze 2 lata temu.
3: No, może zrobił już wszystkie.
4: Doszedł do końca.
0: No dobrze, dobrze,
2: a zrobiłeś teraz?
0: Teraz mi kolano boli.
2: A to przepraszam.
4: Ale jest efekt tego, że przestałeś, widoczny w badaniach.
0: Jest, już wyszło?
4: Pojawił się nowy raport Aktywność fizyczna w Europie i Polacy są przez ciebie na szarym końcu.
0: A wiadomo, że miasto jest monitorowane, oni wszystko widzą.
4: Słuchajcie, oficjalne statystyki. 61% Polaków nigdy nie ćwiczy.
0: Okej.
4: A tylko 4% ćwiczy regularnie i to jest, przypominam, najgorszy wynik w Europie.
0: Ja sobie wypraszam, ja wczoraj wyrzuciłem śmieci.
2: Ja byłam z psem na spacerze.
4: A ja...
5: Ja przedwczoraj ściszałem telewizor.

0: Ale to w tym radio wymyślili. Światowy Dzień Morza, a tutaj rekiny, Sharks i Imagine Dragons. A? Ma się jednak główkę do playlisty, co?
1: Ja widzę, że ty dzisiaj popłynąłeś. Wygrywa w Radiu SK. Ale za to nasi słuchacze mogą wygrywać. 664-402-302. Eskowe klapki Kubota, eskowe skarpetki, magazyn SK Story. Wszystko tak naprawdę dla was, tylko trzymajcie telefon przy uchu, jak dzwonicie. Dzień dobry.
2: Zapraszamy. Kto dzisiaj pierwszy? Halo, cześć, jak masz na imię?
3: Monika.
2: Monika, nie boimy się, lecimy do siódmego.
0: No to uwaga, dzisiaj gramy i mamy tylko 2 minuty.
3: Okej.
0: Okay. Pierwsze.
1: Moni, czym się odcedza ziemniaki? Durszlakiem czy malakserem?
2: Co?
3: Myślę, że durszlakiem, ale
2: dobrze.
3: Nie jestem pewna.
2: A co to jest malakser?
0: Malakser?
1: On malaksuje jest... wszystko, wiesz? Mikser, inaczej mówiąc.
2: Aha.
0: Takie coś nie do odcedzania.
2: Dobra, lećmy z drugim, prosimy.
0: Co robi typowy hochsztapler przez samocha?
3: Okrada ludzi?
1: Oszukuje, aferzysta jeden. Dobrze.
2: Trzecie. Kto mieszkał w chatce na kurzej łapce?
3: Baba Jaga.
0: Czwarte.
1: Czy dobrze. Paradontoza dotyka tylko osoby w związku, czyli w parze?
2: Para.
3: Nie, może też młodych.
0: Może też młodych.
2: Para,
0: piąte.
1: W studiu mamy ustawione palmy. Ile ich jest? 2 czy 1?
3: 1.
0: A nie, czekaj, źle.
1: Palmy.
2: No nie wierzymy.
1: Dałaś się wkręcić.
2: Dziękujemy. 6644-0202. Byłaś wspaniała.
1: 50 sekund zostało nam do końca czasu. Dzień dobry.
2: Oho.
1: Halo. Dzień dobry.
2: W alternatywach 4 tak było, jak nie było prądu.
1: No heja, jedziemy. 40 sekund do końca.
2: Uwaga, lecimy dalej. Dzisiaj już o tym mówiliśmy. Jak jest po holendersku?
1: Czy wiesz, jak jest po holendersku?
2: Tak. No właśnie.
0: Siódme wygrywa.
2: Jak się to mówi? Czy wiesz?
0: Wiesz czy nie wiesz?
2: Wiesz?
4: Oj, nie wiem.
0: Dobrze!
5: Nikt nie wie!
0: Bo nie wiesz, to się zgadza, zgodne z prawdą. Siódme. Uwaga, dzisiaj jest Dzień Morza, więc powiedz coś po waleńsku.
4: Morze po waleńsku. Nie wiem.
0: To musi być język walenia.
4: Nie mam pojęcia.
2: Ajajajajaj, no.
1: Trzeba powiedzieć.
2: Cokolwiek po swojemu. Choćby tak rzeczywiście, ale no cóż, no nie możemy zaliczyć, komisja jest, komisja patrzy na nas, nie, machają głowami lewo, prawo. Nie, niestety nie możemy.
1: Ale fajnie, że do nas wpadłeś.
5: Zwaliłeś to.
4: Dziękuję za telefon, wszystko.
2: Zwaliłeś to. Dziękujemy.
4: Dziękuję.
0: Ale kama.
1: No.
6: Skąd możesz wiedzieć, że to po waleńsku?

0: Ale ona jest fajna, za każdym razem Natasza Benefield.
1: To nie o tobie.
0: Natasza Kama Benefield w Radiu ESK 25 minut po godzinie 7.
1: To tak trochę dla takiej młodzieży starszej nawet bym powiedział, bo to pani z paru lat.
0: Tak, ona kilka razy siedziała w klasie, dlatego tak.
2: A poza tym ma dobrego chirurga medycyny estetycznej, więc nie wygląda na swoje lata.
1: Okłady z dolarów na twarzy.
2: No, to podobno świetnie działa. Chciałabym kiedyś spróbować.
0: Słuchaj, która jest godzina? Jeszcze raz?
1: 25:07.
0: Dopiero to wcześniej, ale musimy być skupieni do końca. To jest informacja od trenera naszych biało-czerwonych siatkarzy.
2: Dobra, to ja idę się skupić, a Marcin Procki w takim razie z newsami wpada.
1: Ja po kawie już byłem, o 5:50.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
3: W Radiu SK.

0: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
1: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
0: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
2: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Wieża Babel zawsze jest marzeniem.
4: Musical Metro w Lublinie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 29 listopada w hali Globus w Lublinie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Lublinie 29 listopada. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: O, pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
7: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
8: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
7: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
8: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
7: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
9: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
10: GWM. Go with more.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Miesiąc zamknięty na plusie?
15: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
14: A jak to działa?
15: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
14: To rzeczywiście jasny wybór.
15: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
18: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący samochody nowe i używane.
19: Korkują się lubelskie ulice, głównie te prowadzące do centrum, ale także ciasno w okolicach szkół, a lada dzień w okolicach uczelni. Pogoda dziś maksymalnie do 14 stopni i do tego nieco dawką słońca.
18: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący sprzedaż i odkup samochodów używanych w programie Hyundai Promise. Sabat, Aleja Kraśnicka 162 w
17: Lublinie. Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
20: 7.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Jest areszt dla Artura K., byłego policjanta zatrzymanego w aferze Zonda Krypto. Mężczyzna trafił za kratki na 3 miesiące. Wcześniej Artur K. usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej czy prania brudnych pieniędzy. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. W kolejnych regionach cena diesla na stacjach przekracza 9 zł. Najwyższa jest w zachodniopomorskim, informuje Petrol. Z danych wynika też, że cena benzyny jest najwyższa. Na Dolnym Śląsku średnia cena 95 to 7,99. Diesel jest o złotówkę droższy.
21: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
22: SK Sport News.
20: Kamil Grabara przeszedł już operację. Bramkarz Juventusu podczas treningu zerwał więzadło. Na Instagramie napisał: wielkie dzięki za wszystkie wiadomości, wsparcie i miłe słowa. Szacuje się, że Grabarę czeka około 7 miesięcy przerwy w grze, a podczas zgrupowania reprezentacji jego miejsce zajął Sławomir Abramowicz z Jagiellonii. A Hubert Hurkacz wraca do gry. Polski tenisista zagra dziś w pierwszej rundzie turnieju ATP w Chengdu. Ostatni raz zagrał na początku września w US Open. Dziś jego rywalem podczas zawodów w Chinach będzie Aleksander Aleksandry Szewczenko, a ich mecz zaplanowano około 11.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: Jankes!
10: Gama!
1: I Wiktor!
19: Siema, 32, 28 do 8. Dzień dobry, witamy raz jeszcze w czwartek.
23: Jankes się wyrywa w blokach, on już chce, już wie, że ten program i go prowadzi.
24: No ale dzisiaj wyszło na to, że Janki wczoraj przyłożył swój egzamin na motocykl.
19: Tak, dokładnie, kategoria A, teoria, poczekamy spokojnie, człowiek się jeszcze pouczy.
24: Ale okazuje się, że nie tylko ty jesteś mistrzem przekładania.
25: Odnośnie przekładania, to ja bym przełożyła moją 50 na za kilka lat.
23: A jak już jest kupione ciasto, to żeby się nie zmarnowało, to my chętnie.
19: Co byście chcieli przełożyć? Dajcie znać, czekamy.
23: Można przyłożyć usta do mikrofonu na Messengerze.

0: To na pewno nie jest o nas, mówię wam. To nie jest o nas, bo to jest Loser i Tame Impala.
1: Lekcja angielskiego z Wiktorem Brzozowskim.
2: Chociaż nie, no trwa oczywiście, bo do 9 jesteśmy. Tak, 22 minutki i będzie z nami godzina 8. Słuchajcie, temat życia wzięty. Parkingi, miejsca parkingowe na osiedlach.
1: To jest w ogóle zmora, bo ja nie wiem dlaczego, ale budują wszystkie osiedla w taki sposób, jakby nikt z nas nie posiadał samochodów.
2: Wiesz, no ale wiesz, tych nowych to jeszcze zdarza się, że można pod budynek wjechać, tak?
1: Tak, dziękuję bardzo, ale miejsce parkingowe za 100 tysięcy.
2: No tak,
0: ale i tak najlepiej jest, jak jakiś jeden gość na osiedlu stwierdzi, że to miejsce, co jest ogólnodostępne, to jest jego, bo jego rodzina...
1: Tylko!
0: Zawsze ja tam parkowałem.
1: Tak.
0: I to ma być moje.
2: Ale,
1: tak.
2: Ale wiadomo, że kto potrafi...
1: Polacy!
2: Polak potrafi, wystarczy zainwestować, no, kilka złotych w taką, wiecie, nawet zdezelowaną, starą lawetę samochodową.
0: I co? Okay.
2: Zaczaić się na wolne miejsce i wjechać tą lawetą, postawić raz i jej nie ruszać.
0: I co dalej?
2: No i co? I codziennie wieczorem przyjeżdżasz, czy przyjeżdżasz po prostu po pracy? Wjeżdżasz sobie jak król na lawetę.
0: Rano.
2: Zjeżdżamy z niej i jedziemy do roboty. I wracamy z roboty. Wjeżdżamy na lawetę. W laweta wita. A sąsiedzi wkurzeni.
3: Świetna rada, wujku. Bardzo dobra rada.

0: się w Esce. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia Eska. Aż każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
0: Audi Q7. Z rabatem aż do 24%. Teraz dodatkowo wybierz polisę za złotówkę lub 3-letni pakiet serwisowy. Komfort klasy premium, przestrzeń i technologia Audi. W wyjątkowej ofercie dostępnej od ręki. Sprawdź Audi Q7 w Audi Centrum Lublin. Piasecka 12. Szczegóły oferty w salonie.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Danio tutaj jest. Stokrotka.
5: Jaja ściółkowe Ojajo. 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,49. Teraz tylko 6,99 przy zakupie 3.

0: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
1: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
0: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja.
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonu Volkswagen Samochody Dostawcze. G&G Auto Lublin. Przy ulicy Piaseckiej 10 w Świdniku.
2: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99 i do tego ser Mlekpol 150 gramów 1 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
3: Pamiętasz swoje ostatnie spotkanie ze znajomymi? Wrzuć datę na grupę. Wasz stół już czeka. Siądźmy bliżej. Stół IW. Bramowa Sławinkowska, Gęsia.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Miesiąc zamknięty na plusie?
6: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
5: A jak to działa?
6: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
5: To rzeczywiście jasny wybór.
6: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
7: I po reklamie.

0: 10 minut zostało do 8. Janki kanapeczkę właśnie na śniadanie przegryzał zębami.
1: Niam, niam, niam.
0: I właśnie zęby będą grać główną rolę już za chwilę.
1: Czy to będzie wizyta u stomatologa?
0: Tak.
1: Wspaniale, Kama, zapraszamy.
2: No dobrze, ja przez chwilę zęby myłam, tak na wszelki wypadek.
1: Kama ma najładniejsze zęby z nas wszystkich.
0: Tylko najpierw trzeba się nauczyć, jak jest zęby po turecku.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
5: Ja słucham.
6: Dzień dobry, skojarzownika Weronika. Ja telefonuję do pana Sebastiana, którego mamy na lot do Turcji w sprawie uzębienia. To pan, tak?
5: Tak.
6: Szanowny panie, pan będzie robił górę i dół, jeśli chodzi o zęby, czy jakoś inaczej pan się umawia?
5: Góra i dół było.
6: A możemy rozplanować to troszeczkę inaczej, bo teraz tak, Turcja nas poinformowała, że mają owszem implanty porobione, ale tak zwaną, proszę pana, tą tyłówką wewnętrzną do przodu.
5: No, ja chciałbym mieć jej porządnie zrobione.
6: I teraz, jeżeli proszę pana, założą panu te licówki, no to wtedy ta zewnętrzna strona będzie stroną wewnętrzną i odwrotnie.
5: To wtedy teraz jak zrobić to najlepiej?
6: Tutaj mają pomylone strony wewnętrzne z zewnętrznymi. I jak panu mieli nakładać, że pan widzi zewnętrzną na zewnętrznej, to będzie pan widział na zewnętrznej wewnętrzną.
5: No to no tak nie powinno być, bo ja się umawiałem na normalne...
6: Ale nie, proszę pana, to mówię panu, oni to jeszcze zeszlifują.
5: A to jest różnica przy takich rzeczach.
6: Nie, w ogóle, proszę pana. Co pan teraz czuje od wewnętrznej strony zęba? Pan ma takie jakby wgłębienie?
5: A wewnątrz, no, mam taki lekki...
6: Tak, no i ten rowek, proszę pana, są dwie opcje. Albo panu wyszlifują, żeby był na płasko, albo po prostu, proszę pana, jeszcze dołożą tam jakiegoś preparatu, żeby to wygładzić.
5: No to, nie wiem, bo to trochę tak teraz idzie, nie? Żeby miał zewnątrz na wewnątrz.
6: Tak, tylko że jedynka będzie jedynką, ale jedynka będzie nie zewnętrzna, a wewnętrzna i wtedy, proszę pana, można ją z tej wewnętrznej zrobić zewnętrzną poprzez dołożenie albo zaszlifowanie.
5: A dobrze, a jak oni mogli zrobić, jak oni nie wiedzą, jaki by to miał...
6: Nie, to ogólnie, proszę pana, bo to jest forma.
5: Aha.
6: Co robimy, szanowny panie, bo ja też muszę pisać. Czy przekładamy, czy pan jedzie, no i robię panu...
5: Jak ja już mam bilet kupiony, proszę panią, na
6: ten. Czyli pan jedzie, czyli pisać, że pan...

0: 6 minut i będzie z nami godziną 8, tutaj SK. Cały czas z nami czwartek, 24 września. Pięknie.
1: Dla kogoś to może być czwartek na bogato. 500 już czai się za rogiem, bo po pełnej 500.
2: No ale trzeba najpierw się zgłosić, a że dzisiaj jest dzień stylistów rzęs.
1: Tak jest.
2: No to uwaga, na piękne oczy. Wysyłajcie numer telefonu na jaskowym messengerze oraz piękne oczy właśnie.
1: Tak jest, zdjęcie oka po prostu. No, puśćcie oczko w messengerze.
0: Selfiaka może sobie strzelić i wysłać, zostawić to na naszym jaskowym messengerze. Będziemy do was dzwonić.
2: 500, czyli gra w skojarzenia zaraz po 8.
1: Numer telefonu, oczko i gramy.
3: 500. Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: Pieskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
12: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na ciebie.
13: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto.
12: Spotkajmy się w Biedrze.
14: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka.

0: Górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
1: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
2: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Mocno zakorkowane lubelskie ulice, jak donoszą nam słuchacze. Zakorkowana jest całkowicie Aleja Andersa od Ronda Berbeckiego w kierunku Mełgiewskiej. Jak macie taką możliwość, omijajcie to miejsce. A co w pogodzie? Przejaśnienia i maksymalnie 15 stopni.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
2: Jest ósma, to czas na Euskanius. Marcin Procki, zapraszam. Pożar stacji bazowej Starlinków na Mazowszu. Ogień wieczorem pojawił się w miejscowości Wola Krobowska koło Grójca. I z tymi informacjami reporterski Jakub Krzyżak, co udało ci się ustalić?
3: Tą informację potwierdził mi młodszy kapitan Michał Maroszek ze Straży Pożarnej w Grójcu. Uszkodzone zostały anteny, rozdzielnia i agregat prądotwórczy. Straż Pożarna nie wyklucza podpalenia. Na miejsce została wezwana policja. O sytuacji powiadomiono Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Naziemna baza Starlink w Woli Krobowskiej to łącznik między satelitami krążącymi na orbicie, a globalną naziemną siecią internetową.
2: A minister cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski przyznał przed chwilą w TVP Info, że wszystko wskazuje na to, że to celowa próba zakłócenia ważnego elementu komunikacji. Polacy przechodzą na gaz, ceny paliw rosną, a wraz z nimi rośnie zainteresowanie instalacjami LPG.
4: Mogę śmiało powiedzieć, że mamy jakieś tam 20-30% większe zainteresowanie.
5: Kolejka jest długa przez to?
4: 2-3 tygodnie, jeżeli chodzi o oczekiwanie na montaż, a takie montaże zajmują w granicach 1-2 dni.
2: Mówił Piotr Zatchy z Energy Gas Polska. Za litr LPG obecnie trzeba zapłacić około 3 zł. Średnia cena benzyny to 8 zł. A dar młodzieży po 5-miesięcznym rejsie wrócił do Gdyni. Żaglowiec pokonał 12 tysięcy mil morskich, dwukrotnie przepłynął Atlantyk i reprezentował Polskę podczas obchodów 250-lecia Stanów Zjednoczonych.
6: Było dużo trudnych momentów i dużo pięknych momentów. To był moment, w którym przepłynęliśmy ocean i zobaczyliśmy pierwszy ląd po drugiej stronie. To była Martynika i to było takie dla nas super uczucie namacalne po prostu, że ten świat za oceanem istnieje.
2: Na pokładzie żaglowca podczas rejsu służbę pełniło blisko 400 studentów i kadetów.
7: SK Lubin News.
1: I Jacek Werner, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało SMS-owe alerty dla Lubelszczyzny i Podkarpacia. Ostrzeżenia o ataku po wschodniej stronie granicy pojawiły się przed 6 rano. Przestrzeń przygraniczną monitorowało polskie lotnictwo. Teraz sytuacja wróciła do normy. O rodzajach alertów i ich znaczeniu piszemy na sk.pl. Uwaga kierowcy, są utrudnienia na ulicy Janowskiej w Lublinie. Na jezdni drogowcy układają warstwę ścieralną asfaltu. To już jeden z ostatnich etapów trwającego remontu tej ulicy. Prace potrwają przez najbliższe dni, więc mogą pojawić się korki.
8: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
9: 2 minutki po godzinie 8:00 i tutaj Radio SK w czwartek. Witamy raz jeszcze. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Jest fajnie, jest pięknie, jest wspaniale.
10: Będę kichać.
9: Dawaj, trzy, dwa, jeden.
10: Nie tak, pod
9: kichnęła w środku. Kama kichnęła w środku.
11: Do środka.
9: Przełożyła na później.
11: Wewnętrzny wstrząs.
10: Co wy przekładacie na później?
11: Była jedna słuchaczka, która chciała przełożyć swoją 50.
10: Była.
11: I jest odpowiedź.
12: Odnośnie przekładania, to ja bym przełożyła moją 50.
9: Mhm, tak, no
13: ja
9: prosimy.
13: Jeśli jestem umówiony na 50, to nigdy nie przekładam.

0: Weźmy ją na dobre, ładne oczy. Weźmy ją na antenę.
1: Pojawiły się oczy Ani w Messengerze. No to dzwaniamy. Pięć słów.
2: Pięć stów. Ania, tutaj same ochy i achy o twoich oczach były.
0: Oczy i achy. Oczy i achy, rzeczywiście.
1: Witajcie, drogie oczy.
0: Dzień dobry, Aniu. Gdzie ciebie zapaliśmy? Gdzie teraz jesteś? W domu czy pracy?
3: W domku, jak na razie.
0: No i fajnie, no i super. Masz za chwilę okazję zgarnąć 5 stów od Radia SK.
1: Tak jest, tylko musisz wybrać sobie osobę, z którą czujesz, że możesz mieć dobry przelot. Kama, Jankes albo Wiktor. Potem dopasujesz swoje słowa do zaproponowanych przez nas. No i sprawdzimy, czy wybrana przez ciebie osoba będzie kojarzyła tak samo.
3: Okej.
0: Jankes, Kama, Wiktor, kogo wybierasz, z kim będziesz walczyć o 5 stówek? Kogo?
1: Janki!
0: You are the one! Ja byłem pewny, że dziewczynę sobie weźmiesz pod pachę.
2: Widzisz. No dobra, to poznajcie się lepiej.
1: Powiedz coś o sobie, tak żeby Jankes mógł sobie narysować twój rys psychologiczny.
0: Czym się zajmujesz na co dzień? Powiedz coś.
3: Ja na co dzień pracuję w bardzo fajnej pracy. Ogólnie jestem księgową.
0: Okej.
3: W firmie sportowej.
0: Pani księgowa. A jakieś zainteresowania? Sport, muzyka, coś takiego?
3: Szachy? Uwielbiam siłownię, uwielbiam chodzić po górach. To jest moje hobby po prostu.
2: Pamiętaj, nie wiem, czy się z Jankesem dogadacie.
0: Ja też uwielbiam, to, że ja rzadziej, to już jedno, ale ja też uwielbiam. Czyli mamy dużo ze sobą wspólnego. Bardzo dobrze, to już
2: no
0: ma być.
2: Wychodź ze studia w takim razie, Janki.
0: Ania, pamiętaj, nie kombinuj leciutko, jak pojawi się słowo, to szybko, tak fajnie, wiesz, pomyśl od razu o mnie,
2: dobra,
0: co on może powiedzieć.
1: No, wiesz, się nie usprawiedliwiaj.
0: Te same słowa, 5 stóp zgarniamy, świętujemy, w weekend aż się oplułem.
2: Czekamy, aż Janki trzaśnie drzwiami, którymi się nie da trzasnąć. I mamy dla ciebie słówka. Pamiętaj, dajesz swoje pierwsze skojarzenia.
1: Pierwszy wyraz, uwaga, kalistenika. To taki trochę temat siłowniany, nie?
3: Przysiady.
2: Okej. Okay. Chodnik.
3: Krawężnik.
1: Dobre. Makaron.
3: Cheddar.
2: Okej.
1: Okay. Cheddar? Czekaj. Cheddar?
2: Dlatego, że posypujesz makaron cheddarem, wkładasz do piekarnika i zapiekasz. No nigdy tego nie robiłeś. Okay. Hej. No słuchawki.
3: Muzyka.
1: I ostatnie...
2: Co to w ogóle jest?
0: Kultywator!
1: Co to jest kultywator?
4: To jest taka maszyna rolnicza.
3: Sadzonki?
2: Co? Puszcza bąki?
4: Sadzonki!
2: Przepraszam za moje myśli. Dobra, trudne słowa dzisiaj były, ale będziemy podpowiadać Jankesowi. I słuchaj, dzwonimy, Ania, do ciebie dosłownie za dwie piosenki. Wtedy się słyszymy i trzymamy kciuki za to, żeby 5 stów poleciało do ciebie.

0: Dawid Kwiatkowski, Margaret, pierwsze skojarzenie.
1: Miłość.
0: Tutaj pięć słów, pięć stów.
2: Pięć słów, pięć stów.
3: Razem z nami Ania, dzień dobry.
4: Hej.
3: Jak to powiedział Wiktor, Ania od wygrywania i zaraz się okaże, czy faktycznie zdobędzie razem z Jankesem pięć stów. Wybrała Jankesa jako tę osobę, która myśli tak samo jak ona i na słowo kalistenika powiedziałaś przysiad, chodnik to krawężnik, makaron, cheddar, słuchawki, muzyka, kultywator, sadzonki.
5: Janki!
3: Trzymamy kciuki.
5: Chodź do nas!
3: Dzień dobry! Witamy!
6: Skorzystałem z tego, że mnie wywaliliście ze studia. Napiłem się pysznej kawki, jestem nakofeinowany.
3: Ojej.
6: Gotowy.
3: Ania, co tu się będzie zaraz
6: działo? Anka, ile zgarniamy? Pięć stówek?
4: No ja bym chciała.
1: You wish.
4: Muszę się postarać.
6: Dobra. Chcecie, żebym szybko odpowiadał? Bez jakiegoś kombinowania?
1: Nie chcę cię źle nastawiać, ale chyba trudne się wylosowało.
7: Nie wierzę.
3: Ja w ciebie wierzę.
6: Ludzie, no,
3: nie
6: dobra.
3: Słuchaj Wiktora, dobra. On podcina ci skrzydła. Ja będę w nie dmuchać.
1: Twój pierwszy wyraz to...
6: Dmuchaj kama.
1: Kalistenika.
6: Kalistenika!
1: Mm-hmm. Możesz zadać jakieś pytanie, na które Ania odpowie tak lub nie.
6: Kalistenika. Mm-hmm. Czy Ania, czy ty jakoś kombinowałaś bardzo, czy nie bardzo z tym, ze swoją propozycją?
1: Tak, nie.
4: To był strzał.
3: Słuchaj, ja mogę ci powiedzieć, że nie możesz teraz tego zrobić, bo masz chore kolana.
6: Czy to chodzi... Dobra, czy... Okej. Okay. No, to jest o czym dzisiaj mówiliśmy rano?
3: Nie.
6: Cholera jasna, no.
3: Nie no, pompki możesz robić z chorym kolanem. Czego nie możesz robić z...
6: Dzisiaj mówiliśmy, pompek nie można, czyli na przykład używać kolan, czyli...
3: Tak.
6: Przysiad!
3: Dobrze!
6: Tak? Yeah, baby! Kończmy! A nie, dobra, jeszcze cztery.
1: Drugi wyraz. Chodnik.
6: Dawaj. Chodnik! Mhm. Spacer!
1: Czy to jest twoja odpowiedź?
6: Co źle?
4: Nie.
6: A co?
3: Krawężnik.
7: No nie, to było trochę trudne.
1: Trzeci wyraz to makaron.
6: Spaghetti! Cholera!
3: Ja tylko chciałam ci przypomnieć, że możesz zadawać Ani
6: ja
3: pytania, szybko. Na które
6: ja
3: ona może
6: kawę. Nie mam czasu. Ja nie mam czasu, ale proszę teraz... pani.
3: Ania, co powiedziałaś?
6: Jak było?
4: Cheddar.
6: No, Anka, miałaś lekciutko, wymyśliłaś, dobrze, cheddar z dziurami albo bez.
3: Dobra, ale teraz dobra. Będzie coś z twojej dziedziny.
6: Dawaj.
3: Słuchawki.
6: Czy to jest miejsce, w którym my teraz się znajdujemy?
3: Nie.
6: Czy chodzi właśnie po prostu o to, co się dzieje w głowie, gdy to usłyszymy? To się nazywa, to na, jest na M? Muzyka!
3: Tak!
6: No, to było oczywiste.
1: And the last one.
6: Dawajcie, teraz będzie proste.
3: Kultywator.
6: Co?
1: Kultywator.
6: Kto wymyślał te pytania dzisiaj? Dajcie mi tę osobę. Kultywator?
1: Nie używasz kultywatora?
6: Czy to jest coś z rolnictwem związane?
3: Tak.
1: Maszyna rolnicza.
6: Czy chodzi o imprezę, która jest na koniec
3: żniw? Nie.
6: Czy chodzi... Nie, nie chodzi o to też.
7: Boże drogi, no.
3: No co maszyny rolnicze mogą robić?
6: Tną ręce ludziom.
3: Jest.
6: Przepraszam bardzo.
5: Twoja odpowiedź to ucięta ręka.
6: Nie, ale... kultywator.
3: Dobra, mów szybko, kończmy.
6: Słuchajcie, no przepraszam, że tutaj tak wydłużam, ale...
7: No Jezusiu, no jak nie żniwa, jak nie dożynki.
1: Zadaj
7: no.
1: Ostatnie pytanie, na które Ania odpowie tak lub nie i dawaj wyraz.
6: Czy chodzi o osoby, które...
1: Na które nie. Ania odpowie tak lub nie?
3: No nie powiedziała.
6: No dobra, no nie. No kurka, nie wiem, kultywator. Wieś!
1: A niestety nie.
6: Co? Co było?
1: Sadzonki to był ten wyraz.
6: Przecież to było oczywiste, że nie zgadnę.
1: Ania! Jankes no. Ma dla ciebie pewną informację.
6: Dwie stówy!
4: No. Super.
6: Anka, cheddar, sadzonki, dziewczyno, kocham cię, no. Kultywator, kalistenika, ludzie, nie no, muszę znowu wyjść z radia, no.
1: Dobrze, zarobione, zjedzone.
2: Pięć słów, pięć stóp.

0: chciałem, że Marcin Broski te, dopija też kawkę teraz i za chwilę pojawi się u nas, będzie częstował newsami.
1: Fajnie. Będzie kultywator w newsach.
2: Ale pojawi się historia i odpowiedź na pytanie, co głupiego wpada do głowy niektórym 15-latkom.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Przygotuj swój dom na jesienne chłody. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman. Jakość, funkcjonalność i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą wybrać najlepsze rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Zapraszamy do salonu Domo w Lublinie, Galeria Gala, ulica Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
6: Odkryj prawdziwy blask i magię minerałów na skarbach ziemi. Zjawiskowa biżuteria, niesamowite okazy z całego świata, bezpłatne warsztaty i konkursy z nagrodami. Już 26 i 27 września, Hala Uniwersytetu Przyrodniczego przy Głębokiej 31. Przyjdź i wygraj piękną biżuterię. Zaprasza Giełda Minerałów i Biżuterii Skarby Ziemi Lublin.
7: Czyta lektor AI.
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Ćwiartka kurczaka, cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,44 za kilogram przy zakupach za minimum 25 zł. Weź udział w naszej urodzinowej loterii. Każda zdrapka za zakupy wygrywa, a nagroda główna to samochód Hyundai Tucson SUV. Regulamin na www.stokrotka.pl.
8: Stokrotka.
10: Miesiąc zamknięty na plusie?
11: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
10: A jak to działa?
11: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
10: To rzeczywiście jasny wybór.
11: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lublin, Kalinówka koło Lublina 18. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
16: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący samochody nowe i używane.
17: Uwaga kierowcy, są drobne zmiany organizacji ruchu na ulicy Janowskiej. Warto patrzeć na znaki. Pogoda dziś nastraja optymizmem. Będzie troszkę słońca, a w nadchodzących dniach, głównie po weekendzie, czeka nas ocieplenie.
16: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący sprzedaż i odkup samochodów używanych w programie Hyundai Promise. Sabat, Aleja Kraśnicka 162.
15: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
18: Minęła 8.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Pożar stacji bazowej Starlinków na Mazowszu. Ogień pojawił się wieczorem w miejscowości Wola Krobowska. Nad ranem akcja strażaków została zakończona, a na miejscu nadal działają policjanci. Pościg w Gliwicach za 15-latkiem. Nastolatek zabrał automatki, zwrócił uwagę patrolu, zaczął przed nim uciekać, a w końcu doprowadził do kolizji. 15-latek tłumaczył, że pierwszy raz prowadził, teraz jego sprawą zajmie się sąd rodzinny. A czwartek dniem przerwy dla Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka podczas turnieju w Singapurze miała dziś wystąpić w deblu w parze z Barborą Krejcikową. Czeszka przez kontuzję wycofała się jednak z gry, a jutro rano Chwalińską czeka ćwierćfinałowy pojedynek w singlu z Alice Mertens.
19: Jankes, Kama i Wiktor.
20: Jankes, Kama i Wiktor.
19: W Radiu SK.
21: Hej, hej, hej, dzień dobry, witamy raz jeszcze w czwartek, 8.32 już.
22: I przypominamy, że Jankes przełożył egzamin na prawo jazdy, jak zobaczył, ile jest pytań.
23: No, zrobił 800, zapomniał o 600.
22: Nasz wydawca Paweł przełożył z kolei ubrania z łóżka na krzesło.
21: Też.
22: A wy co chcecie przełożyć?
24: Przełożyłabym dzisiejszy czwartek na jutrzejszy piątek, bo jak piątek, to weekendu początek.
21: Ktoś jeszcze?
18: Jak chcecie coś przełożyć, to się przyłóżcie do nagrania na Messengerze.

0: Hej, to SK 8.38. Jedziemy dalej. Pozdrawiam dla kierowców, bo odzywacie się, że jedziecie, stoicie w korkach, jest fajnie. No to super.
1: I specjalnie powiedziałeś o tym, że jedziemy, bo my tutaj rozmawiamy sobie w studiu o pani Milenie Klimczak z Jaworzna.
0: Pani Milenka.
1: Pani Milenka podróżuje po Europie zabytkowym traktorem.
2: Jak to? No, serio?
1: Słuchaj, Ursus C45. Jak mi teraz powiesz, że jest to auto z 1948 roku, to mi zaimponujesz.
0: No, powiedziałem. Przez twoimi ustami, Kamcia.
3: To przepraszam, jaki z którego to jest roku?
0: 38.
3: 48.
1: Słuchajcie, misja jest o tyle trudna, że maszyna nie jest zadaszona, nie ma także amortyzatorów oraz wspomagania kierownicy. No, a pani Milena jedzie przez Europę tym traktorem i jedzie, no.
3: Jak następnym razem zaczniecie narzekać, że coś wam stuka w waszym starym Oplu...
0: Pomyślcie sobie
3: o pani Milenie. Poszła!
4: Reklama. Uwaga, Lublin! Legendarne, gigantyczne smoki opanowały Vivo. Od 14 do 26 września odkryjcie zaginiony świat smoków. Niezwykłą, interaktywną wystawę inspirowaną mitologią, Tolkienem i serialem Dragon Ball. Wejdźcie do tego świata i przeżyjcie niezwykłą przygodę. Zaginiony świat smoków w Vivo Lublin. Wstęp bezpłatny. Audi Q7. Z rabatem aż do 24%. Teraz dodatkowo wybierz polisę za złotówkę lub 3-letni pakiet serwisowy. Komfort klasy premium, przestrzeń i technologia Audi. W wyjątkowej ofercie dostępnej od ręki. Sprawdź Audi Q7 w Audi Centrum Lublin. Piasecka 12. Szczegóły oferty w salonie. Musical Metro w Lublinie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 29 listopada w hali Globus w Lublinie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Lublinie 29 listopada. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
5: Kiedy ostatnio mieliście czas na wspólny rodzinny obiad? Wystarczy, że pomyślisz: nie zajmiemy się wszystkim. Siądźmy bliżej. Stół i wół. Bramowa, Sławinkowska, Gęsia.
6: Tanio, weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Monini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Miesiąc zamknięty na plusie?
9: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
8: A jak to działa?
9: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
8: To rzeczywiście jasny wybór.
9: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
12: I po reklamie.

0: języka angielskiego z Wiktorem.
1: Niech ten czwartek będzie czwartkiem wysokich lotów. Tego życzy wam Tobi Romeo. Fly high.
2: To prawda, mierzcie wysoko z samego rana. Razem z nami oczywiście z Radiem SK. Od rana pytamy was, co no właśnie przekładacie. Ja, okazuje się, otworzyłem puszkę Pandory. No i za moim przykładem sporo osób się odzywa.
1: Tak jest.
3: A ja bym przełożyła temperaturę zewnętrzną z temperaturą płynu chłodniczego w moim samochodzie, bo coś mi gad ostatnio za bardzo fika z nim.
0: Proszę, może tylko trzeba przestać mówić o nim gad, bo gady są ciepłolubne.
1: On mówi god damn it.
2: Słuchajcie, ja przełożyłem rzeczywiście swój egzamin teoretyczny na prawo jazdy kategoria A, ale dzisiaj dopiero jadę zapytać się, na kiedy mogę przełożyć, więc to się okaże. Czy to się w ogóle wydarzy?
1: Pytanie numer 129. Kiedy możemy odkręcić chłodnicę, aby sprawdzić ilość płynu?
2: Najpierw trzeba odebrać telefon.
1: Na zimno.
4: Hej, Eska, ja bym przełożyła chorobę męża na siebie, bo na pewno byłoby nam drzej.
2: Przepraszam bardzo, ja też się zaśmiałem? To nie.

0: gramy dalej, tak, nóżki chodzą, ręce chodzą, gramy też, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata w siatę. Wygraliśmy z Niemcami, było pięknie.
1: To jest najważniejsze, teraz już możemy przegrać, jak wygraliśmy z Niemcami, to już jestem szczęśliwy.
0: Słowenia, teraz o naszym celowniku, no i wielki, wielki finał, niech się uda.
2: A kiedy?
0: Finał? No. Nie, Słowenia jutro. Jutro.
3: Jutro Słowenia, a finał w niedzielę.
1: A. Tak? A już teraz ostatni telefon. Ktoś tu jeszcze się wyrywa. Dzień dobry. W jakiej sprawie? Może też siatkarskiej?
4: Ja chciałbym tylko na szybko odnieść się do sensacyjnej porażki Włochów z Finlandią na Mistrzostwach Europy. Przypomnę wszystkim przez weekendem, że pojedynki z Finlandią zawsze są ciężkie. Pozdrawiam.
5: Jankes, Kama i Wiktor. Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
1: No, ale zawsze trzeba walczyć do końca.
6: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Monini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
13: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od czwartku do soboty polecamy. Nektarynki na wagę 5,99.

0: za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: To będzie ostatnia reklama.

300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Dzisiaj w Lublinie będzie maksymalnie 15 stopni, zachmurzenie z przejaśnieniami. Jeśli chodzi o kolejne dni, to będzie się delikatnie ocieplać, ale taka prawdziwa poprawa pogody nastąpi po weekendzie.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Na zegarach 9:00, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. To mogło być podpalenie. Na miejscu pracują funkcjonariusze ABW. Na początek nowe informacje po pożarze stacji bazowej satelitarnej łączności Starlink w Woli Krobowskiej koło Grójca na Mazowszu.
3: Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego są na miejscu tego zdarzenia, analizują i weryfikują zebrane tam informacje. Badane są różne wersje.
2: Mówi nam rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Strażacy zakończyli akcję tam o 4:00 rano, a ta noc była niespokojna dla okolicznych mieszkańców. Jak mówi nam pani Natalia, mieszkająca kilkaset metrów od stacji, od rana w jej miejscowości widać sporo patroli policji.
4: Mieszkamy tutaj niedaleko, gdzie wczoraj doszło do pożaru. Przez chwilę nawet nie było prądu, teraz kręci się dużo policji, legitymują osoby wjeżdżające, mieszkańców.
2: A dodajmy, stacja zapewnia działalność internetu satelitarnego na przykład na Ukrainie. Karol Nawrocki spotkał się w cztery oczy z Donaldem Trumpem. Przy okazji zgromadzenia ONZ poruszyli temat stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Prezydencki minister Marcin Przydacz tłumaczy, że decyzja w jej sprawie została już wypracowana, a teraz czas na szczegóły.
5: Tutaj jest teraz zadanie dla ministra obrony narodowej, dla wiceministrów, dla dyrektorów, dla Wojska Polskiego, aby przekuć tę deklarację i gotowość polityczną, zielone światło w konkretne decyzje.
2: A wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka przekazała, że decyzja w sprawie bazy zapadnie pod koniec roku. A rusza piąta edycja piłkarskiej Ligi Narodów. Dziś pierwszy dzień rozgrywek i pierwszy szlagier w Amsterdamie. Holandia podejmie Niemcy. Na ławkach obu reprezentacji zadebiutuje nowi selekcjonerzy Xabi i Jurgen Klopp. Biało-czerwoni po raz pierwszy w historii tych rozgrywek wystąpią w dywizji B. Rywalizacje zaczną jutro od meczu z Bośnią i Hercegowiną.
0: SK Lubin News.
1: Jacek Werner, utrudnienia na ulicy Andersa w Lublinie. Drogowcy remontują fragment jezdni prowadzący do Myłgiewskiej na wysokości mostu nad Bystrzycą. Frezowana jest nawierzchnia i pojawiają się nowe warstwy. Na miejscu tworzą się korki. Będzie można poznać budowle obronne i fortyfikacje Lublina. W sobotę odbędzie się bezpłatny spacer historyczny śladami murów obronnych.
6: Chcielibyśmy poprzez ten spacer pokazać to, czym Lublin może się promować na zewnątrz. Udowodnić, że jest to bardzo stare miasto z bogatą historią.
1: Mówi Paweł Wójcik ze spacerkiem po Lublinie. Więcej o spacerze piszemy na sk.pl.
7: 2 minuty po godzinie 9:00, czwartek już. Dobrze będzie. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, Sydney Pollack, co otwiera taką rzecz, która może się kojarzyć z weekendem, i będzie też Temper City. Ja też jestem, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: Nowość od tych panów Reverse Psychology, Tempra City w Radiu SK. 19 minut po godzinie 9, wiem, czwartek, zaraz weekend, trochę się nie chce. Mam dla wszystkich teraz 30 sekund tylko dobrych informacji. Dobra informacja na początek dla ponad 1,5 miliona pracowników. Od nowego roku płaca minimalna ma wzrosnąć do 4950 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa to będą 32 zł i 30 groszy. Wyśpijcie się też w nadchodzący weekend. Badania mówią, że około 1,5 godziny dodatkowego snu w dni wolne wiąże się z obniżeniem nadciśnienia oraz ze zmniejszeniem ryzyka dostania właśnie takiego. I po trzecie, po obiedzie naprawdę warto się przejść. Według nowych analiz już 10-15 minut spokojnego spaceru po jedzeniu pomaga ograniczyć skok poziomu cukru we krwi, więc po prostu żyje nam się lepiej. Kolejna dawka dobrych informacji jutro.
1: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Audi Q7. Z rabatem aż do 24%. Teraz dodatkowo wybierz polisę za złotówkę lub 3-letni pakiet serwisowy. Komfort klasy premium, przestrzeń i technologia Audi. W wyjątkowej ofercie dostępnej od ręki. Sprawdź Audi Q7 w Audi Centrum Lublin. Piasecka 12. Szczegóły oferty w salonie.
2: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
2: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
4: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
5: Nasza firma ma politykę B2B.
4: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
5: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
4: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
6: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
1: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl.
7: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
8: A w Bricomanie sprawdzałeś?
7: No nie, ale...
8: Ale co?
7: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
8: A to zobacz, ten.
7: No rzeczywiście.
9: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Bricomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Uwaga, miłośnicy książek! Już od 25 do 27 września zapraszamy na lubelskie targi książki na Targach Lublin. Czekają na Was najważniejsze wydawnictwa. Foksal, Snak, Albatros, Wydawnictwo Poznańskie i Zakamarki. Goście specjalni Marcin Wroński, Andrzej Pilipiuk, Aubena Grabowska, Grzegorz Kazdepkę i Alicja Sinicka. Liczne warsztaty i atrakcje dla najmłodszych. Bilety na tobilet.pl. A w piątek 25 września wstęp całkowicie darmowy. Nie może Was tam zabraknąć.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
12: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
11: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
12: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
11: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
13: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
14: GWM. Go with more.
15: I po reklamie.
16: SK.

0: zajęci byliście na pewno ostatnio poważnymi sprawami, bo jesteście poważnymi ludźmi, dlatego ja spieszę z niepoważnymi rzeczami, a dokładnie z tym, co się wydarzyło w internecie w ciągu ostatniego tygodnia. Nikt nie musi się tym przejmować, są sprawy ważniejsze, ale ostatnio czytałam, że nasz mózg potrzebuje przeciwwagi do zestrzeliwanych Starlinków albo śmigłowców wlatujących na teren naszego kraju i że dobrze mu robi takie odmóżdżanie, więc zapraszam. Po pierwsze, to powstał kilka dni temu, a właściwie premiery miał taki serial o influencerkach, który miał odczarować wizerunek influencerek. Nie za bardzo się udało, głośno jest o tym serialu. W komentarzach sądzę, że bardziej źle głośno niż dobrze głośno, ale jeżeli twórcom chodziło o jakiekolwiek głośno, to chyba wygrali. Jest też tubka z czekoladą. Nie wiem, czy słyszeliście, ale chłopak Fausti, takiej twórczyni internetowej, powiedział jej na live'ie, że nie powinna jeść tubki z czekoladą, chyba że nie zje potem kolacji, bo nie była tego dnia na pilates, jeśli się kaloryka nie będzie zgadzała. Dodał też, że będzie ją kochał nawet wtedy, kiedy będzie ważyła 80 kg, ale wtedy to już ją siłą i w kajdankach zaciągnie na siłownię. Teraz wszystkie dziewczyny te tubki z czekoladą kupują w ramach Solidarności. Jedzą, tuż potem jedzą kolację, więc fantastycznie to marketingowo zadziałało. Jeżeli za tym stoi jakiś spec od marketingu, to to jest prawdziwy spec. I jest jeszcze Filip Heiser, jego nowa żona Bianca Heiser, z którą stworzył podcast i w tym podcaście ludzie piszą, że oni brzmią tak, jakby rozmawiali po raz pierwszy. Jest jeden komentarz, który skradł moje serce. Gorzej, jak po tej rozmowie stwierdzą, że do siebie nie pasują, a już wzięli ślub.
1: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
2: Autopromocja. Reklama. Wygenerowano z AI.

0: i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Odkryj prawdziwy blask i magię minerałów na skarbach ziemi. Zjawiskowa biżuteria, niesamowite okazy z całego świata, bezpłatne warsztaty i konkursy z nagrodami. Już 26 i 27 września, Hala Uniwersytetu Przyrodniczego przy Głębokiej 31. Przyjdź i wygraj piękną biżuterię. Zaprasza Giełda Minerałów i Biżuterii Skarby Ziemi Lublin. Bring the beat.

0: Serbuk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
2: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
1: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja.
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
2: To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonu Volkswagen Samochody Dostawcze. G&G Auto Lublin. Przy ulicy Piaseckiej 10 w Świdniku.
4: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Pamiętasz swoje ostatnie spotkanie ze znajomymi? Wrzuć datę na grupę. Wasz stół już czeka. Siądźmy bliżej. Stół IW. Bramowa Sławinkowska, Gęsia.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Chwila, tu pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
8: I po reklamie.
9: SK.

0: Chcemy, żeby wam się trochę szybciej dzisiaj pracowało, choć nie wiem, czy pomaga, czy bardziej przeszkadza. Everlasting, Armin van Buuren przed 10, po 10 wracamy z kolejnymi hitami.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
2: Przygotuj swój dom na jesienne chłody. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman. Jakość, funkcjonalność i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą wybrać najlepsze rozwiązania, dopasowane do Twoich oczekiwań. Zapraszamy do salonu Domo w Lublinie, Galeria Gala, ulica Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
3: Miesiąc zamknięty na plusie?
4: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
3: A jak to działa?
4: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
3: To rzeczywiście jasny wybór.
4: Wejdź na tauron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
5: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektroniczna.

0: Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
5: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący samochody nowe i używane.
6: Dzisiaj w Lublinie termometry wskażą maksymalnie 15 stopni. Zbliża się jednak do nas nieco cieplejszy okres. Już w weekend 19 na termometrach, a w przyszłym tygodniu powyżej 20.
5: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący sprzedaż i odkup samochodów używanych w programie Hyundai Promise. Sabat, Aleja Kraśnicka 162 w Lublinie.
4: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
7: Jest 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z sabotażem, mówi reporterowi Eski wicepremier Krzysztof Gawkowski. To w sprawie pożaru stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Na linii Jakub Krzyżak, który zbiera najnowsze informacje w tej sprawie.
8: Tak, jestem. Dzień dobry.
7: Powiedz, czego się dowiedziałeś?
8: Rozmawiałem dosłownie przed chwilą z wicepremierem Krzysztofem Gawkowskim. Minister cyfryzacji mówi wprost, wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z sabotażem.
9: Modus operandi całego zdarzenia wskazuje, że to jest kolejny element wojny hybrydowej.
8: Gawkowski wskazał, że trwała awaria w tym miejscu mogłaby pozbawić internetu zarówno cywili, jak i wojskowych na Ukrainie. Wiadomo, że teraz wszystko działa jak należy, ale służby ustalają, czy i jak długa mogła być ewentualna przerwa w dostawie internetu. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński studzi jednak emocje.
10: Tworzenie paniki jest na rękę Rosjanom. Funkcjonariusze ABW analizują i weryfikują wszelkie informacje na ten temat. Wszystko dokładnie wyjaśnimy.
8: Na miejscu oprócz ABW pracuje też policja,
7: która kontroluje wjeżdżających do miejscowości. Zarzuty dla byłego kierownictwa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej usłyszało je 5 osób, w tym były dyrektor Radosław Eś. Jak wynika ze śledztwa, miał służbowymi kartami płatniczymi finansować wydatki niezwiązane z instytutem, a szkody instytutu przez to mają przekraczać 2,5 miliona złotych. To prostrzega przed lawinami w Tatrach. Od poniedziałku w wyższych partiach gór pojawiają się opady śniegu. Ten, jak ostrzegają ratownicy, jest słabo związany z podłożem, więc możliwe są samoczynne lawiny. Warunki są trudne, a po słowackiej stronie obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego.
4: SK Lubin. Sport.
6: I Jacek Werner, przed nami pogodny weekend, warto pomyśleć nad aktywnością na zewnątrz. Park Run Lublin zaprasza na wspólne treningi w Lublinie w Ogrodzie Saskim. Dystans to 5 km, można biegać, truchtać lub maszerować.
11: Generalnie tutaj na Park Runie to jest takie zrzeszenie biegaczy, żeby po prostu zachęcić ludzi do aktywności fizycznej, to jest główny cel. Etos Park Runa też mówi o tym, by biegać, truchtać, maszerować, tutaj może przyjść każdy.
6: Mówi Bartek, który regularnie biega na Park Runie już od kilku lat. Park Run odbywa się w każdą sobotę o 9:00 w Ogrodzie Saskim w Lublinie. Nie.
12: Będę mieć dla was nowość w tej godzinie, bo są takie hity, które chcemy wam zagrać jako pierwsi, żebyście je usłyszeli. 2 minuty po godzinie 10:00, Robin Schulz, a także Linkin Park, żeby się dobrze tego słuchało. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: końca. To coś jest w tej historii, którą chcę wam teraz opowiedzieć a propos tego tytułu Bez końca. Oskar Sims za nami w Radiu SK. Wczoraj nareszcie zobaczyłam tę legendarną scenę, o której no właśnie już krążą historie od lat. Otóż była godzina około 22. Wyszłam z psami na spacer, a tam pod jednym z drzew chłopiec, na oko miał może z 9 lat i mama świecąca latarką mówiąca: zbieraj szybciej te kasztany, wiedziałeś, że trzeba je jutro przynieść do szkoły od tygodnia. Ale kto nie zostawia rzeczy do załatwienia na ostatnią chwilę, niech pierwszy rzuci kamieniem. Więc dajcie znać w głosówkach na SK-owym Messengerze, co wy odkładacie bez końca na świętego nigdy. Czekam na takie historie właśnie na naszym SK-owym Messengerze. Od razu opowiem swoją. Przekładałam bez końca odbiór dowodu rejestracyjnego auta z urzędu. Jak już to przełożyłam tak bardzo bez końca, że stracił ważność, to pojechałam do urzędu i tam się okazało, że nie tylko dowód stracił ważność, ale i badanie techniczne auta straciło ważność, więc teraz, żeby zrobić to badanie techniczne, trzeba złożyć nowy wniosek, odebrać czerwone tablice tymczasowe, pojechać podbić przegląd i dopiero wrócić do urzędu, żeby odebrać ten dowód. Pozdrawiam wszystkich w tym urzędzie tak swoją drogą. Na wasze historie też czekam, jesteśmy w tym razem. Eminem czeka, żeby zagrać go za chwilę.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamej Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji. Autopromocja.
4: Reklama.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
2: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
8: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
9: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Odkryj prawdziwy blask i magię minerałów na skarbach ziemi. Zjawiskowa biżuteria, niesamowite okazy z całego świata, bezpłatne warsztaty i konkursy z nagrodami. Już 26 i 27 września, Hala Uniwersytetu Przyrodniczego przy Głębokiej 31. Przyjdź i wygraj piękną biżuterię. Zaprasza Giełda Minerałów i Biżuterii Skarby Ziemi Lublin.
16: I po reklamie.

0: Miejsce.
1: Uważam, że ten człowiek zrobił wszystko, żebyśmy bardzo łatwo zapamiętali zarówno jego ksywkę, jak i tytuł tego kawałka. On nazywa się Da T, tam jest spacja pomiędzy, a numer to jest 1, 2, 3, 4, 5, czyli 1, 2, 3, 4, 5, dlatego że to jest pan, który pochodzi z zagranicy, nagrywa w języku angielskim. To nie jest jego pierwszy też kawałek, dlatego że tak naprawdę ma kilka już numerów na koncie. Być może 1, 2, 3, 4, 5 okaże się tym, który otworzy mu drogę także do waszych serc, dlatego że no, na razie koncerty nie są priorytetem na jego liście, to znaczy nie ma ich aż tak dużo, ale być może właśnie ten kawałek to zmieni. To gram już teraz. No, chciałam tak dobrze, a nie wyszło. Gram już teraz raz jeszcze. Daci 1, 2, 3, 4, 5 premierowo w Radiu SK.

0: 20 minut do 11 i wszyscy coś odkładamy do świętego nigdy. Wy także. Pociesza mnie to nieustannie. Kamila jest w temacie, który może być na czasie.
1: Ja przekłamam bez końca mycie okien, ponieważ jest ich 9 i nie wiem, jak się za nie zabrać. Pozdrawiam.
0: Ktoś by pewnie powiedział po kolei, Kamila, czyli od 1 do 9, ale łatwo się mówi, trudno się robi. Pamiętaj, że do świąt Bożego Narodzenia mamy jeszcze dokładnie 3 miesiące. A okna myjemy głównie wtedy, więc ja bym sobie w tym teraz jednak głowę nie zawracała.
2: Radio SK. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Audi Q7. Z rabatem aż do 24%. Teraz dodatkowo wybierz polisę za złotówkę lub 3-letni pakiet serwisowy. Komfort klasy premium, przestrzeń i technologia Audi. W wyjątkowej ofercie dostępnej od ręki. Sprawdź Audi Q7 w Audi Centrum Lublin. Piasecka 12. Szczegóły oferty w salonie.
8: Uwaga Lublin! Legendarne, gigantyczne smoki opanowały Vivo. Od 14 do 26 września odkryjcie zaginiony świat smoków. Niezwykłą, interaktywną wystawę inspirowaną mitologią, Tolkienem i serialem Dragon Ball. Wejdźcie do tego świata i przeżyjcie niezwykłą przygodę. Zaginiony świat smoków w Vivo Lublin. Wstęp bezpłatny.
9: Zabawę!
8: Musical Metro w Lublinie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 29 listopada w hali Globus w Lublinie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Lublinie 29 listopada. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Wyścigi, adrenalina, emocje. Tor kartingowy E1 Gokart Lublin, ulica Małgiewska 34B. Trzy poziomy jazdy i dodatkowa nitka zewnętrzna tworzą super nowoczesny, jedyny halowy tor kartingowy w Lublinie. E1 Gokart to szkółka kartingowa, niezapomniane eventy, rywalizacja i zabawa niezależnie od pogody. Sesje rodzinne w weekendy to najlepszy moment na start kartingowej przygody, a liga kartingowa E1 Gokart to zawody dla każdego fana motorsportu. E1 Gokart Lublin, Małgiewska 34B. www.e1gokart.pl.
13: Castorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
13: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Miesiąc zamknięty na plusie?
16: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
15: A jak to działa?
16: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
15: To rzeczywiście jasny wybór.
16: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
19: I po reklamie.

0: Robin Schulz, Take It Slow, czyli w wolnym tłumaczeniu rób to powoli. I nasz mózg bardzo chciałby, żebyśmy robili rzeczy dokładnie i powoli, bo jak przeczytałam, wielozadaniowość jest dla naszego mózgu czymś, czego ten nie lubi, bo musi przełączać się z jednej rzeczy na drugą i to nie jest wcale dla niego dobre. Szefowie nasi słyszeli? Zbyt wiele zadań w jednym czasie, to nie tędy droga. Po 11 wracamy z kolejnymi hitami w Esce.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Przygotuj swój dom na jesienne chłody. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman. Jakość, funkcjonalność i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą wybrać najlepsze rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Zapraszamy.

0: wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lublin, Kalinówka koło Lublina 18. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
0: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
4: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Dzisiaj w Lublinie maksymalnie 15 stopni, zachmurzenie z przejaśnieniami. Jutro zbliżona pogoda z ryzykiem przelotnych opadów deszczu. Od niedzieli zrobi się wyraźnie.

0: Wyraźnie cieplej. W przyszłym tygodniu zobaczymy nawet 22 stopnie na termometrach.
1: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Dochodzi 11, to czas na SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Duże prawdopodobieństwo aktu sabotażu, ale wciąż możliwe, że doszło do zwarcia instalacji zasilającej. Strażacy, policjanci, funkcjonariusze ABW i prokurator pracują w miejscu pożaru stacji bazowej Starlinków w Woli Krobowskiej niedaleko Grójca na Mazowszu. Minister cyfryzacji mówi o prawdopodobnym akcie dywersji.
3: Chodzi po prostu o to, że dzięki infrastrukturze w Woli mamy możliwość korzystania z Starlinków na Ukrainie i ta infrastruktura podlegała, wszystko na to wskazuje, sabotażowi, który miał ją doprowadzić do zniszczenia.
2: To wicepremier Krzysztof Gawkowski. Służby pracują na miejscu i nie wpuszczają w pobliże stacji nikogo oprócz mieszkańców. Piotrków Trybunalski stracił cierpliwość do użytkowników hulajnóg elektrycznych. Miasto wprowadza strefy z zakazem jazdy tymi pojazdami. Dotyczą parków, skwerów i placów zabaw.
4: Ja muszę uważać, czy ktoś za mną nie jedzie, a szczególnie to młodzi ludzie. Bo on ma pierwszeństwo, on tu musi jechać, bo on ma hulajnogę.
2: Słyszymy od jednej z mieszkanek, a nad takimi strefami zastanawiają się też Łódź i Bełchatów, a kierowca rajdowy Mikołaj Marczyk ustanowił rekord Guinnessa. To w kategorii najdłuższego przejazdu seryjnie produkowanym samochodem elektrycznym na jednym ładowaniu. Pokonał dokładnie 1338 km. Trasę zaczął w Zakopanem i dojechał na Hel.
5: Na powrocie zabrakło nam prądu dopiero w Toruniu. Podróż była wymagająca, trwała 35 godzin, oczywiście ekojazdy. 7,1 kWh na 100 km, to było średnie zużycie.
2: Mówił Miko Marczyk, a dotychczasowy rekord elektryka został poprawiony o ponad 100 km.
1: SK Lubin News.
0: I Jacek Werner. Władze miasta zapraszają mieszkańców Lublina do udziału w Marszu Różowej Wstążki. Akcja ma zwrócić uwagę na profilaktykę raka piersi.
6: Po zakończeniu marszu na Placu Litewskim do godziny 17 działać będą punkty informacyjno-konsultacyjne poświęcone profilaktyce.
0: Mówi Anna Czerwonka z lubelskiego ratusza. Sam marsz wyruszy o 14 spod ratusza. W kilku lubelskich spółdzielniach i wspólnotach rozpoczął się już sezon grzewczy. Z tej okazji LPC apeluje o rozkręcenie grzejników na maksymalne ustawienia. Szczegóły są na lpc.pl.
7: Ostatni dzień lata. Trochę się pospieszyli z wydaniem tego kawałka, ale dziś, 24 września, to jest idealnie już w czas. Gibbs i Go For Money to na początek tej godziny, czyli po 11 w Radiu SK. Dwie po 11. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Sylwia Grzeszczak pożyczony w Radiu SK 16 minut po godzinie 11. Co odkładacie na świętego? Nigdy takie było pytanie. Odpowiedzi co nie miara, bo wszyscy najwyraźniej w tym sporcie narodowym przekładania na ostatnią chwilę jesteśmy razem. Danusia?
1: Cześć Radio SK. Ja na świętego nigdy odkładam wymianę prawa jazdy. Mam je odkąd uzyskałam uprawnienia. Nazwisko się w międzyczasie zdążyło zmienić, ale dokument nadal jest ten sam. Czy z sentymentu? Chyba tak, ale chyba już jest ta pora, gdzie faktycznie to na świętego nigdy trzeba przełożyć na już.
0: No to już, czyli jakiś tydzień ci daje Danusia i trafisz być może do tego urzędu. Proszę pamiętać, że warto tam iść, bo naprawdę obsługa w urzędach coraz milsza. Jest jeszcze Sylwia z historii przekładania, bo z końca pisze: wizyta u dentysty przekładana z miesiąca na miesiąc. Mam podejrzenie, że to wcale nie musi chodzić o ból związany z tą wizytą, ale o ból przy płatności po tej wizycie.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek.
2: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
3: Zapraszam. Michu Sobkowski.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić
6: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Wyścigi, adrenalina, emocje. Tor kartingowy E1 Gokart Lublin, ulica Mełgiewska 34B. Trzy poziomy jazdy i dodatkowa nitka zewnętrzna tworzą super nowoczesny i jedyny halowy tor kartingowy w Lublinie. E1 Gokart to szkółka kartingowa, niezapomniane eventy, rywalizacja i zabawa niezależnie od pogody. Sesje rodzinne w weekendy to najlepszy moment na start kartingowej przygody, a liga kartingowa E1 Gokart to zawody dla każdego fana motorsportu. E1 Gokart Lublin Mełgiewska 34B. www.e1gokart.pl.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
10: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra, kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
15: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2+1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: I po reklamie.

0: 24 minuty do 12. Rivera, She Doesn't Mind w Radiu SK. Na świętego nigdy odkładam pracę. Mam nadzieję, że szef nie słyszał. To nie ja powiedziałam, to Adrian napisał, ale myślę, że pomyślało tak większość ludzi, zwłaszcza z tym chowaniem się przed szefem. Czwartek, jest już coraz mniej tego chowania.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja. Reklama. Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
4: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. 99. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja.
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonu Volkswagen Samochody Dostawcze. G&G Auto Lublin. Przy ulicy Piaseckiej 10 w Świdniku. Bring the beat back.

0: Serlok Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
2: Kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
1: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
3: Kiedy ostatnio mieliście czas na wspólny, rodzinny obiad? Wystarczy, że pomyślisz. Nie zajmiemy się wszystkim. Siądźmy bliżej. Stół i wół. Bramowa, Sławinkowska, Gęsia.
4: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: Zabawel zawsze jest marzenie.
0: Musical Metro w Lublinie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 29 listopada w hali Globus w Lublinie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Lublinie 29 listopada. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
7: Już niebawem otwarcie nowej restauracji McDonald's w Lublinie. Zacznij dzień pożywnym śniadaniem, zamów pyszny Mac zestaw na lunch albo wpadnij na chwilę przyjemności z aksamitnym McFlurry czy aromatyczną kawą. Teraz swoje ulubione smaki znajdziesz na ulicy Turystycznej 1A. Do zobaczenia!
8: To będzie ostatnia reklama.
0: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: do 12. Chłopak, który nie wiem, czy płacze, ale na pewno dobrze gra. Michał Sobkowski przyjdzie za chwilę w Radiu SK wam zagrać.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama. Chwila, to pan materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
1: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
2: Olu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Renault Carrara. Lublin, ulica Lwowska 1. Rondo przy Zamku Lubelskim.
4: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99 i do tego ser Mlekpol 150 gramów 1 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
5: Uwaga miłośnicy książek! Już od 25 do 27 września zapraszamy na lubelskie targi książki na Targach Lublin. Czekają na was najważniejsze wydawnictwa. Foksal, Znak, Albatros, Wydawnictwo Poznańskie i Zakamarki. Goście specjalni Marcin Wroński, Andrzej Pilipiuk, Aubena Grabowska, Grzegorz Kazdepkę i Alicja Sinicka. Liczne warsztaty i atrakcje dla najmłodszych. Bilety na dobilet.pl. A w piątek 25 września wstęp całkowicie darmowy. Nie może was tam zabraknąć.
6: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
11: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący samochody nowe i używane.
12: Dzisiaj w Lublinie maksymalnie 15 stopni, zachmurzenie z przejaśnieniami, wiometr jest neutralny, jutro niekorzystny, przelotne opady deszczu nas czekają, ale za to już weekend dość przyzwoity, zwłaszcza niedziela, w przyszłym tygodniu powyżej 20 stopni.
11: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący sprzedaż i odkup samochodów używanych w programie Hyundai Promise. Sabat, Aleja Kraśnicka 162 w Lublinie.
10: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
13: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Nie żyje jeden z księży, cztery osoby są ranne. To po ataku w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. Zatrzymano 31-letniego Ukraińca. Według naszych informacji mężczyzna wtargnął na teren opactwa z maczetą. Ranni to księży.

0: I osoby świeckie. Na o szczegółach Mateusz Gołębiewski.
1: Do ataku doszło w trakcie porannej mszy. Jak informuje Anna Długosz z policji w Jarosławiu, obywatel Ukrainy zaatakował księdza maczetą.
2: Na miejscu funkcjonariusze zatrzymali 31-letniego obcokrajowca. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna kilkanaście minut wcześniej ranił nożem 4 mężczyzn i kobietę.
1: Wszyscy trafili do szpitala w poważnym stanie. Jeden z mężczyzn zmarł na skutek odniesionych ran. Nie wiadomo jeszcze, co było motywem ataku.
0: A właśnie teraz w Jarosławiu rozpoczyna się posiedzenie sztabu kryzysowego. Dowiedzieliśmy się od burmistrza Marcina Nazarewicza, który był już na miejscu ataku i sam też zbiera informacje o tych wydarzeniach.
3: Ci, którzy zostali poszkodowani, nie byli w jednym miejscu, ponoć ten człowiek się przemieszczał.
0: Na miejscu ataku pracują teraz kryminalni, którzy wyjaśniają dokładny przebieg i okoliczności wydarzeń. Niewielka miejscowość niemal odcięta od świata. Trwa wyjaśnianie przyczyn pożaru stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Ogień pojawił się tam wczoraj wieczorem.
4: Ja w tej chwili jestem jakieś 500 metrów od tej stacji bazowej Starlinków. Dalej żaden z dziennikarzy nie jest wpuszczany. Miejsce zabezpiecza policja. My nic nie wiemy, mówi mi jeden z mieszkańców Woli Krobowskiej, pan Mirosław.
5: Ja tu nie słyszałem żadnej straży, nic. To było gaszło światło, gaz telewizor.
6: No, po prostu jestem w totalnym szoku.
4: Dodawała pani Maria. Sprawę bada już policja. Na miejscu jest też ABW.
0: O czym informował Kuba Krzyżak. Senat jest na tak. Właśnie przyjął bez poprawek ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pieniądze mają sfinansować program ceny paliwa niżej i znacząco obniżyć ceny na stacjach. Ustawa trafi teraz na biurko prezydenta.
7: SK Lublin. Na czasie.
8: Jacek Werner będzie można poznać budowlę obronnej fortyfikacji Lublina. W najbliższą sobotę odbędzie się bezpłatny spacer historyczny śladami murów obronnych. Podczas trwającej od 1,5 do 2 godzin przechadzki po Starym Mieście uczestnicy zobaczą zachowane fragmenty dawnych fortalicji.
9: Też będzie okazja do tego, żeby wspomnieć o dziełach obronnych składających się na system fortyfikacji staromiejskich.
8: Mówi Paweł Wójcik ze spacerkiem po Lublinie. Zapisy prowadzone są drogą mailową na adres spacerkiempolublinie@gmail.com. Szczegóły znajdziecie na sk.pl.
10: To ja wam po prostu wezmę i fajnie po południu zagram, dobra? W czwartek 24 września, bo będzie na przykład Imagine Dragons, będzie Sanach i Cichosza, Andrea Bocelli, David Guetta i DNA również, coś od Bledki też się wydarzy i od formacji Maneskin też, a na początek Łatwo Gang i Majko. Michu Sapkowski, witajcie, zapraszam.

0: Cichosza, czyli Sanach na antenie Radio SK. Takie cichosza, cóż przed snem by się przydało, prawda? Czytam właśnie informacje na temat tego, słuchajcie, że jest zależność między pozycją, w jakiej się śpi, a snami, które nam się śnią. Źródło, no nie wiem, czy jest wiarygodne, bo to brytyjski Daily Mail, czyli tamtejszy tabloid, ale dobra, niech będzie, bo to ciekawe. Słuchajcie, na prawym boku osoby śpiące w takiej pozycji częściej mają spokojne i przyjemne sny. Jak śpicie na lewym boku, to podobno częściej zdarzają się senne koszmary. Jak ktoś śpi na brzuchu, to ma częściej sny erotyczne, o duszeniu się, tonięciu lub spotkaniu z UFO, a jak ktoś śpi na plecach, to ma bardzo realistyczne sny na temat życia codziennego. Taka podobno jest zależność. Kompletnie w to nie wierzę, bo jaka może być przyczyna? No dobra, jakiś widzę związek między spaniem na brzuchu a snami erotycznymi, ale to chyba jedyny, naprawdę. Andrea Bocelli, David Guetta, DNA, za moment, później Bletka na antenie Radia SK. Mimo tego, że dopiero 12:18 na zegarach, to ja już mogę wam słodkich snów teraz życzyć.
1: Radio SK. Reklama. Miesiąc zamknięty na plusie?
2: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
1: A jak to działa?
2: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
1: To rzeczywiście jasny wybór.
2: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
3: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
11: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: I po reklamie.

miejsce. Ten australijski DJ i producent każe na siebie mówić Timmy Trumpet, czyli Tymek Trąbka. Nie bez kozery, bo to on właśnie do muzyki klubowej wprowadził trąbkę jako jakiś taki, no, charakterystyczny dla siebie instrument, ale nie potrzebuje tej trąbki jako instrumentu wiodącego, żeby tworzyć bardzo fajne numery. Świeżynka u nas, Timmy Trumpet, Ale Farben i Alex, czyli Chase the Feeling. Bardzo proszę.

0: Dr. Dre, Steel Dre na antenie Radio SK. Jeśli ten numer kojarzy wam się z rapsami u Kasi i u Hanczaka, to bardzo dobrze wam się kojarzy, można było poćwiczyć. Jutro na pewno znowu wam to zrobią, znowu będzie można przedweekendowo u nich porapować. W imieniu Kasi Węsierskiej i Hanczaka zapraszam na ich wspólne spotkanie z wami. Jutro po godzinie 9:00. Shawn Mendes, YYY, za chwilę później Lady Gaga u nas w Esce.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Przygotuj swój dom na jesienne chłody. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman. Jakość, funkcjonalność i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą wybrać najlepsze rozwiązania dopasowane do twoich oczekiwań. Zapraszamy do salonu Domo w Lublinie, Galeria Gala, ulica Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
7: Dużo dobrego. Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.

0: 15,99 z aplikacją. Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W Delikatesach Centrum.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Czyta lektor AI.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest. Danio tutaj jest, stokrotka.
5: Jaja ściółkowe o jajo, 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,49. Teraz tylko 6,99 przy zakupie

0: będzie ostatnia reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Dzisiaj w Lublinie termometry wskażą maksymalnie 15 stopni. Mamy jesień już taką nie tylko w kalendarzu, ale i realnie. Pogoda zacznie się poprawiać i to już od niedzieli powyżej 20 stopni będzie.
14: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
16: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Jeden ksiądz nie żyje, dwóch kolejnych duchownych jest operowanych. Ich stan jest bardzo ciężki. Do szpitali trafiły jeszcze dwie inne osoby ranione przez nożownika w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu. To najnowsze informacje Radia SK po ataku na Podkarpaciu. Policja zatrzymała 31-letniego Ukraińca.
17: Teren wokół klasztoru jest ogrodzony policyjną taśmą i pilnowany przez mundurowych. Widać ekspertów od kryminalistyki, którzy na miejscu zbierają dowody. Według moich ustaleń napastnik zaatakował w kościele, ale też w kilku pomieszczeniach na terenie klasztoru. W dodatku, jak mówią świadkowie, za chwilę miały się tam też pojawić grupy młodych ludzi z ośrodka rekolekcyjnego. Tutaj pracują teraz służby, a jednocześnie trwa posiedzenie sztabu kryzysowego władz miasta i wojewody podkarpackiej.
16: O czym informował Tomasz Widak, który jest na miejscu.

0: Instalacja jest całkowicie wyłączona, uszkodzony jest agregat prądotwórczy. To po pożarze stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Nie wykluczamy sabotażu, mówi Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu.
1: I w tym kierunku będzie prowadzone śledztwo przez prokuraturę. Zabezpieczony zostanie monitoring, ustalenie ewentualnie osób, jeżeli takowe brały udział w tym zdarzeniu.
0: Na miejscu wciąż pracują służby, a dojazd jest zablokowany. Dwie szkoły i pobliskie centrum handlowe ewakuowane, łącznie ponad 1500 osób. Na budowie hali sportowej przy Grodzkiej w Nowym Sączu znaleziono pociski z czasów II wojny światowej. Policja zamknęła część ulic, a na miejsce jadą saperzy.
2: SK Lublin. Na czasie.
3: Jacek Werner, wielbiciele grzybów z regionu mogą się szykować w niedzielę pierwsze roztoczańskie grzybobranie w Siwej Dolinie na Roztoczu. W programie spacer z leśnikiem, ognisko, dmuchańce dla dzieciaków i szereg innych atrakcji.
4: To dotyczy zarówno zbierania grzybów, a przecież jesteśmy na Roztoczu i w Tomaszowie, gdzie są najlepsze miejsca do zbierania grzybów, też i będą atrakcje i kulinarne.
3: Zachęca Wojciech Żukowski, burmistrz Tomaszowa Lubelskiego. Zbiórka w niedzielę o 10 na miejscu biwakowym w Siwej Dolinie.
5: Chciałbym wam przypomnieć o SK Live Remix i w piątek i w sobotę gramy wam pięknie. Tam gwiazdą jest m.in. Armin van Buuren i jego In and Out of Love. Razem z Sharon and Adele, przypomnę dosłownie za kilka chwil. Będzie też Temper City, będzie Somber, a na początek Supergirl, Michu Sobkowski. Witajcie!

0: Za niecałe 11 godzin miną 2 tygodnie, odkąd ten numer w tej wersji jest z nami. H, Mata i R&B Ring My Bell w remiksie Maty. Skąd wiem tak dokładnie? Ano bo wszystkie hity zaczynają się w nocy z czwartek na piątek. Co tydzień Mati Wuczyło jest z wami i z nami i gra właśnie te najgorętsze premiery. I mogliśmy zagrać ten numer w piątek o północy i tak dokładnie się stało. No i dzisiaj będzie podobnie. Po godzinie 23 Mati Wuczyło z najświeższymi numerami, które swoją premierę mają albo dziś, albo wczoraj, albo właśnie w nocy z czwartku na piątek. Jeśli chcecie być na bieżąco ze świeżynkami, to koniecznie z nami bądźcie. No, w końcu wszystkie hity zaczynają się wesce. Teddy Swims za moment, a później Swedish House Mafia, Lickley i piękne i lubiane przez was Happiness is so sad.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
7: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
8: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od czwartku do soboty polecamy. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie?
11: Kontra Barcelona.
10: Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Canal Plus.
13: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wszystko, czego dziś chcę,
18: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
19: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
20: I po reklamie.

0: Nicki Minaj na antenie Radio SK. Wygrać z Niemcami to jednak zawsze fajnie, prawda? I tak od 1410. Wygraliśmy z nimi ślicznie 3-0 w siatkę na Mistrzostwach Europy i jesteśmy w półfinale. Tu czekają Słoweńcy, z którymi bilans mamy mocno wyrównany, choć z lekkim przechyłem w naszą stronę. No i ostatni mecz miesiąc temu podczas memoriału Wagnera, wygrany, więc zapowiada się naprawdę, naprawdę fajnie i przyjemnie. Mecz jutro o 17, akurat będę miał gorącą 20, to wam będę opowiadał, jak nie będziecie mogli oglądać, co tam się dzieje na parkiecie Mistrzostw Europy. A w drugiej parze, jaka niespodzianka, Finowie wywalili Włochów ze strefy medalowej i z Francuzami grają w drugim półfinale. Brak Włochów jako naszych potencjalnych przeciwników w finale to są zawsze dobre wieści. No w finale, no w co innego Polacy mogą celować? Zalia, tylko kochaj mnie w Radiu SK za moment, a później będziemy Meduza u nas.
1: Radio SK. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Aż każdy piątek po 17.
0: Zapraszam. Michu Sobkowski.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Miesiąc zamknięty na plusie?
6: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
5: A jak to działa?
6: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
5: To rzeczywiście jasny wybór.
6: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
7: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Najlepsze hity cenowe w Brie Comarche już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecomarche.pl. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
10: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
11: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
12: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
13: Play. Pamiętasz swoje ostatnie spotkanie ze znajomymi? Wrzuć datę na grupę. Wasz stół już czeka. Siądźmy bliżej. Stół IW. Bramowa Sławinkowska, Gęsia.
14: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
15: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: To będzie ostatnia reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Jakie to jest dobro, złoto, naprawdę. Iben, Easy Bizu i All of My Love, czyli świeżynka na antenie Radia SK tuż przed godziną 14. Po 14 Dawid Podsiadło wesce rozpocznie kolejną godzinę hitów.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.

0: nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99 i do tego ser Mlekpol 150 gramów 1+1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
12: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
11: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
12: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
11: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
13: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
14: GWM. Go with more.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący samochody nowe i używane.
18: Dzisiaj w Lublinie maksymalnie 15 stopni. W kolejnych dniach czeka nas zbliżona aura. Poprawa pogody, taka wyraźna. Po niedzieli, już w niedzielę 19 stopni, a w przyszłym tygodniu nawet powyżej 22 momentami.
17: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący sprzedaż i odkup samochodów używanych w programie Hyundai Promise. Sabat, Aleja Kraśnicka 162 w Lublinie.
16: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
19: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Napastnik po rozmowie z jednym z księży miał wpaść w furię. Potem wziął nóż z plebanii i wtargnął do kościoła. Tam zaatakował spowiadającą się kobietę i duchownych. To nieoficjalne ustalenia Radia SK po tragedii w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Zginął znany w tej podkarpackiej miejscowości ksiądz Stanisław. 4 inne osoby są ranne, a mieszkańcy są w szoku.
20: Normalnie gęsią skórę mam, aż mi się głos łami.
21: Ale znała pani tego księdza?
22: No z widzenia tylko, z tego jak mszę prowadził.
23: Z widzenia go znałem, fajny ksiądz.
19: Zatrzymany to 31-letni Ukrainiec. 3 rannych trafiło do szpitala w Jarosławiu. Wśród nich był zmarły ksiądz Stanisław.
24: Drugi pacjent z licznymi ranami kłutymi klatki piersiowej i kończyn dolnych został przekazany bezpośrednio na blok operacyjny. W tej chwili jest w trakcie zabiegu operacyjnego.
19: Relacjonuje Łukasz Jarema, dyrektor szpitala w Jarosławiu. Na miejscu pracują teraz policjanci i prokurator. Policjant postrzelony w trakcie próby zatrzymania podejrzewanego o kradzież. To w Kraśniku Dolnym pod Bolesławcem na Dolnym Śląsku.
25: Funkcjonariusze również oddali strzały. Sprawca nie doznał obrażeń i został zatrzymany.
19: Mówi Anna Kublik-Rościszewska z bolesławieckiej policji. Rannego funkcjonariusza zabrało lotnicze pogotowie ratunkowe. Gigantyczne utrudnienia w ruchu po tym, jak ewakuowano szkoły i biurowce w Nowym Sączu. Chodzi o ponad 1,5 tysiąca osób.
26: Jest cała droga zamknięta i musimy iść raczej całkowicie naokoło.
20: No jest zabezpieczony po prostu ten blok cały.
27: W każdej chwili coś się może stać, to nikt nie wie.
28: Nie wybuchy podobno. Całe miasto się zablokowało, to muszą mieć jakieś obawy.
19: Mówili mieszkańcy, na budowie hali sportowej znaleziono 3 pociski z czasów II wojny światowej.
16: SK Lublin. Na czasie.
18: Jacek Werner, trwają pierwsze rozgrywki w ramach

0: ramach turnieju z Rolika prosto na stadion. Zawody odbywają się również w Lublinie, mówi Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki.
1: W tym roku 15 tysięcy drużyn. To jest imponująca liczba i coraz więcej dziewczyn też się angażuje, bo to jest blisko 4 tysiące. Też będzie grało, też będzie walczyło o najwyższe laury. Cała Polska bardzo mocno się angażuje.
0: Finał w połowie listopada na arenie w Gdańsku, a szczegóły tej imprezy znajdziecie na sk.pl.
2: W kategorii najseksowniejsze numery na naszej playliście to jest topka, absolutnie. Rita Ora i Let You Love Me. Przypomnę ten hit dosłownie za chwilę, ty teraz. Dawid Podsiadło, Michu Sobkowski, witajcie.

0: Kocham ten numer miłością czystą, naprawdę. Tim Burke i Sick Romance. Jeden z hitów zawsze na czasie na naszej antenie. Nabawiliśmy się nowego państwowego organu, słuchajcie. Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji. I mamy już nawet jej prezeskę. Została nią dziś wybrana Pamela Krzypkowska i już mówi się o niej szeryfka AI. Nie wiem, czy jedna szeryfka do zajmowania się całym AI to nie za mało. Przydałby się sztab szeryfów i jeszcze Lucky Luke i chudy z Toy Story też mogliby pomóc. No ale pani prezes powiedziała, zakasam rękawy, żeby sztuczna inteligencja była bezpieczna dla wszystkich. Za niewiele rzeczy tak mocno trzymam kciuki, jak za to zakasanie rękawów. Naprawdę. Gibbs, Ego i For Money. Numer o przedwczoraju, czyli ostatni dzień lata w Radiu SK. Za moment, a później obiecana Rita Ora.
1: Radio SK. Reklama. Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
2: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
7: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Lublin Chemiczna 5 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Lublin Chemiczna 5.
10: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
11: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
10: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
11: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
10: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
11: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
12: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dom Sola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wszystko, czego dziś chcę,
15: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A majonez dekoracyjny Winiary, 700 ml, 9,99.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: I po reklamie.
18: Okay.

0: ogień, szanowni państwo, muzyczny ogień, prawda? Neptunika i What If. Pytacie o ten numer? Więc odpowiadam, że to właśnie Neptunika na antenie Radia SK. Dokładnie 21,5 minuty do godziny 15 i wtedy to też 21,5 minuty do spotkania z SK w Radiu SK, czyli z Sontą i Krościelem. A jak Sońta i Krościel to państwa miasta? Wczoraj jak słuchałem, to miała być literka C i było pytanie o część ciała na C. No właśnie, ale jak jest na H tylko pisane przez CH, to też się liczy? Muszę dopytać chłopaków. Alvaro Soler w Radiu SK. Za chwilę, później Somber i My Body Isn't Ready.
1: Radio SK. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 zł za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
14: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge watchuję w robocie?
16: Hot doga poproszę.
15: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
17: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
18: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside. W zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
19: Lidl. To się opłaca.
20: Bring the beat back.

0: Serdok, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Już niebawem otwarcie nowej restauracji McDonald's w Lublinie. Zacznij dzień pożywnym śniadaniem, zamów pyszny Mac zestaw na lunch albo wpadnij na chwilę przyjemności z aksamitnym McFlurry czy aromatyczną kawą. Teraz swoje ulubione smaki znajdziesz na ulicy Turystycznej 1A. Do zobaczenia!
4: I po reklamie.

0: Armin Van Buren, Sasha Everlasting na antenie radiowska. Przypomnę, Armin Van Buren, jego State of Trance podczas Escala Live Remix jutro po godzinie 23. To przepraszam, to jak wczoraj było C, to dzisiaj będzie D czy Ci?
1: No właśnie, to jest zagadka.
0: Przepraszam, nie Ci, tylko Tobie. Sądaj Koroszczel razem z Wami po godzinie 15. Michał Sapkowski, wielkie dzięki, cześć.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko

0: pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
1: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99 i do tego ser Mlekpol 150 gramów 1 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
2: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
3: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
4: Elektryk? Pewnie drogi.
3: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
4: Co? Z serwisem i gwarancją?
3: I tylko 10% opłaty wstępnej.
4: Tylko gdzie jest haczyk?
3: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
4: Czekaj, 30 tysięcy?
3: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Miesiąc zamknięty na plusie?
8: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
7: A jak to działa?
8: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
7: To rzeczywiście jasny wybór.
8: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Zakorkowane lubelskie ulice o tej porze. Uwaga też na remonty, między innymi na Andersa w kierunku Mełgiewskiej na wysokości mostu nad Bystrzycą. Do tego zmiany organizacji ruchu na Janowskiej. Te miejsca szczególnie warto dziś omijać.
10: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
12: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Sprawca w nocy wjechał do Polski. Nie wiadomo, jak dostał się na teren klasztoru sióstr benedyktynek. To najnowsze informacje od prokuratury po ataku w Jarosławiu na Podkarpaciu. Zatrzymany 31-letni Ukrainiec wziął nóż z kuchni opactwa i to nim zaatakował trzech duchownych oraz dwie osoby świeckie. Zginął jeden z księży, a drugi jest ciężko ranny.
13: Zostaną skierowane dodatkowe siły i środki zapewniające bezpieczeństwo mieszkańcom Jarosławia.
12: Zaznacza wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hull. Świadkowie zostali objęci pomocą psychologiczną. Do ataku doszło podczas spowiedzi przed rozpoczęciem mszy świętej, relacjonuje przełożona klasztoru benedyktynek w Jarosławiu, siostra Barbara Dendor.
14: Ksiądz Stanisław spowiadał i usłyszał, jak się coś dzieje, a wszystko zaczęło się w kawiarence, gdzie ktoś zaatakował księdza Adriana. Wyciągnął nóż i zaczął tam księdza ranić.
12: Do końca tygodnia w mieście będzie obowiązywała żałoba. To 12-latek odpowiada za wtorkowy incydent na torach kolejowych w Jedlance w Lubelskiem. Dwa pociągi towarowe najechały na leżące na torach betonowe bloki.
15: Przechodząc w pobliżu torów kolejowych, zepchnął nogami z nasypu betonowe fragmenty konstrukcji dawnego peronu, które upadły na tory. Dodatkowo chłopiec ułożył też na torach kilka kamieni.
12: Mówi Marcin Jóźwik z policji. Materiały trafią teraz do sądu rodzinnego i nieletnich. Narusza piąta edycja piłkarskiej Ligi Narodów. Dziś pierwszy dzień rozgrywek i pierwszy szlagier. W Amsterdamie Holandia podejmie Niemcy. Na ławkach obu reprezentacji zadebiutują nowi selekcjonerzy Xavi i Jurgen Klopp. Na biało-czerwoni wystąpią w dywizji B. Rywalizacje zaczną jutro od meczu z Bośnią i Hercegowiną.
16: SK Lubin News.
11: Jacek Werner, dwóch obywateli Ukrainy, zostanie wydalonych z Polski za pobicie. Pracownicy ochrony w jednym ze sklepów w Lublinie usiłowali ukraść alkohol, mówi Kamil Gołębiowski z lubelskiej policji.
17: Sytuację zauważyła kobieta będąca pracownikiem ochrony. Postanowiła ująć mężczyzn. Wówczas stali się oni agresywni. Sprawcy popychali, szarpali kobietę. Doznała obrażeń ciała.
11: Mężczyźni usłyszeli zarzuty pobicia i kierowania groźb karalnych. Zbliża się kolejna edycja programu Poznaj Lublin z przewodnikiem.

0: cykl startuje 3 października.
1: Słońca i Koroście.
2: Czyli SK.
1: SK w radiu SK. SK.
3: No witajcie kochani, to już czwartek, 3 minuty po godzinie 15 zamierzamy spędzić z wami przemiłe popołudnie, prawda Cinek?
4: Prawda i mamy hity na czasie, teraz zaśpiewa Andrea Bocelli w piosence Davida Getty. Wiesz, że Andrea to jest mężczyzna?
3: Wiem. Tak jak w Polsce, dokładnie w Polsce tak samo.
4: Nie, wiem, bo poznałem po brodzie, on miał kiedyś brodę.
3: Naprawdę? Tak.

0: Tame Impala, Loser. Bez dedikácií ty brázem, chociaż trochę mnie korci, Michale.
1: A zadedykuj.
0: To jest Radio SK. SK po raz pierwszy. To jest taka zabawa, w której na sk.pl zostawiacie nam informacje, jaki pierwszy raz chcielibyście przeżyć z nami z Radio SK. I my potem robimy przelew i robimy go już naprawdę niedługo, więc Michał już przegląda te ogłoszenia.
1: Tak, zgłoszenia. Pierwsze zgłoszenie na sk.pl, bardzo ciekawe dla mnie. Hej, jestem Anita. Bardzo chciałabym po raz pierwszy w swoim życiu poprowadzić audycję SK w towarzystwie Michała Korościela. Panie Anito, bardzo mi miło, ale to jest chyba niemożliwe.
0: Znaczy, to będzie kosztowało cię, Michale. Żebym ja zestąpił ze stanowiska.
1: Właśnie, musiałbym grubo zapłacić Cinkowi, żeby tu nie przychodził. Co prawda rozważam to, ale jeszcze nie jesteśmy na tym etapie. Inne zgłoszenia są na sk.pl i będziemy za moment albo za dwa momenty dzwonić w tej sprawie. Proszę nasłuchiwać.

0: Lost Boy, Music Sounds w Radiu SK 24 września. W czwartek, 24 dzień września, to jest Dzień Stylistów Rzęs.
1: I teraz... Dzień Stylistów Rzęs?
0: Tak, dzień, nigdy ja nie zmyślam.
1: Niemożliwe, to jest bez sensu. Jak można stylizować rzęsy?
0: Mi, czy ty miałeś jakiś taki epizod? W sensie,
2: nie.
0: Czy twoje rzęsy miało, tak zapytam?
2: Oczywiście brwi. Ja mam stylistę brwi swojego, prywatnego. Uważam to normalne, staropolskie, konserwatywne, radykalne.
0: Natomiast rzęsy...
2: Stylista rzęs, to uważam, że jest dziwactwo naprawdę, w którą stronę ten świat nie, idzie. Bo brwi, na przykład pamiętasz Breżniewa, jakie miał brwi?
0: No, nie miał stylisty.
2: No właśnie, nie miał stylisty. Ja mam, wyglądam lepiej. Mhm. Ale rzęsy to są już jakieś fanaberie, naprawdę.
0: Ja tak nie uważam. Pozdrawiam serdecznie wszystkich stylistów rzęs, wszystkich trzech.
3: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
4: Autopromocja. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Czyta lektor AI.

0: 2,44 za kilogram przy zakupach za minimum 25 zł. Weź udział w naszej urodzinowej loterii. Każda zdrapka za zakupy wygrywa, a nagroda główna to samochód Hyundai Tucson SUV. Regulamin na www.stokrotka.pl. Stokrotka.
1: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Renault Carrara. Lublin, ulica Lwowska 1. Rondo przy Zamku Lubelskim.
3: Uwaga miłośnicy książek! Już od 25 do 27 września zapraszamy na lubelskie targi książki na Targach Lublin. Czekają na Was najważniejsze wydawnictwa. Foksal, Znak, Albatros, Wydawnictwo Poznańskie i Zakamarki. Goście specjalni Marcin Wroński, Andrzej Pilipiuk, Aubena Grabowska, Grzegorz Kazdepkę i Alicja Sinicka. Liczne warsztaty i atrakcje dla najmłodszych. Bilety na tobilet.pl. A w piątek 25 września wstęp całkowicie darmowy. Nie może Was tam zabraknąć.
4: Audi Q7. Z rabatem aż do 24%. Teraz dodatkowo wybierz polisę za złotówkę lub 3-letni pakiet serwisowy. Komfort klasy premium, przestrzeń i technologia Audi. W wyjątkowej ofercie dostępnej od ręki. Sprawdź Audi Q7 w Audi Centrum Lublin. Piasecka 12. Szczegóły oferty w salonie.
5: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
9: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
8: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja.
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonu Volkswagen Samochody Dostawcze. G&G Auto Lublin. Przy ulicy Piaseckiej 10 w Świdniku.
11: I po reklamie.

0: Tu Radio SK. To już trochę za późno, ale to powinno być młodzieżowe słowo roku.
1: Apacy?
0: No, bo nie wiadomo, co to znaczy, to nawet nie jest słowo, więc idealnie się nadaje.
1: A wiesz, że trwają wojny do tej pory, czy tam jest apaty, czy apacy, a tam jest apaty.
0: Apaty. No. No dobra, jakie to ma znaczenie?
1: Żadnego. Znaczenie ma takie, że jest z nami słuchaczka Natalia. Cześć Natalia.
2: Cześć wam.
1: Natalia weszła na ESK. Witamy cię, Natalia. Natalia weszła na ESK.pl i powiedziała: chłopaki, chciałabym mieć z wami pierwszy raz. Znaczy pierwszy raz z ESK-ą. I pierwszy raz dotyczy czego, Natalia? Bo tu jest napisane, że chciałabyś, żeby twój chłopak płakał. I nie wiemy, czy ty nie masz przypadkiem jakichś zapędów niezdrowych.
2: Tak, mam zapędy, żeby jechać na Legię.
1: I on będzie płakał, jak będzie oglądał Legię? Znaczy, nie dziwi mnie to jakoś strasznie, ale...
0: ale poczekaj, bo to jest taka sytuacja, że są bójki, wjeżdża policja, psika gazem i wszyscy płaczą, tak? To o to chodzi?
2: Tak.
1: Nie, Natalia, oddajemy ci głos. Co konkretnie chcesz zrobić?
2: Chcę zabrać swojego chłopaka na Legię. Jego to będzie pierwszy raz. Mój już będzie któryś z kolei.
1: O, a co robiłaś na Legii bez chłopaka?
0: I z kim?
2: A akurat z tatą.
1: A, z tatą, czyli było bezpiecznie, było dobrze, od małego na całego, jak to się mówi. Dobra, a twój chłopak jest fanem Legii?
2: Tak jest, właśnie w sobotę się wybieramy na mecz jubileuszowy. Zagłębia Sosnowiec z Legią właśnie.
1: Bo Zagłębia Sosnowiec ma z Legią tak zwaną sztamę, prawda?
2: Tak, zgadza się.
1: Alright. Zdarzyło ci uczestniczyć w jakichś bójkach ze sprzętem lub bez?
2: Czego mi życzysz?
1: Nie, ja ci życzę wszystkiego najlepszego. Posłuchaj,
0: Natalia. Moja droga, ja się na życzeniach nie zatrzymam. Mamy dla ciebie 1000 zł na realizację tego pierwszego razu z Radiem SK.
2: Super, dziękuję bardzo. Bardzo
1: gratulujemy serdecznie, daj buziaka chłopakowi. Jak ten buziak będzie brzmiał? Możemy posłuchać?
2: Tak, oczywiście. Nie wiem, czy coś słychać było.
1: Nie, tak o, zrób. O, dobra, okej. Gratulacje, wszystkiego dobrego, dobrze się bawcie.
2: Dzięki wielkie.
1: Pa.

0: Nelly Furtado i Man Eater. Zazwyczaj nie tłumaczymy tytułów piosenek, aha, ale ten się bardzo fajnie tłumaczy, bo Man Eater, czyli zjadacz mężczyzn, to tak naprawdę modliszka, czyli a ten dlaczego? Owad, który po spółkowaniu ze swoim partnerem...
1: Spółkowaniu, no.
0: Tak, odgryza mu głowę.
1: Czyli można wnioskować, że spółkowanie kosztuje go dużo energii i nagle robi się głodny.
0: Głodna.
1: I przez przypadek głodna.
0: No.
1: I przez przypadek w ogóle zjada tego swojego mężczyznę, bo on jest po prostu najbliżej, ona jest głodna. Gdyby ona na przykład tam miała karkówkę z grilla, to zjadałaby karkówkę.
0: Nie wiem, czy w ogóle... przez przypadek, na pewno w jakiejś emocji, może afekcie, no nie mam pojęcia. Zależy też od jakości spółkowania, zapewne, ale w to nie chciałbym wchodzić.
1: Ja też nie dosłownie. Chciałbym. Dokładnie. Health za moment w SC.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Przygotuj swój dom na jesienne chłody. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman. Jakość, funkcjonalność i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą wybrać najlepsze rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Zapraszamy do salonu Domo w Lublinie, Galeria Gala, ulica Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
6: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
9: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Zapraszamy do salonu Dacia Carrara. Lublin, ulica Lwowska 1 przy Zamku Lubelskim.
11: Odkryj prawdziwy blask i magię minerałów na skarbach ziemi. Zjawiskowa biżuteria, niesamowite okazy z całego świata, bezpłatne warsztaty i konkursy z nagrodami. Już 26 i 27 września, hala Uniwersytetu Przyrodniczego przy Głębokiej 31. Przyjdź i wygraj piękną biżuterię. Zaprasza Giełda Minerałów i Biżuterii Skarby Ziemi Lublin.
12: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw. Sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
13: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Miesiąc zamknięty na plusie?
16: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
15: A jak to działa?
16: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
15: To rzeczywiście jasny wybór.
3: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
17: I po reklamie.

0: Temper City, Reverse Psychology. To są hity na czasie. W Radiu SK zbliża się 16.
1: Zabrzmiało to tak, jakbyś to przeczytał, jak lektor. Spróbuj powiedzieć swoimi słowami to samo.
0: Temper City, tego, coś tam, zaraz SK niosę.
1: O, i o to walczymy.
0: Mało słów, ale moje.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Zapraszamy do salonu Dacia Carrara. Lublin, ulica Lwowska 1 przy Zamku Lubelskim.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kg na osobę. Kaufland.
7: Odkryj prawdziwy blask i magię minerałów na

0: Audi Q7. Z rabatem aż do 24%. Teraz dodatkowo wybierz polisę za złotówkę lub 3-letni pakiet serwisowy. Komfort klasy premium, przestrzeń i technologia Audi. W wyjątkowej ofercie dostępnej od ręki. Sprawdź Audi Q7 w Audi Centrum Lublin. Piasecka 12. Szczegóły oferty w salonie.
1: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lublin, Kalinówka koło Lublina 18. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący samochody nowe i używane.
7: O tej porze lubelskie ulice mocno zatłoczone. Uwaga na Janowskiej, tam trwają prace. Do tego przytkana mocniej niż zwykle Andersa w stronę Mełgiewskiej. Pogoda dziś średnio, ale czeka nas ocieplenie od weekendu.
6: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący sprzedaż i odkup samochodów używanych w programie Hyundai Promise. Sabat, Aleja Kraśnicka 162 w Lublinie.
5: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
8: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Do Polski wjechał wczoraj z Niemiec, a dziś próbował wyjechać na Ukrainę, ale nie został wpuszczony. Potem zaatakował. To nieoficjalne ustalenia Radia SK w sprawie 31-letniego Ukraińca, który zaatakował w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Zginął jeden z księży, 4 inne osoby są ranne. O szczegółach Michał Rawa.
9: Z naszych nieoficjalnych doniesień wynika, że napastnik jedynie przejeżdżał przez Polskę, a celem jego podróży była Ukraina. Mężczyzna czeka na przesłuchanie. W Jarosławiu zebrał się sztab kryzysowy z udziałem wojewody podkarpackiej i burmistrza miasta.
10: To było zdarzenie, którego nikt nie był w stanie przewidzieć, natomiast służby zareagowały perfekcyjnie.
9: Zapewnił burmistrz Jarosławia Marcin Nazarewicz. Mieszkańcy są w szoku i wspominają zmarłego księdza Stanisława.
11: Wspaniały ksiądz.
9: Do końca tygodnia w Jarosławiu ma obowiązywać żałoba.
8: Usiłowanie zabójstwa i czynna napaść na funkcjonariusza. Takie zarzuty może usłyszeć mężczyzna, który postrzelił policjanta. Zatrzymany to 33-letni mieszkaniec Kraśnika Dolnego na Dolnym Śląsku. Do zdarzenia doszło na prywatnej posesji, na której miały znajdować się kradzione przedmioty. Na widok policji mężczyzna otworzył ogień. To pierwsza w Polsce w pełni zautomatyzowana apteka. Placówka ruszyła w szpitalu imienia Ludwika Redygiera w Krakowie.
12: Automatyczny magazyn, który sam rozpoznaje leki, sam je układa, sam skanuje i sam potrafi skompletować też całe zlecenie.
8: Mówi kierownik Monika Augustyn. Specjalne roboty przygotowują też leki onkologiczne i kroplówki.
5: SK Lubin. Sport.
7: I Jacek Werner, przed nami pogodny weekend, warto pomyśleć nad aktywnością na zewnątrz. Park Run Lublin zaprasza na wspólne treningi w Lublinie w Ogrodzie Saskim. Dystans to 5 km, można biegać, truchtać lub maszerować.
13: Generalnie tutaj na Park Runie to jest takie zrzeszenie biegaczy, żeby po prostu zachęcić ludzi do aktywności fizycznej, to jest główny cel. Etos Park Runa też mówi o tym, by biegać, truchtać, maszerować, tutaj może przyjść każdy.
7: Mówi Bartek, który regularnie biega na Park Runie już od kilku lat. Park Run odbywa się w każdą sobotę o 9 w Ogrodzie Saskim w Lublinie.
14: Sońca i Koroście. Sońca i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
15: 2,5 minuty po godzinie 16. Czas najwyższy zagrać w Państwa miasta w Radiu SK. Dzisiaj będzie literka D.
16: Może D jak co?
15: Wypróbujemy
16: D
15: kategorię. No to ja Ci dam kategorię, a Ty mi powiesz jak
16: aha,
15: co.
16: Aha.
15: Seksowna na 4 litery.
16: Seksowna na 4 litery. Doda.
15: Doda, dobrze. Dobrze. Dobry jest. Czujny. No to w takim razie zapraszamy.
16: Zapraszamy. Zgłaszajcie się do wspólnej zabawy na eskowym Messengerze. Tam zostawiajcie swój numer telefonu, żebyśmy wiedzieli, gdzie oddzwonić.

0: Imagine Dragons Radio Active w Radiu SK. Nie spać, gramy!
1: Państwa miasta w Radiu SK.
2: To są Państwa miasta w Radiu SK. Dzisiaj grają z nami pan i pani. Pani to jest pani Patrycja. Cześć Patrycja.
3: Cześć.
2: Witamy cię serdecznie. Czy chciałabyś rywalizować z mężczyzną czy z kobietą? Masz wybór.
3: Bez różnicy.
2: Okej, to będziesz rywalizowała z Piotrem. Cześć Piotrze.
4: Cześć, witam wszystkich.
2: Czym się zajmujesz zawodowo, Piotrze?
4: Jestem kierowcą ciężarówki.
2: Wspaniale, a gdzie teraz przemierzasz swoją ciężarówką?
4: Akurat już jestem po pracy i zmierzam w kierunku Domciu.
2: No to wspaniale. Cinek, dawaj zasady dla naszych graczy.
0: Moi drodzy, gracie w Państwa miasta. Tak, halo, spokojnie, halo.
4: Jestem, słyszę.
0: Spokojnie, tutaj są zakłócenia, to nie CB Radio. Moi drodzy, gracie w Państwa miasta, na odpowiedź macie 3 sekundy, odpowiedzi nie mogą się powtarzać, za odpowiedź prawidłową jest punkt, za brak odpowiedzi lub złą odpowiedź jest punkt dla drugiej osoby i wygrywa osoba, która ma w sumie 3 punkty na koniec gry. Odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Patrycja, a potem Piotr. Gramy. Zaczynamy od Patrycji, literka D, kategoria śmieszne zwierzę na D.
3: Daniel.
2: Daniel jest śmieszny. Daniel. Jak ja widzę Daniela, to po prostu mam ubaw po pachy.
0: Szczególnie Daniel Obajtek, zwierzę paliwowe.
2: 1-0 dla Patrycji.
0: Kategoria dla Piotra. Piotrze, nieśmieszne zwierzę.
4: Koń.
2: Koń nie jest na D, ale rzeczywiście nie jest śmieszny.
4: Na D, zapomniałem.
0: Nieśmieszny jest dromader, bo jest garbaty.
2: 2-0 dla Patrycji. Patrycja, jak teraz odpowiesz, to koniec gry i wygrywasz. Uwaga.
0: Patrycja, można to robić we wrześniu.
3: Deszcz może padać.
5: Ale można to robić. No nie da się, nie możesz spowodować padania deszczu.
0: Można
5: nie?
0: się drapać na przykład, to jest prawidłowa odpowiedź.
5: Właśnie, można cokolwiek robić na przykład.
0: Kategoria dla Piotra w takim razie. Piotrze, twoja kategoria, nie można tego robić we wrześniu.
5: Ajajaj.
4: Uciek sobie.
5: Domków ze śniegu nie można, jest po czasie, wygrywa
0: Patrycja.
5: Patrycja, uhu.
4: Gratuluję.
3: Super.
0: Patrycja, czy ty byś wolała torbę czy butelkę od Radia SK?
3: Niespodziankę, co wyślecie, to będzie.
2: Czyli okay. Dla Piotra będzie niespodzianka, czego nie wyślemy Patrycji,
0: Patrycja
2: wyślemy Piotrowi.
0: Patrycja dostanie kartofle, wpisuję tutaj.
2: Ale już ubrane, także bardzo fajnie.
0: Gratuluję wam bardzo serdecznie, dzięki za grę.
4: Dzięki.
3: Pa. Dzięki pa. Wielkie.
4: I gratuluję Patrycji.
3: Dziękuję.

0: Kuba i Kuba.
1: Chłopaki.
0: Jak powiedzieliśmy Kuba i Kuba razem, to tak jakby były cztery Kuby. To czyli czterech Kubów, czterej Kubowie.
2: Znaczy to przede wszystkim tak jakbyśmy byli zgrani, a nie jesteśmy.
0: No właśnie, co?
2: Stygnia lata, to był ich poprzedni przebój. W tym śpiewają o tym, że chłopaki niech płaczą, bo kończy się lato. Oni chyba naprawdę nie lubią lata, tylko jesień.
0: Chyba są jesieniarami, ale co jeszcze?
2: Jesieniarzami, to jest jesieniarz i jesieniarz.
0: A wiesz dlaczego oni teraz nie słyszą tego, jak ich obrażamy? Dlaczego? Bo oni są na grzybach.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
3: Audi Q7. Z rabatem aż do 24%. Teraz dodatkowo wybierz polisę za złotówkę lub 3-letni pakiet serwisowy. Komfort klasy premium, przestrzeń i technologia Audi. W wyjątkowej ofercie dostępnej od ręki. Sprawdź Audi Q7 w Audi Centrum Lublin. Piasecka 12. Szczegóły oferty w salonie. Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji. Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Uwaga, miłośnicy książek! Już od 25 do 27 września zapraszamy na lubelskie targi książki na Targach Lublin. Czekają na Was najważniejsze wydawnictwa. Foksal, Snak, Albatros, Wydawnictwo Poznańskie i Zakamarki. Goście specjalni Marcin Wroński, Andrzej Pilipiuk, Aubena Grabowska, Grzegorz Kazdepkę i Alicja Sinicka. Liczne warsztaty i atrakcje dla najmłodszych. Bilety na tobilet.pl. A w piątek 25 września wstęp całkowicie darmowy. Nie może Was tam zabraknąć.
10: I po reklamie.

0: Śląskie Wołanie.
1: Eska Lublin.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął

0: Ed Sheeran, Bad Habits w Radiu SK. Ja nie wiem, czy Warszawa to jest takie bezpieczne miejsce, jak nam się wszystkim wydaje.
1: Dlaczego?
0: Czytam właśnie o tym, że strażnicy miejscy interweniowali wobec mężczyzny, który zachowywał się, jakby był odurzony.
1: I a co takiego robił?
0: Miał nadludzką siłę.
1: O!
0: Rzucał w nich, w strażników miejskich oraz we wszystko w koło hulajnogami elektrycznymi.
1: Znaczy nie, zupełnie nieśmieszne, ale wiesz co, w języku polskim jest nawet cytat określający takie sytuacje, wtedy się mówi: hulaj noga, piekła nie ma.

0: Moja panienka w Radiu SK, to dobrze się składa, bo teraz panienka, właśnie, panienka napisała na SK-owym Messengerze swoją historię miłosną, niestety bez happy endu, natomiast z wyrachowaniem, zdradą w tle, zemstą na zimno. No, co ja będę opowiadał. Słuchaczka Monika pisze tak. Mój były chłopak, zapalony grzybiarz, pokazał mi kiedyś, w momencie uniesienia, swoją miejscówkę na grzyby, gdzie zawsze było ich mnóstwo. Ale później mnie zdradził z taką Patrycją. I zerwaliśmy ze sobą. I w ramach zemsty jego miejscówkę udostępniłam na grupie grzybiarskiej.
1: To nie, to smutne.
0: Straszne.
1: I to jest mocna historia.
0: Bardzo.
1: Natomiast to nie jest najmocniejsza historia o rozstaniu z grzybami w tle, jak usłyszałem.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
3: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. 99 groszy. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Uwaga, Lublin! Legendarne, gigantyczne smoki opanowały Vivo. Od 14 do 26 września odkryjcie zaginiony świat smoków. Niezwykłą, interaktywną wystawę inspirowaną mitologią, Tolkienem i serialem Dragon Ball. Wejdźcie do tego świata i przeżyjcie niezwykłą przygodę. Zaginiony świat smoków w Vivo Lublin. Wstęp bezpłatny.
5: Renu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid e-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Renault Carrara. Lublin, ulica Lwowska 1. Rondo przy Zamku Lubelskim.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałoszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Bring the beat back.

0: Serbuk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
0: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
2: Pamiętasz swoje ostatnie spotkanie ze znajomymi? Wrzuć datę na grupę. Wasz stół już czeka. Siądźmy bliżej. Stół IW. Bramowa Sławinkowska, Gęsia.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wyścigi, adrenalina, emocje. Tor kartingowy E1 Gokart Lublin, ulica Mełgiewska 34B. 3 poziomy jazdy i dodatkowa nitka zewnętrzna tworzą super nowoczesny, jedyny halowy tor kartingowy w Lublinie. E1 Gokart to szkółka kartingowa, niezapomniane eventy, rywalizacja i zabawa niezależnie od pogody. Sesje rodzinne w weekendy to najlepszy moment na start kartingowej przygody, a liga kartingowa E1 Gokart to zawody dla każdego fana motorsportu. E1 Gokart Lublin, Mełgiewska 34B. www.e1gokart.pl.
5: I po reklamie.

0: Poza tobą nie jest to Liwka w Radiu SK na chwilę przed godziną 17, a tymczasem Michał ma już temat na po 17.
1: Tak, bardzo ważne.
0: No co się stało? Powiadaj.
1: Słuchacz Grzegorz na eskowym Messengerze napisał: witajcie chłopaki, planuję z moją dziewczyną Mileną wesele, wszystko układa się super, mamy już sukienki, garnitury, obrączki, wszystko tak jak chcieliśmy, no i nagle pojawiła się kość niezgody, bo on zawsze marzył o tym, żeby na swoim weselu mieć tak zwany wiejski stolik. Wiesz,
0: no
1: co jest wiejski stolik?
0: Dobra rzecz, wiem.
1: No
0: szynka,
1: właśnie.
0: Smalec, fajda,
1: no właśnie. No właśnie.
0: Prosie. Wiem, nie musisz mi mówić.
1: Właśnie, a Milena mówi: w porządku, Grzegorzu, ale ten stolik będzie wegański.
0: O,
1: rozumiesz?
0: A miał być ślub.
1: No, miał być ślub. No i Grzegorz mówi, że w nerwach jej odpysknął lepsza świnia niż cukinia. I ona...
0: Nie wiem, czy nie przesadził.
1: Może przesadził, ale grubo.
0: No, ale grubo.
1: W każdym razie Grzegorz prosi naszych słuchaczy, żeby nagrywali głosówki na eskowym Messengerze.
0: Okej, tak napisał?
1: Tak napisał. I pomogli mu przekonać Milenę do tego, że lepsza świnia niż cukinia.
0: No to do roboty.
1: Nagrywajcie głosówki, mamy nagrody.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na ciebie.
5: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto.
4: Spotkajmy się w Biedrze.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
8: Zabawel zawsze jest marzeniem.
9: Musical Metro w Lublinie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 29.

0: tygodniu Dallmayr. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot różne rodzaje 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
5: Ruch na lubelskich ulicach trochę zaczyna się normować. Mimo wszystko cierpliwość wciąż jest potrzebna, zwłaszcza, że mamy nowe miejsca z remontami, m.in. na Andersa. Pogoda będzie się poprawiać od weekendu. Przyszły tydzień zapowiada się słonecznie i ciepło.
4: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
6: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Napastnik miał walczyć na froncie w Ukrainie. Mamy nowe ustalenia na temat 31-letniego Ukraińca Ihora M., który dokonał ataku nożem w klasztorze w Jarosławiu. Jako jedyni dotarliśmy do nagrania z zatrzymanym 31-latkiem. Film i zdjęcia do zobaczenia na sk.pl, a najnowsze informacje zebrał Michał Rawa.
7: Zgadza się, dzień dobry. Jak się dowiedzieliśmy, napastnik posiadał paszporty niemiecki i ukraiński, ale miał także nadany polski PESEL, co oznacza, że wcześniej musiał przebywać w naszym kraju. Miał też służyć w ukraińskiej armii. Wczoraj wjechał do Polski z Niemiec, a dzisiaj próbował dostać się na Ukrainę. Nie został jednak przepuszczony przez granicę, ponieważ jego samochód nie miał ważnego ubezpieczenia. Jak dostał się na teren klasztoru i dlaczego zaatakował, to ustalają śledczy.
6: A do ataku doszło dziś rano. Zginął jeden z księży. Cztery inne osoby z ranami kłutymi trafiły do szpitali. Dwie były operowane. Wkrótce opuści szpital. To informacje od lekarza o 10-latce z miejscowości Ptaki, ranionej toporkiem przez rok starszego kolegę. Jej stan jest dobry.
8: Dzisiaj rozmawiałam z lekarzem prowadzącym, także poinformował mnie, że w najbliższych dniach zostanie wypisana.
6: Mówi rzeczniczka Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, Aneta Łukowska. Chłopiec, który ranił 10-latkę, również przebywa w tej placówce. 1338 km bez ładowania. Kierowca rajdowy Mikołaj Marczyk ustanowił rekord Guinnessa. To w kategorii najdłuższego przejazdu samochodem elektrycznym na jednym ładowaniu. Dotychczasowy rekord poprawił o ponad 100 km, a trasę zaczął w Zakopanem i dojechał na Helm.
9: SK Lubin News.
5: Jacek Werner to 12-latek, odpowiada za wtorkowy incydent na torach kolejowych w Wiedlance niedaleko Łukowa. Dwa pociągi towarowe najechały na leżące na torach betonowe bloki.
10: 12-latek, przechodząc w pobliżu torów kolejowych, zepchnął nogami z nasypu betonowe fragmenty konstrukcji dawnego peronu, które upadły na tory. Dodatkowo chłopiec ułożył też na torach kilka kamieni.
5: Mówi Marcin Józwik z lubelskiej policji. O dalszym losie chłopaka zdecyduje sąd. W programie porady behawiorystów, animacji i warsztaty dla dzieci w niedzielę. Dzień otwarty w schronisku dla zwierząt w Lublinie. Początek o 10.
11: Sońca i Koroście.
12: Sońca i Koroście.
11: Czyli ESK w Radiu ESK.
13: Dwie minuty po 17:00, już pachnie weekendem, kochani, ale my cały czas pomagamy słuchaczowi Grzegorzowi, który usiłuje namówić swoją narzeczoną Milenę, żeby na ich weselu był wiejski stolik. Ona mówi okej, ale wegański. Aha. I teraz on próbuje ją przekonać i słuchacze,
14: kochani,
13: tu pomagają.
14: Ratujmy to niedoszłe małżeństwo, nagrywajcie głosówki na eskowym messengerze, a my gramy w tym czasie. Gips, Ego i Formany, ostatni dzień lata w Radiu SK.

0: Bauza, Magnetic w Radiu SK, 12 minut po 17. Jeżeli siedzicie już w samochodzie, to znaczy, że nie siedzicie już w pracy i to jest bardzo dobra obywatelska postawa. Gratulacje!
1: Cała Polska żyje dzisiaj historią Grzegorza i Mileny. To są młodzi ludzie, którzy planują się pobrać. Do tej pory byli bardzo zgodni, no i doszło do planowania wesela. Tu też wszystko w porządku, aż do momentu wiejskiego stołu. Grzegorz mówi, musi być wiejski stół. Milena, okej, ale wegański. I wtedy Grzegorz wypalił trochę nieopatrznie, lepsza świnia niż cukinia.
0: Tutaj no się i... akurat potępiamy takie zachowanie, bo to są jednak zbyt mocne słowa, które ranią prosto w serce.
1: Oczywiście,
0: weganki.
1: Oczywiście. Nie mówimy cukinia do dziewczyny. W każdym razie, kocha...
0: Przepraszam, kontynuuj.
1: W każdym razie słuchacze Radia SK nagrywają głosówki na SK-owym Messengerze, doradzając temu Grzegorzowi, jak ma przekonać Milenę do zmiany zdania, żeby wiejski stół był mięsny. Halo, słuchamy.
2: Do tego kolegi, co wesele organizuje. Kolego, uciekaj, uciekaj!
0: A żeby uciekać, trzeba mieć siłę, to wtedy się ma siłę, jak się je mięso, nie?
1: No właśnie.
0: Ale... Kolejna głosówka, halo?
3: Na fasola ani kawał ogóra nie zastąpi knura.
1: Mocne, żadna fasola.
0: Widzę, że wśród mięsożerców dominują poeci.

0: Black Eyed Peas w Radio SK. Witamy serdecznie, Jadziu. Wszystko dobrze u ciebie?
1: Tak, wszystko dobrze, dzień dobry.
0: Słuchaj, potrzebujemy głosu rozsądku, bo napisał do nas na Messengerze SK-owym słuchacz Grzegorz. Planuje wesele z Mileną i wszystko gra, kochają się i tak dalej. Wiesz, jak to młodzi, nie?
1: No tak.
0: Ale nagle Grzegorz mówi, na weselu musi być wiejski stolik. Ona powiedziała, okej, ale wegański. To co teraz?
1: Może niech zrobią dwa.
0: Jak to? Aha.
1: Jeden wiejski, a drugi wegański.
2: To jest fajny pomysł, tylko może ten wegański na innym weselu.
1: Ale nie, w jednym końcu będzie wiejski, a w drugim końcu będzie wegański.
2: W drugim końcu miasta.
0: Oczywiście. No. I Wilk City, i Manchester City.
1: No. Radio
3: SK. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl.
9: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
10: Kiedy ostatnio mieliście czas na wspólny, rodzinny obiad? Wystarczy, że pomyślisz. My zajmiemy się wszystkim. Siądźmy bliżej. Stół i wół. Bramowa, Sławinkowska, Gęsia.
11: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lublin, Kalinówka koło Lublina 18. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
12: Uwaga, Lublin! Legendarne, gigantyczne smoki opanowały Vivo. Od 14 do 26 września odkryjcie zaginiony świat smoków. Niezwykłą, interaktywną wystawę inspirowaną mitologią, Tolkienem i serialem Dragon Ball. Wejdźcie do tego świata i przeżyjcie niezwykłą przygodę. Zaginiony świat smoków w Vivo Lublin. Wstęp bezpłatny.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Audi Q7. Z rabatem aż do 24%. Teraz dodatkowo wybierz polisę za złotówkę lub 3-letni pakiet serwisowy. Komfort klasy premium, przestrzeń i technologia Audi. W wyjątkowej ofercie dostępnej od ręki. Sprawdź Audi Q7 w Audi Centrum Lublin. Piasecka 12. Szczegóły oferty w salonie.
15: I po reklamie.

0: Sunflower. To Swae Lee i Post Malone w Radiu SK. Hity na czasie za 26 minut, godzina 18. Jak ktoś siedzi jeszcze w pracy, no to... Nie tędy droga.
1: Żona mi napisała, jakbyś wracał z pracy do domu, to kup wino. Co myślisz, że co to może oznaczać dla mnie?
0: Myślę, że chcę wziąć wino i iść gdzieś z koleżankami. Feeling like P. Diddy,
2: hey, what up,
0: grab
2: girl?
0: My glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
2: Let's
0: before
2: go.
0: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack, 'cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: czyli Riviera w Radio SK.
1: Czy jest DJ?
2: A to fajne było gwizdanie. Myślę, że gdybyś się durnowato nie śmiał, to słuchacze by się nie zorientowali, że to ja gwizdałem.
3: Na pracę.
2: Oni by myśleli, że to Riviera gwizdała lub potencjalnie gwizdał.
3: Słuchaj, mam ciekawą informację. Słucham. Wszyscy gadają teraz o lalce.
2: Tak.
3: Tymczasem w internecie obliczyli, gdyby uwzględnić inflację i wszystkie inne czynniki, ile Stanisław Wokulski wydałby na Izabelę Łęcką, przeliczając to, ile wydał w powieści na dzisiejsze pieniądze i na dzisiejsze czasy, ile by wydał kupującej to wszystko i dając jej te pieniądze.
2: Rozumiem. To
3: 41 milionów złotych.
2: 41 milionów złotych wydał na kobietę, która ostatecznie nim wzgardziła.
3: Tak jest.
2: Powiem ci, że gdybym ja miał 41 milionów złotych, nie wykluczam, że zrobiłbym to samo.
4: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Aż każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Przygotuj swój dom na jesienne chłody. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman. Jakość, funkcjonalność i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą wybrać najlepsze rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Zapraszamy do salonu Domo w Lublinie, Galeria Gala, ulica Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
12: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Odkryj prawdziwy blask i magię minerałów na skarbach ziemi. Zjawiskowa biżuteria, niesamowite okazy z całego świata, bezpłatne warsztaty i konkursy z nagrodami. Już 26 i 27 września, Hala Uniwersytetu Przyrodniczego przy Głębokiej 31. Przyjdź i wygraj piękną biżuterię. Zaprasza Giełda Minerałów i Biżuterii Skarby Ziemi Lublin.
14: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
15: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
16: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 złotych. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Chwila, tu pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
19: I po reklamie.

0: Miley Cyrus w Radiu SK. Dzisiaj na YouTubie, wiesz co mi się wyświetliło?
1: Co ci się wyświetliło?
0: 5 największych wpadek Miley Cyrus, no. I największa, najlepsza była taka, jak podczas występu spadła jej koszulka i było widać niemal wszystko.
1: Ale wiesz dlaczego? Bo to świadczy o tobie, bo algorytm w internecie działa tak, że wyświetla ci to, co chcesz oglądać.
0: Aha, to w takim razie dzisiaj na YouTubie widziałem najlepsze cytaty Platona.
1: Co?
0: Cytaty.
1: Nieważne.
0: Michał Hanczak za moment w SC.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
4: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
3: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja.
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
4: To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonu Volkswagen Samochody Dostawcze. G&G Auto Lublin. Przy ulicy Piaseckiej 10 w Świdniku.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: O, pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
7: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Wyścigi, adrenalina, emocje. Tor kartingowy E1 Go Kart Lublin, ulica Mełgiewska 34B. 3 poziomy jazdy i dodatkowa nitka zewnętrzna tworzą super nowoczesny i jedyny halowy tor kartingowy w Lublinie. E1 Go Kart to szkółka kartingowa, niezapomniane eventy, rywalizacja i zabawa niezależnie od pogody. Sesje rodzinne w

0: Nieco cieplej będzie w niedzielę 19 i w przyszłym tygodniu nawet powyżej 20 stopni.
1: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący sprzedaż i odkup samochodów używanych w programie Hyundai Promise. Sabat, Aleja Kraśnicka 162 w Lublinie.
2: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Śledztwo prowadzone jest pod kątem sabotażu. Prokuratura bada sprawę nocnego pożaru w stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Śledczy zabezpieczyli już monitoring, który ma pomóc w ustaleniu szczegółów zdarzenia. Na miejscu pracują policjanci i ABW. Przygotowania do ochrony ludności czy skuteczna komunikacja z mieszkańcami. Do tego samorządowców z całej Polski ma przygotować trwająca dziś w stolicy konferencja z udziałem władz miast z Ukrainy. Co można zrobić już dziś?
4: Wydzielić jakąś część środków dlatego, żeby zabezpieczyć sobie na przykład dodatkową ochronę przeciwdronową dla jakiejś instalacji na przykład energetycznej.
3: Mówi ambasador Ukrainy Wasyl Bodnar. W konferencji wzięli udział przedstawiciele kilkudziesięciu polskich samorządów.
2: Sponsorem programu jest Wiengra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
5: SK Sport News.
3: Hubert Hurkacz z awansem do drugiej rundy turnieju ATP w Chinach. Polak wygrał z Kazachem Aleksandrem Szewczenką 6-3, 7-6. Jego kolejnym rywalem będzie Amerykanin Michael Dam. Niecałe 24 godziny dzielą nas od półfinału Mistrzostw Europy w siatkówce. O awans do finału Polacy zawalczą ze Słoweńcami, którzy wczoraj pokonali Belgów 3-1. Półfinał Polska-Słowenia jutro o 17.
2: Sponsorem programu jest Wiengra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
5: SK Lubin News.
6: Jacek Werner. Jesień to trudny czas dla kierowców. Eksperci zalecają profilaktyczne sprawdzenie świateł i wyposażenia oraz wzmocnienie czujności.
7: Zmieniamy tą technikę jazdy powolutku, przygotowując się do zimy, czyli to, co zazwyczaj powtarzamy. Większa odległość od pojazdu poprzedzającego. Przygotowujemy się do tego, że rano trzeba wstać wcześniej, bo może pojawić się mgła.
6: Radzi Maciej Kulka, instruktor nauki jazdy z Lublina. Więcej porad znajdziecie na sk.pl. Będą spotkania autorskie, znani pisarze oraz setki książek. Jutro startuje Festiwal Lublin Miasto Literatury. Harmonogram jest na stronie cklublin.pl.
8: Dwie minuty po godzinie 18 wchodzimy w porę kolacji i za chwilę takim konsumpcyjnym tematem się trochę zajmiemy, ale do schrupania też sporo fajnych hitów na czasie. Björk and a Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj, dobry początek, a potem Messi od Lil Young. Tu Hanczak, witajcie!

12 minut po godzinie 18. Czy to jest pora kolacji u was już? Jeżeli tak, to smacznego. Ja tutaj do kolacji dokładam jeszcze Whatever Turns You On od Carswella i Bon. Natomiast wyobraźcie sobie taką sytuację. Wpadam do was na kolację, ale mnie nie lubicie. I chcecie mi zaserwować coś, co sprawi, że już więcej was na pewno nie odwiedzę, a na pewno nie na kolację. Powstał taki ranking takich najgorzej ocenianych potraw na świecie. Taste Atlas robi takie rankingi jedzenia i teraz zajął się tym, co najgorsze. I rzeczywiście na tej liście są obrzydliwe potrawy z całego świata. Nawet nie chcę o nich wam opowiadać, bo jeżeli ktoś teraz je, to się może źle skończyć, jak zacznę o tym mówić, co na tej liście jest. Ale jest tam m.in. polska potrawa na 17 miejscu. Jest to konkretnie potrawa ze Śląska. Nazywa się rzymlok. Nigdy tego nie jadłem, ale jest to taka kiełbaska robiona z wieprzowych podrobów, ma konsystencję kaszanki. Na tym może skończmy. No więc tak mnie to zainspirowało do tego, żebyście trochę poopowiadali mi i żebyśmy powymieniali się waszymi najgorszymi koszmarami kulinarnymi w waszym wykonaniu. Czyli to, co moglibyście mi podać, co wam w życiu nie wyszło w kuchni. Czekam na głosówki z waszą propozycją menu na dzisiejszy wieczór. Takim anty-menu. Głosówki nagrywacie, zapraszam, Messenger, Radia SK. Zobaczymy, czym byście mnie przyjęli, gdybyście mnie nie lubili. Być może mnie nie lubicie, więc będzie wam łatwiej zaproponować. Wiecie, to mają być takie wasze potrawy, po

0: Tak, właśnie gramy w imprezę w Radiu SK. Porze kolacji, 23 minuty po godzinie 18. Gdybyście do mnie wpadli na zupę cytrynową, to raczej już byście nie wrócili. Być może nawet byście do domu nie wrócili. Kiedyś rzeczywiście zrobiłem zupę cytrynową z pewnego przepisu. To brzmi jak szaleństwo i rzeczywiście szaleństwem było. Była obrzydliwa. I akurat dzień po tym, jak ją zrobiłem i zjadłem, to trafiłem do szpitala z nagłym atakiem wyrostka robaczkowego. Nie wiem, czy jest związek między tymi dwiema rzeczami, ale wolałbym już tego nie sprawdzać. I was też pytam, czym wy byście mnie podjęli, gdybym wpadł do was na kolację i gdybyście mnie nie lubili, czyli wasze... Cześć, cześć, Ania, już cię puszczam. Czyli wasze takie właśnie kulinarne dramaty. Ania, dawaj, cześć.
1: Cześć. Potrawa, która mi najbardziej w życiu nie wyszła, to była wuzetka na urodziny mojego brata i myślę, że w takiej sytuacji, jak mówisz, to byłoby to ciasto, które bym ci zaserwowała na kolację. Natomiast dlaczego nie wyszła? Bo pomyliłam cukier z solą.
0: Ała! No tak, nie wiem, czy z tej wuzetki robi się WZW, ale na pewno no, nie działa dobrze na organizm. Pozdrowienia, Ania. Do ciebie na kolację nie wpadam. Na co mnie nie zaprosicie albo zaprosicie właśnie? Czekam na głosówki.
2: Autopromocja.
3: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
4: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
5: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
3: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
2: Autopromocja.
6: Reklama. Na oszczędne plany zakupowe Bricomarché poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Wokas 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Frembi 100 gramów, tylko złoty 49 zł przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
7: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
9: W ten piątek i sobotę tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka. Do tego łopatka wieprzowa bez kości. Pakowanie łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka. Do tego łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka ser żółty w plastrach Gouda Światowit 1 kg 15,99 za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Już niebawem otwarcie nowej restauracji McDonald's w Lublinie. Zacznij dzień pożywnym śniadaniem, zamów pyszny Mac zestaw na lunch albo wpadnij na chwilę przyjemności z aksamitnym McFlurry czy aromatyczną kawą. Teraz swoje ulubione smaki znajdziesz na ulicy Turystycznej 1A. Do zobaczenia!
15: I po reklamie.
16: SK.

0: Halo jesieniarno, taki numer, w jesienny wieczór. Dobrze brzmi, prawda? Love me like you do to Ellie Goulding. No taka pościelówka może też się przydać po udanej kolacji we dwoje, przy świecach na przykład. Chociaż akurat po tych kolacjach, które wy mi proponujecie na dzisiejszy wieczór w swoim antymenu, no to jednak chyba raczej kolacji ze śniadaniem by nie było, ewentualnie kolacja z wizytą u lekarza potem. Marek na Messengerze Radia SK nagrał głosówkę, też mnie chyba chcę zaprosić pierwszy i ostatni raz.
1: Jak chcesz, to zapraszam do mnie. U mnie w lodówce zawsze jest jakaś specjalna wędlina, której nawet pies nie chce zjeść i która czeka, aż ja wrócę z roboty. Pozdrawiam.
0: To jest ta słynna wędlina i to całe jedzenie, które jest w opakowaniu z napisem "Nie jedz tego, to dla ojca". Damiano Dawid za chwilę.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
2: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to ona. Na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje. Jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na Twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
8: Nasza firma ma politykę B2B.
7: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
8: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
7: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
9: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
10: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.

0: Już w niektórych sklepach widziałem asortyment świąteczny, to znaczy bożonarodzeniowy, ale spokojnie, to nie jest jeszcze czas na Jingle Bells. Na razie mamy Ring My Bell na czasie. Eiji Mata, czyli nowa, bardzo międzynarodowa wersja tego oto kawałka przed godziną 19 w imprezce w Radiu SK. Ten hit już był na miejscu pierwszym gorącej dwudziestki. Za chwilę ten, który aktualnie na nim się znajduje, czyli Zalia, Tylko Kochaj Mnie. A nowe notowanie już jutro po 17. Michu Sobkowski was zaprasza. Na SK.pl można zagłosować.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.

0: 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Wieża Babel zawsze jest marzeniem.
2: Musical Metro w Lublinie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 29 listopada w hali Globus w Lublinie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Lublinie 29 listopada. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
3: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
8: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
7: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
8: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
7: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
9: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
10: GWM. Go with more.
11: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko.

0: się na system fortyfikacji staromiejskich, których nie widzimy, ale które można mniej więcej zlokalizować.
1: Mówi Paweł Wójcik ze Spacerkiem po Lublinie. Zapisy prowadzone są drogą mailową na adres spacerkiempolublinie@gmail.com. Szczegóły znajdziecie na sk.pl.
2: Muzyką się żyje.
3: Nie jedna, a cztery nowe piosenki od Taylor Swift. Dostaniemy je już jutro. Artystka od kilku dni zapowiadała, że podzieli się z nami nowym singlem Patient Zero, ale teraz dodała, że od razu dostaniemy rozszerzoną wersję ostatniego albumu The Life of a Showgirl. I tu oprócz wspomnianego singla dojdą jeszcze trzy premierowe utwory. Taylor Swift zdradziła, że nowe piosenki powstały, gdy ze współtwórcami swojej płyty świętowała jej sukces, a że świętowali w studiu w Szwecji. Jakoś tak wyszło, że z tej radości powstały kolejne kawałki. Jest już i piosenka, i teledysk. Równo miesiąc przed tegoroczną Eurowizją Junior poznaliśmy klip do polskiej propozycji. W tym roku, w tym konkursie reprezentować nas będzie 13-letni Wiktor Sass, który wykona piosenkę Gravity. W teledysku Wiktor unosi się nad ziemią na przekór grawitacji. Na single Gravity współtworzyli m.in. Lanberry i Trips. Eurowizja Junior odbędzie się 24 października na Malcie.
2: Imprezka.
4: Imprezka.
2: Imprezka.
3: No zdecydowanie nie junior już, ale jeszcze też nie senior. Stary, ale jary, można tak powiedzieć. Hanczak z tej strony, zapraszam na kolejną godzinę z imprezką. Mam nadzieję, że wy też jesteście w dobrej formie i teraz posłuchacie z przyjemnością Zali, Tylko kochaj mnie.

0: Stary Zawiało w leczeniu na sezon przeziębieniowy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Trochę hitoterapii wam proponuję, a w sumie to coś nowego, co mam nadzieję wpadnie wam w ucho. No w końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce i w czwartkowe wieczory to w ogóle mamy dla was mnóstwo nowości. Już po 23 Mats Fuczyło przejmie stery i zagra wam to, co jeszcze świeżutkie, gorące, pachnące i dopiero wyszło bądź wychodzi, albo wyjdzie zaraz po północy. Będzie nowa Roxy, będzie nowość od Sugar Babes powracających, będzie na przykład jeszcze Messner czy Rosei, ale ja też wam coś nowego już teraz zagram. To jest całkiem ciekawe połączenie, trochę rapu, trochę muzyki elektronicznej, trochę jeszcze jakichś takich rytmów bardzo latino. Tiny Tempa, Afrojack i Trop Killers z kawałkiem To The Floor. Jestem bardzo ciekawy, czy przypadnie wam do gustu, bo moim zdaniem jest coś wciągającego w tym kawałku.

0: W imprezce Westa Alex Warren i jego hit pod tytułem Passenger. No dobra, no to kto się dosiada do imprezki w takim razie tak aktywnie? Za chwilę jedna dziewczyna i jeden chłopak będą potrzebni. Nie będę was swatał, to nie będzie program randkowy. To będzie rozgrywka między wami, gdzie padnie jedno pytanie, tyle że odpowiedzi może być wiele i zobaczymy, kto z was znajdzie ich więcej. A jest nagroda dla kogoś, kto wygra. Mam eskowe klapki, które mogą się przydać na przykład na basen, ale mam też eskowe skarpetki, które jesienią na pewno się przydadzą. 664-402-302 można SMS-em się zgłosić, albo można też napisać na Messengerze Radia SK, tylko pamiętajcie, żeby zostawić do siebie numer telefonu, żebym za kilka minut mógł zadzwonić. A wcześniej na pewno Sanach i Tame Impala.
1: Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek.
2: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
3: Zapraszam. Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.

0: A przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
2: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
3: Dobra, zdradź sekret.
2: Jaki sekret?
3: No, ten twój patent na zakupy.
2: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
3: Tylko w Modivo?
2: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
3: I co z tym cashbackiem?
2: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
3: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: I po reklamie.

0: hit o tym, że nie możemy doczekać się weekendu. Spokojnie, weekend zaczyna się w Estę. Jutro o 9 rano już startujemy z Kasią Mesierską z programem pod tym tytułem. No i będziemy już ten weekend na dobre rozpoczynać z wami, mam nadzieję. Natalia ze nami na antenie teraz. Cześć, Natalia.
1: Cześć.
0: Jest też Mikołaj.
2: Cześć.
0: Słuchajcie, na razie zaczęła się jesień na dobre. Nawet już może niektórzy słyszą, że mówię przez nos. Także w ogóle cudowna pora roku. I za chwilę zadam wam pytanie związane z jesienią. Mam nadzieję, że będzie wam szło świetnie. Będziecie odpowiadać na zmianę po jednej odpowiedzi, podając, trzeba odbijać piłeczkę. Nic się nie może powtórzyć. No i trzeba bardzo szybko odpowiadać. Jasne?
1: Tak. Zgadza się? Wszystko jasne?
0: To słuchajcie, pytanie będzie trochę związane z jesienią, nawet bardzo. Bardzo proszę mi powiedzieć, co jest niezbędnikiem jesieniary albo jesieniarza, czyli osoby, która jest fanką bądź fanem jesieni. Natalia.
1: Herbata.
0: Mikołaj.
2: Dynia.
0: Natalia.
1: Kot.
0: Mikołaj. Przepraszam, dynia mnie rozwaliła. Natalia.
1: Cynamonka.
0: O, kocham. Mikołaj.
2: Telewizja.
0: O, gdzie tak? Wiesz co, nie zaliczam telewizji, jesteśmy w radiu. Moment, popraw się szybko.
2: Koc
0: już był. Och, no i okazuje się, że wyprowadziliśmy cię na manowce, Mikołaj. Bardzo cię przepraszam. Czy ty jesteś jesieniarzem? Chyba nie bardzo.
2: Nie.
0: No właśnie, właśnie. No to słuchaj, no powiem tak, no nagrody z dyni, no po prostu Natalia wygrała wszystko, czyli eskowe kłuboty i do tego jeszcze dorzucam nasze skarpetki eskowe, czyste, nowiutkie, nieśmigane i jeszcze SK Story, czyli nasz wrześniowy magazyn, w którym między innymi dużo fajnych materiałów o Oskarze Cymsie. Gratuluję, Natalia!
1: Dziękuję bardzo.
0: Mikołaj, tobie wyślę paczkę chusteczek. Albo otrzesz łzy, albo na katar się przydadzą.

Margaret po raz pierwszy dzisiaj wieczorem imprezę z hitem Prima Ballerina, ale jeszcze do nas wróci w bardzo znanym ostatnio duecie. Ja wspomniałem o tym, że jesień już dała mi się we znaki, bo mówię trochę przez nos i jestem pociągający. A tutaj Agula się też odezwała, że ona też od dzisiaj na antybiotyku. Dużo zdrowia, dbajcie o siebie. No właśnie, można się pożalić, ale mam nadzieję, że możecie się też czymś pochwalić. Chwalisz czy się żalisz? Dajcie znać czym na eskowym Messengerze. Czekam na głosówki. Esko.

0: SK
1: Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
8: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
9: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
10: Dobra, zdradź sekret.
9: Jaki sekret?
10: No, ten twój patent na zakupy.
9: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
10: Tylko w Modivo?
9: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
10: I co z tym cashbackiem?
9: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
10: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
1: To będzie ostatnia reklama.
13: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
3: I po reklamie.
2: Lublin na czasie.
14: Jacek Werner, wielbiciele grzybów z regionu mogą się szykować w niedzielę pierwsze roztoczańskie grzybobranie w Siwej Dolinie na Roztoczu. W programie spacer z leśnikiem, ognisko, dmuchańce dla dzieciaków i szereg innych atrakcji.
15: To dotyczy zarówno zbierania grzybów, a przecież jesteśmy na Roztoczu i w Tomaszowie, gdzie są najlepsze miejsca do zbierania grzybów. Też i będą atrakcje i kulinarne, i co najważniejsze, będzie można też dowiedzieć się dużo o tym, jak zbierać grzyby i jak robić to dobrze. Też konkursy o retencji. Kochani, zapraszamy.
14: Zachęca Wojciech Żukowski, burmistrz Tomaszowa Lubelskiego. Zbiórka w niedzielę o 10 na miejscu biwakowym w Siwej Dolinie.
16: Muzyką się żyje.
17: Wszystko, czego chciałem, to jest tytuł nowej płyty Mroza. Ten album jest dostępny od kilku dni. Może być niezłą odtrutką na jesienne, smętne wieczory, bo to bardzo energetyczna płyta. No i sam Mrozu czuje, że jest teraz muzycznie i życiowo we właściwym miejscu i ma taką właśnie dobrą energię.
18: Ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa.

0: N1 Pilots. No i polecieli.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A w Radiu Eska za chwilę poleci coś świeżutkiego, chociaż to jest taki kawałek, który na pewno znacie doskonale i to z różnych wersji. Oryginalna należy do Korony i to było dawno, dawno temu, a potem to było już mnóstwo przeróbek. Ten pan zresztą też kilka przeróbek ma na koncie. Keanu Silva to jest taki DJ, który na nowo zaproponował nam parę lat temu kawałek, który znowu stał się hitem. King of My Castle, chociaż w sezonie przeziębionowym King of My Castle zawsze mówię. No a teraz będzie coś zupełnie nowego, ale tak jak mówię, też znanego. Rhythm of a Life to był kawałek Korony sprzed jakichś 3 dekad mniej więcej. Czy w nowej wersji od Keanu Silva, Kick Bite i Carpool Boys będzie brzmiał tak samo dobrze i znowu będzie hitem?

0: Podejrzewam, że teraz jak ktoś za kółkiem, to dobrze mu ten numer chodził w samochodzie. Everlasting, Armin van Buuren i Sasza na antenie Radia SK w imprezce. No na imprezki też Armin van Buuren w sam raz, więc jutro w piątek w ramach SK Live Remix po raz kolejny jego Estate of Trance na pewno się pojawi. Bądźcie z nami już od 20, bo już wtedy mnóstwo dobrych hitów, dobrze zmiksowanych, żebyście rzeczywiście poczuli weekend i dobry imprezowy klimat. A tymczasem w imprezce dzisiaj chwalisz czy się żalisz tym, co się dzisiaj wydarzyło. Ola nagrała głosówkę na Messengerze Eski.
1: Ja w sumie mogę pochwalić się tym, że w zeszłym tygodniu dostałam awans, ale to jeszcze nic. Najlepsze w tym jest to, że nie mam już kontaktu z klientem i to jest moja wygrana. Pozdrawiam.
0: Ola, pozdrowienia, gratuluję awansu. No i tej zmiany rzeczywiście, jak to mówią, najgorsze w pracy z ludźmi to właśnie jest praca z ludźmi. Rag & Bone Man i Neptunika. Już za chwilę.
2: Reklama.

0: Audi Q7. Z rabatem aż do 24%. Teraz dodatkowo wybierz polisę za złotówkę lub 3-letni pakiet serwisowy. Komfort klasy premium, przestrzeń i technologia Audi. W wyjątkowej ofercie dostępnej od ręki. Sprawdź Audi Q7 w Audi Centrum Lublin. Piasecka 12. Szczegóły oferty w salonie.
1: Uwaga Lublin! Legendarne, gigantyczne smoki opanowały Vivo. Od 14 do 26 września odkryjcie zaginiony świat smoków. Niezwykłą, interaktywną wystawę inspirowaną mitologią, Tolkienem i serialem Dragon Ball. Wejdźcie do tego świata i przeżyjcie niezwykłą przygodę. Zaginiony świat smoków w Vivo Lublin. Wstęp bezpłatny.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
0: Audi Q7. Z rabatem aż do 24%. Teraz dodatkowo wybierz polisę za złotówkę lub 3-letni pakiet serwisowy. Komfort klasy premium, przestrzeń i technologia Audi. W wyjątkowej ofercie dostępnej od ręki. Sprawdź Audi Q7 w Audi Centrum Lublin. Piasecka 12. Szczegóły oferty w salonie.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
7: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
6: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja.
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonu Volkswagen Samochody Dostawcze. G&G Auto Lublin. Przy ulicy Piaseckiej 10 w Świdniku.
7: I po reklamie.
9: Esko.

0: Myślę, że nie tylko ja ucieszyłem się 2 dni temu, kiedy usłyszałem, że Somr jednak przyjedzie do naszego kraju. Jest headlinerem openera przyszłorocznego. 12 to 12 wam zagrałem w imprezie, Hanczak z tej strony. 18 minut do 21 nam zostało. Chwalisz czy się żalisz? To jest moje pytanie do was i nagrywacie głosówki na Messengerze Radia SK o tym, co się dzisiaj u was wydarzyło, co się u was dzieje. Ja już mówiłem, że ja się trochę żalę, bo po prostu jestem no trochę pociągający, ale nie tak, jakbym chciał. I Marlena chyba zna ten problem.
1: Witam kochane Radio SK i ciebie, Hany.
0: Cześć.
1: I wszystkich słuchaczy. Nie tylko wy jesteście chorzy. Ja od wczoraj zdycham, umieram.
0: O nie.
1: Chyrlą, gile mi z nosa lecą. Szkoda gadać. Gorączka. Dawno taka chora nie byłam. Trzymajcie się i dużo zdrówka dla was.
0: Marlena,
1: wszystkich.
0: Tobie też dużo zdrowia. Tam słyszę, że jeszcze cała rodzina jest w tle, więc pewnie nie masz czasu na chorowanie. Więc niczym tutaj radiowy farmaceuta teraz, albo lekarz, jak kto woli, internista, hitolog tak zwany, przepisuje ci dużą dawkę dobrych hitamin. Czyli na przykład hitu od Dawida Kwiatkowskiego i Margaret. Później ci opowiem. O, to jest bardzo dobre, bo to działa uspokajająco, ale później, żeby cię trochę pobudzić i twój układ odpornościowy, zagram coś zdecydowanie szybszego. Radio
2: SK. Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał,

0: 5 minut nam zostało do 21 w imprezie Fastboy i Music Sounds, a jeżeli chcecie być pierwsi, lubicie pierwsi odkrywać nowości muzyczne, no to nie można się kłaść za wcześnie spać, bo po 23 Maty Fuczuło i program Wszystkie Hity zaczynają się w Esce. Zagramy wam mnóstwo gorących premier. A ja wracam jutro z Kasią Mysiewską po 9. Hanczak, cześć!
1: Esko.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
2: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
0: Play.

0: 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
2: Elektryk? Pewnie drogi.
1: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
2: Co? Z serwisem i gwarancją?
1: I tylko 10% opłaty wstępnej.
2: Tylko gdzie jest haczyk?
1: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
2: Czekaj, 30 tysięcy?
1: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.

0: Wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
3: I po reklamie.
4: Lublin na czasie.
5: Jacek Werner, trwają pierwsze rozgrywki w ramach turnieju z Rolika prosto na stadion. Zawody odbywają się również w Lublinie, mówi Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki.
6: W tym roku 15 tysięcy drużyn. To jest imponująca liczba, jest coraz więcej dziewczyn. Też się angażuje, bo to jest blisko 4 tysiące. Też będzie grało, też będzie walczyło o najwyższe laury. Cała Polska bardzo mocno się angażuje w to, żeby na końcu 13 listopada, aby zagrać wielki finał i spełnić swoje marzenia na tym przepięknym stadionie.
5: A chodzi o Polsat Plus Areny Krasn. A chodzi o Polsat Plus Areny Gdańsk.

0: News.
1: Są takie piosenki, które dziś nie wyobrażamy sobie, by mogły być śpiewane przez ich pierwotnych wykonawców, choć wcale ci, którzy je wykonują i którzy te hity rozsławili, nie byli od początku brani pod uwagę akurat do tych kawałków. I więcej o tym w dzisiejszym magazynie muzycznym. Kasia Węsierska, zapraszam.
0: SK Music News.
1: Dziś wielkie hity XXI wieku i historie, których być może o nich nie znacie. Był rok 2007. Rihanna miała 19 lat i zdecydowanie nie była już anonimową wokalistką, choć nie była też światowej sławy gwiazdą, tak jak to jest dziś. Miała za sobą premiery takich kawałków jak Pond Replay, SOS czy Unfaithful, ale nie jest jeszcze właśnie tą Rihanną. Jedną z największych gwiazd popu na świecie, bizneswoman oraz marką samą w sobie. Do tego będzie potrzebny jej parasol. No i najbardziej charakterystyczne Ella w historii muzyki. Wiecie już, o czym mówię. Tyle, że Umbrella wcale nie powstała specjalnie dla Rihanny, bo autorzy piosenki The Dream i Tricky Stewart napisali ją bardzo szybko, już na początku 2007 roku. Pierwszym nazwiskiem, które pojawiło się przy tej piosence, była Britney Spears, bo to właśnie ona miała wykonywać ten kawałek w myślach, przynajmniej w założeniach producentów. Jej ludzie dostali ten numer, ale ostatecznie do nagrania nie doszło. Później Umbrella znalazła nową, przynajmniej potencjalną właścicielkę, a chodziło o Mary J. Blige. I właśnie tu zaczyna się chyba najlepsza część tej historii. Rihanna dowiedziała się, że jest taka piosenka, która krąży między różnymi artystkami. I najwyraźniej nie miała w planach czekać, aż ktoś ją dostanie, tylko wzięła sprawy w swoje ręce. Po latach opowiadała, że podczas Grammy podeszła do The Dreama i bardzo jasno dała mu do zrozumienia, że chciałaby bardzo tę piosenkę zaśpiewać. Podobno nawet dwukrotnie upewniała się, że ten producent jej słucha. No i chyba miała rację, bo wystarczy teraz posłuchać Umbrelli w jej wykonaniu i pewnie trudno sobie byłoby wyobrazić, żeby ten numer miał śpiewać ktokolwiek inny. Co ciekawe, sama Rihanna później bardzo ostrożnie wypowiadała się o tym, czy Britney Spears i Mary J. Blige rzeczywiście piosenkę odrzuciły. Mówiła mniej więcej, nie wiem, czy to one powiedziały nie, czy po prostu ich zespoły uznały, że numer do nich nie pasuje. Ostatecznie kawałek trafił do Rihanny. I chyba całe szczęście, bo moment nagrania też ma swoją historię. The Dream wspominał w jednym z wywiadów, że kiedy Rihanna zaczęła śpiewać charakterystyczne końcówki, więc Ella, Ella, było wiadomo, że właśnie dzieje się coś dużego i że to jest ten refren, który trafi w głowy wszystkich i który będzie nucony na całym świecie. A to było tylko kilka sylab, ale teraz spróbujcie sobie wyobrazić, że ten numer miałby brzmieć inaczej i że właśnie te sylaby by się tam nie pojawiły. Nie działałoby to chyba tak. I teraz dochodzimy do jednego z największych przypadków w historii muzycznego marketingu. Umbrella pojawiła się na rynku latem 2007 roku na początek w Wielkiej Brytanii. Weszła na pierwsze miejsce listy przebojów i została tam, uwaga, przez 10 tygodni. A co się w tym samym czasie dzieje? Wszędzie pada deszcz. Brytyjskie lato 2007 roku było wyjątkowo deszczowe. Pojawiły się nawet powodzie, a media zaczynają żartować, że to właśnie Rihanna sprowadziła pogodową katastrofę swoim przebojem pod tytułem Parasolka. Samą Rihannę też o to pytano. Miała na ten temat całkiem logiczną wypowiedź. Może to nie Umbrella sprowadziła deszcz. Może to deszcz pomagał Umbrelli utrzymywać się tak długo na miejscu pierwszym, no bo był po prostu odpowiedzią na zastane warunki pogodowe. No i to już jest właśnie promocja i marketing, który nie dało się zaplanować nawet przy największym budżecie, bo pomimo, że mamy wpływ na wiele rzeczy w naszym życiu, to na pogodę zdecydowanie nie. Umbrella zrobiła z Rihanny globalną mega gwiazdę, bo do dziś pamiętamy, jak ten kawałek był rozgrywany także u nas w Polsce. No i pomyśleć, że kilka miesięcy wcześniej ta piosenka mogła przejść jej obok nosa i mogła trafić na przykład do Britney Spears. Ale jeśli wydaje wam się, że to jest spektakularny przypadek piosenki napisanej dla kogoś innego, to następna historia jest równie ciekawa. Bo wyobraźcie sobie Rock Your Body, tylko w tym numerze, zamiast Justina Timberlake'a, Michaela Jacksona. To był rok 2002. Justin Timberlake właśnie odszedł z NSYNC i zaczął swoją solową karierę. Ale wcale nie wiedział, czy mu się to uda i świat też nie wiedział, czy mu się to uda. Historia muzyki zna przecież mnóstwo przypadków, kiedy ktoś był gigantyczną gwiazdą zespołu, odchodził i okazało się, że solo gdzieś się znika, bo po prostu albo trafił w zły czas, albo numery, które dostał, były niewystarczające. Justin nagrywa więc Justified, album, który ma odpowiedzieć na pytanie, czy Timberlake bez Dancing rzeczywiście ma sens. I wtedy na jego drodze pojawiają się Pharrell Williams i Chad Hugo, czyli The Neptunes. Przynoszą mu materiał, między innymi właśnie kawałek Rock Your Body. Tyle, że ta piosenka wcześniej wcale nie była przewidziana dla niego. Powstała z myślą o jednym z największych artystów w historii muzyki, o królu muzyki pop, czyli Michaelu Jacksonie. The Neptunes przygotowywali materiał, który mógł trafić na album Invincible Michaela Jacksona w 2001 roku. Michael Jackson ostatecznie jednak Rock Your Body nie nagrał. Piosenka więc została, no bo jest już napisana, ale wciąż nie ma wykonawcy. I chwilę później trafia, trochę przez przypadek, a trochę dlatego, że być może Pharrellowi i Chadowi Justin Timberlake po prostu do tej piosenki pasował, no właśnie, na biurko Justina Timberlake'a. I okazało się, że mieli do tego nosa, dlatego że falset Justina Timberlake'a, krótkie wokalne okrzyki oraz sposób prowadzenia melodii i poczucie rytmu naprawdę dały dobry efekt w przypadku piosenki Rock Your Body i mamy też wrażenie, że gdzieś tam w tle duch Michaela Jacksona przy okazji tego kawałka zdecydowanie się unosi, bo panowie, a raczej Justin, na pewno się Michaelem inspirował. Timberlake budował wtedy swoją własną tożsamość jako solowy artysta, ale ta inspiracja była wyczuwalna i właśnie dlatego historia tej piosenki jest tak ciekawa, bo gdyby nagrał ją Michael Jackson, prawdopodobnie dziś traktowalibyśmy Rock Your Body jako jego numer, a Justin prawdopodobnie potrzebowałby zupełnie innego hitu, żeby jakkolwiek wybić się jako solista. Tymczasem Rock Your Body staje się jednym z najważniejszych singli z płyty Justified. W Wielkiej Brytanii dociera do drugiego miejsca, a Justin przestaje być po prostu tym chłopakiem z NSYNC, a staje się dziś znaną, uznaną marką, a więc Justinem Timberlake'em, solową gwiazdą. Co ciekawe, kiedy później Pharrell Williams opowiadał o współpracy z Justinem Timberlake'em, wracał do tego, że część materiału przygotowanego przez The Neptunes pierwotnie znajdowała się właśnie w zamyśle dla Michaela Jacksona. Można więc powiedzieć, że jeden z najważniejszych debiutów solowych początku XXI wieku dostał trochę muzycznego DNA króla popu i być może pomógł Justinowi Timberlake'owi w tym, żeby dziś dotarł swoją ciężką pracą, ale też kilkoma dobrymi kawałkami tam, gdzie jest. I jeszcze jeden przykład numeru, który miał być kawałkiem dla kogoś innego, ale okazał się jednym z największych hitów tego pana. Teraz u niego by jest nieco gorzej niż było, to ze sprawą jego trasy The Loop Tour, którą grała po świecie i zawirowań wokół niej na tle politycznym, ale jeżeli chodzi o Eda Sheerana, to na pewno pamiętacie jego numer Shape of You. To jest kawałek, który Ed Sheeran napisał w dużej mierze sam. Po prostu któregoś dnia trafił do studia, zrobił sobie sesję nagraniową i jednym z takich numerów, który powstał w trakcie tej sesji, właśnie był numer The Shape of You. Ale od początku, kiedy pisał ten kawałek, uznawał, że to nie jest numer dla niego. Powiedział, ja to piszę dla kogoś innego. To jest kawałek, który, uwaga, zaśpiewa Rihanna. Ja ją tam słyszę, a jedyne, co chciałbym zrobić, jeżeli chodzi o ten numer, no to po prostu go wyprodukować i pojawić się w chórkach u Rihanny, dlatego że to będzie dobrze brzmiało. Kiedy cały sztab producentów współpracujących oraz managementu z Edem Sheeranem usłyszeli ten numer, powiedzieli mu, dlaczego nie chcesz tego zaśpiewać? No bo to jest kawałek za bardzo popowy, powiedział Ed Sheeran. To jest numer, który zdecydowanie nie pasuje do mnie, do mojej gitarowej muzyki. To jest kawałek, który pasuje do Rihanny i z taką myślą go właśnie pisałem. I przez kilka tygodni Ed Sheeran upierał się, że to nie jest numer dla niego. Że nie ma sensu, żeby go nawet nagrywał, żeby skontaktowano się z managementem Rihanny, zaproponowano mu właśnie jej numer ten do zaśpiewania, a Ed Sheeran po prostu chciałby dograć się do chórków. Ale producenci i management czuł, że to jest numer, który tak czy tak do Brytyjczyka będzie pasował. I namawiano go. Aż tak długo, aż zdecydował się na pierwszą próbę i na nagranie Shape of You. Podobno kilkanaście wersji powstało, zanim usłyszeliśmy tę, którą znamy do dziś. I rzeczywiście z każdą kolejną Ed Sheeran nieco bardziej przekonywał się do tego, że być może to jest jednak kawałek dla niego i pomimo swojej odmienności brzmieniowej w stosunku do tego, co wydawał wcześniej, pasuje do Eda Sheerana. I trzeba przyznać, że to był ten numer, który w stacjach radiowych grał przez długi czas i gra do dziś. I rzeczywiście to była nowa odsłona Eda Sheerana, ale też taka, którą ludzie pokochali. A to oznacza, że czasami managementu oraz producentów należy słuchać, bo gdyby nie fakt, że to oni przekonali Eda Sheerana do wydania tego numeru, to dziś prawdopodobnie byłby to kolejny hit na koncie Rihanny. Trudno też przyznać, czy w wydaniu Rihanny ten numer brzmiałby tak, jak znamy to właśnie z tego wydanego przez Eda Sheerana i czy w ogóle stałby się takim hitem, dlatego że świat i historia muzyki udowodniły już, że dużo zależy też od artysty, który nad danym numerem w cudzysłowie siada. Skoro więc usiadł nad nim Ed Sheeran, to nie mógł brzmieć inaczej niż tak, jak go znamy ze stacji radiowych oraz ze streamingów. I do dziś to jest jeden z numerów, który jest sztandarowym kawałkiem Eda Sheerana, który gra także na swoich koncertach. Nie wiadomo, czy Rihanna w ogóle wiedziała w momencie wydawania The Shape of You, że to miał być kawałek dla niej. Prawdopodobnie dowiedziała się tego z późniejszych wywiadów, kiedy to Ed Sheeran opowiadał o tym, że myśląc o napisaniu tego kawałka, miał w głowie Rihannę. Czy jest zazdrosna o to, że to nie ona wydała ten numer? Na jej miejscu bym była. Ale z drugiej strony Edowi Sheeranowi przyniosło to naprawdę dużą rozpoznawalność, bo trafił dzięki temu kawałkowi do nowej grupy odbiorców, która nie znała jego wcześniejszych brzmień, ale ze sprawą stacji radiowych usłyszała właśnie Shape of You, który stał się wielkim hitem i być może poszła dalej w świat dyskografii Eda Sheerana, która trafiła do szerszej grupy odbiorców.
0: SK Music News.
1: A słyszeliście już o tym, że Alicja Szamplińska podbija Wielką Brytanię. Jej eurowizyjny hit Pray jest aktualnie jednym z największych hitów właśnie na Wyspach Brytyjskich. Zajął trzecie miejsce na liście popowych przebojów, a o sukcesie Alicji zrobiło się głośno po tym, jak tę listę na swoim Instagramie udostępniła sama Mariah Carey. To spora promocja dla polskiej artysty, bo Mariah ma miliony fanów na całym świecie. Single Pray w zaledwie tydzień awansował z miejsca 15 na podium. Więcej o tym sukcesie piszemy na sk.pl, a przypomnijmy, Alicja Szamplińska zajęła w tym roku 12 miejsce na Eurowizji, bo właśnie w tym konkursie nasz kraj reprezentowała.
0: SK Music News.
1: Poznaliśmy też gwiazdę przyszłorocznego openera. To są artyści, których doskonale znacie z Radia SK. Już wiadomo, że do Gdyni przyjedzie Sombr. To jest australijski artysta, który ma na koncie takie hity jak Undressed, Back to Friends, 12 to 12 czy Homewrecker i nie przestaje w wydawaniu kolejnych. Sombr pojawi się na tej scenie 1 lipca jako ktoś, kto był na jego koncercie podczas Siget Festiwalu na Węgrzech. Naprawdę polecam, żeby przemyśleć zobaczenie go kiedykolwiek na żywo na jakiejś scenie, bo ten koncert to było naprawdę coś. Na przyszłorocznym openerze poza Sombrem pojawi się także Ray, czyli będzie na żywo okazja, żeby usłyszeć hit Where is my husband. Jej występ zaplanowano na 3 lipca. Opener Festiwal w Gdyni potrwa od 30 czerwca do 3 lipca 2027 roku oczywiście.
0: SK Music News.
1: No i jeszcze ważna informacja dla fanów Maryli Rodowicz. To jest artystka, która ma fanów z różnych pokoleń i gra ponad podziałami. Legenda polskiej muzyki zapowiada trasę koncertową. Artystka zapowiedziała serię koncertów pod hasłem Ostatni tak wielki bal. To ma być jej największa w karierze halowa trasa. Artystka zdradziła w rozmowie z Eską, że będzie to show, jakiego w jej wykonaniu jeszcze nie widzieliśmy i choć w tytule przyszłorocznego tournée pojawia się słowo ostatni, to wcale nie oznacza zakończenia kariery. Na scenie obok Maryli pojawią się też goście, z którymi dotychczas współpracowała. Jak udało nam się dowiedzieć, jedną z artystek, które potwierdziły swój udział, jest na przykład Julia Wieniawa. Szczegóły i rozmowę na temat tej trasy z Marylą Rodowicz znajdziecie na sk.pl i tam też oczywiście wpadajcie. A jak już tam wpadniecie, to głosujcie oczywiście na swoje ulubione hity, bo codziennie udowadniamy, że wszystkie hity zaczynają się w SC. Codziennie mamy dla Was premierowe numery, na które warto zwrócić uwagę i oczywiście znajdziecie je także na sk.pl. Tam też możecie głosować na Wasze ulubione kawałki, które co tydzień walczą o zaszczytne miano miejsca pierwszego w gorącej dwudziestce. To jest nasza cotygodniowa lista hitów. Od września dłuższa o godzinę, bo słyszycie się z Michem Sobkowskim w piątki od 17 do 20 i tam też odliczamy 20 najpopularniejszych hitów minionego tygodnia. Macie w tym swój udział. Możecie głosować na Wasze ulubione kawałki na sk.pl. Nie tylko na te, które już znajdują się w tej dwudziestce, ale także takie, które dopiero próbują się tam dostać, dlatego że na sk.pl czeka cała lista propozycji. Dużo jest wśród nich tych kawałków, które gramy Wam właśnie pod hasłem Wszystkie hity zaczynają się w SC, czyli takie numery, które mają szansę stać się hitami numer jeden za jakiś czas i dobrze rokują. Jak już będziecie na sk.pl, to też głosujcie oczywiście na Wasze ulubione kawałki w Rap dwudziestce. To jest z kolei poniedziałkowe notowanie. Tam poza tym, że gramy Wam 20 najpopularniejszych rapowych kawałków, to też u Matiego Fuczyło pojawiają się goście, którzy opowiadają o tym, jak tworzą te numery i część tych rozmów do odsłuchania jest właśnie na sk.pl w zakładce podcasty. Tam Was odsyłamy, bo dużo się dzieje. Jest cykl Hanego Mój Pierwszy Raz. Są wywiady z artystami, są rapowe rozmowy, no ale oczywiście mnóstwo jest także wywiadów z artystami spotykanych na różnych rodzaju wydarzeniach przy okazji premier ich płyt czy też tras koncertowych i nieustannie na sk.pl newsy muzyczne z całego świata 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu na Was czekają. A jeszcze jedno, z Radiem SK możecie być na bieżąco właściwie przed wszystkimi, dlatego że my już w czwartek od 23 do 1 w nocy gramy Wam premierowo te numery, które usłyszycie dopiero w piątki. Wszystko to w nowym programie Mateja Fuczyły, który nazywa się Wszystkie hity zaczynają się w SC i tam właśnie gramy Wam premierowo kawałki, premiery z całego tygodnia, ale także te, które światło dzienne ujrzą dopiero w nocy z czwartku na piątek. Będziecie mogli je u nas usłyszeć jako pierwsi, żeby przekonać się, czy te kawałki, które gramy rzeczywiście na dłużej, mogłyby zagościć na Waszej playliście. Bo też od tego jesteśmy, żeby takich nowości Wam dostarczać.
2: SK Lublin News. Przed mikrofonem Jacek Werner. Zaczynamy magazyn reporterów. SK Lublin ma zapewnić większe bezpieczeństwo pasażerów w czasie alarmów. MPK Lublin opracowało procedury postępowania ewakuacyjnego w komunikacji miejskiej. Wytyczne określają konkretne zachowania podczas podróży. Mówi o tym starszy inspektor do spraw obrony cywilnej w MPK Lublin, Kamil Rząd. Rozmawiała z nim Anna Opasiak.
3: Rozmawiamy dziś o bezpieczeństwie i o procedurach postępowania ewakuacyjnego na czas alarmów w komunikacji miejskiej. Chciałbym zapytać, jak te procedury aktualnie wyglądają?
4: Oczywiście te procedury są i one są od wielu lat. Wcześniej były bardziej szczegółowo dopracowane pod względem ataków terrorystycznych, zagrożeń pożarowych czy klęsk naturalnych. Natomiast teraz z uwagi na sytuację musimy dostosować te procedury bardziej do zagrożeń jakichś dronowych czy ataków z powietrza. Generalnie pasażerowie powinni opuścić pojazd w razie otrzymania sygnału o alarmie. Kierowca powinien zatrzymać pojazd, umożliwić pasażerom wyjście z pojazdu.
3: Te procedury już obowiązują. Jak one się sprawdzają w praktyce?
4: No, ostatnio mieliśmy taką możliwość sprawdzenia w ubiegłym tygodniu tych procedur. One się zasadniczo sprawdzają, bo wszyscy kierowcy wiedzą, czy dyspozytorzy wiedzą, co mają robić. I to zadziałało. Wiem, że nasza koleżanka na żywym organizmie sprawdzała, w sensie prowadziła wycieczkę i autobus też musiała podczas tego alarmu zatrzymać. Przeprowadziła dzieci do budynku Mosiru, który był też bezpieczny. Dzieci zostały w tym budynku do końca alarmu, do odwołania. To zadziałało, natomiast no, chcemy doprecyzowywać, bo nie każdy otrzymuje te alarmy RCB i nie zawsze jest to jakieś takie płynne i szybkie.
3: A MPK tak się składa, że ma jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy schron. Powiedzmy coś o tym miejscu, jak wygląda i jak inne podmioty, jednostki mogłyby skorzystać na tym przykładzie.
4: No, schron udało nam się w ostatnim czasie takim nakładem dosyć znacznym zmodernizować, wyremontować. Pod koniec grudnia został odebrany. Jest taki jeden z nowocześniejszych i lepiej wyposażonych tutaj w okolicy. Umożliwia przebywanie 200 osobom przez czas 72 godzin, zapewniając tam podstawowe jakieś tam potrzeby, czyli wodę, toalety i takie zabezpieczenie też w czyste powietrze, oczyszczone mechanicznie. No też ostatnio właśnie w ubiegły czwartek przeprowadzaliśmy ewakuację pracowników biurowca do tego schronu. Przebywaliśmy wspólnie w tym schronie, był dostępny też dla osób z zewnątrz. Nie zanotowaliśmy takich osób, ale jest taka oczywiście ewentualność. Każda osoba, która będzie w pobliżu, może skorzystać z naszego schronu.
3: No to właśnie, powiedzmy, jak taki profesjonalny schron wygląda i powinien wyglądać.
4: No przede wszystkim powinien być bezpieczny, czyli ściany, mury powinny zachować bezpieczeństwo i wytrzymać jakieś napory ataków. Powinien być szczelny, powinien zapewniać świeże powietrze i przefiltrowane. Powinien też umożliwić oczywiście ewakuację w razie jakichś tam zawaleń. No, mamy też oczywiście systemy uzdatniania wody, mamy własne ujęcia wody, mamy niezależne źródła elektryczne, mamy też anteny GSM, więc jakiś tam pobyt jest też urozmaicony, bo mamy zasięg internetu i sieci GSM. Wnioskowaliśmy również o Starlinka, także w przyszłości możemy być niezależni od łączy naziemnych. I mamy również wyposażoną kuchnię, węzeł sanitarny, mamy też różne medykamenty, mamy urządzenie AED, także no, jest dosyć fajnie przygotowany. Czego nie mamy, to nie mamy jakichś jeszcze racji żywieniowych. Nad tym pracujemy z Centrum Zarządzania Kryzysowego, żeby to w najbliższym czasie pozyskać, uzupełnić, bo te alarmy się powtarzają. I widzimy taką potrzebę.
3: A te racje żywnościowe, wiadomo, że też muszą być przystosowane, tak? To nie może być wszystko.
4: Tak, no jest tym taki problem, że nie wolno ich utylizować właściwie przed upływem terminu ich ważności. Nie można ich przekazywać do żadnych banków żywności dopiero po utracie przydatności do spożycia. Konieczność jest utylizacji to taki jest problematyczne, bo jest i kosztowne i dosyć takie złożone proceduralnie.
3: Jesteśmy, można powiedzieć, w dobie tych alarmów. MPK bardzo to odczuwa, no bo to i zajezdnia, no bo to duża firma, no i też pewnie logistycznie duże wyzwanie.
4: Na pewno tak. Też jest duże zróżnicowanie, bo ten schron, powiedzmy, najprościej jest przeprowadzić ewakuację w biurowcu, bo można szyknąć, wezwać ludzi do zejścia, natomiast jest to też pomocnicze zakłady czy budynki, w których są mechanicy, elektrycy, elektronicy i to wszystko trzeba skoordynować dla płynności i zachowania bezpieczeństwa i ciągłości też działania firmy, bo mamy też różne zobowiązania i związane z dostarczaniem autobusów dla miasta czy dla wojska i to wszystko musi funkcjonować.
3: Najważniejsze wyzwania na ten moment?
4: No, aktualizacja tych procedur. Staramy się dostosować te procedury tak, aby były one bardzo jasne i proste i oczywiście bezpieczne.
2: Więcej o procedurach alarmowych przeczytacie na sk.pl.
0: SK Lublin.
2: Jaka pogoda panuje tam na górze? To sprawdził dokładnie balon meteorologiczny Politechniki Lubelskiej, który przeleciał wczoraj nad Lubelszczyzną. Był to pierwszy projekt tego typu realizowany przez uczelnię. Celem misji Stratosfera było połączenie elementów fizyki, elektroniki, meteorologii i informatyki, prezentując naukę w praktyce. O tym, jakie dane miał zbierać balon, powiedział nam w rozmowie doktor inżynier Grzegorz Barański z Politechniki Lubelskiej.
5: Chciałem zapytać o specyfikę balonu. Jak długo powstawał, łącznie oczywiście z przygotowaniem projektu i czym się charakteryzuje, do czego ma służyć?
6: Znaczy, jeśli chodzi o balon jako samą strukturę, no to jest balon, który został zakupiony, no bo to jest balon lateksowy, który napełnimy helem, a głównym naszym takim dodatkiem, który został zrealizowany, to jest elektronika, która będzie podwieszona pod tym balonem i zostanie wyniesiona w stratosferę.
5: Jakie dane ma zbierać balon?
6: Znaczy, on ma przesyłać obraz z kamery, która jest zamontowana w ładunku oraz będzie przekazywał informacje odnośnie temperatury, wilgotności i ciśnienia podczas wznoszenia. Takim najtrudniejszym punktem to jest start balonu, ponieważ podczas startu musimy uważać na to, żeby ten boczny wiatr nie zniósł balonu po prostu na drzewa, budynki czy inne elementy, ponieważ powłoka, która znajduje się w tym balonie, jest bardzo delikatna i bardzo łatwo ją uszkodzić i po prostu byśmy zniszczyli balon. A później, jak on już się wzniesie powyżej zabudowań, drzew, nie ma już żadnego problemu.
5: Jak dokładne dane przesyła balon? Jaki jest margines błędu?
6: Znaczy, wszystko zależy tak naprawdę od czujników, które są zamontowane w aparaturze pomiarowej i tutaj mamy dość precyzyjne te pomiary wykonywane, chociaż tutaj jest drugim takim elementem trudnym w tej akcji, to jest przekazywanie tych informacji na bieżąco na ziemię, prawda? Ponieważ ten balon cały czas będzie nam transmitował te zdjęcia i te dane na ziemię drogą radiową, dlatego tam widzimy właśnie tą antenę kierunkową, która będzie wycelowana w balon i stąd pobieramy te dane i również będzie przekazywana informacja o położeniu tego balonu, dzięki czemu będziemy mogli pojechać i podjąć tą elektronikę, żeby wykorzystać przy następnych testach.
5: A z jakim opóźnieniem te dane są przekazywane?
6: Znaczy, jeśli chodzi o przekazywanie danych telemetrycznych, to one są przekazywane w ciągu kilku sekund, natomiast jeśli chodzi o zdjęcia, obrazy, to w ciągu minuty.
2: Balon wzniósł się na wysokość ponad 30 km, a jego lot trwał około 90 minut.
0: SK Lublin.
2: ZUS ostrzega przed oszustami. Żądają nawet ponad 20 tysięcy złotych za bezpłatne wnioski. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych docierają kolejne sygnały o nieuczciwych kancelariach oferujących płatną pomoc przy uzyskiwaniu świadczenia wspierającego.
7: Pośrednicy nadal próbują zarabiać na bardzo wrażliwej grupie, czyli osobach z niepełnosprawnością i proponują odpłatną pomoc w złożeniu wniosku o świadczenie wspierające. Za taką, w cudzysłowie, pomoc żądają nawet ponad 20 tysięcy złotych. Do tej pory pukali już do domów osób potencjalnie zainteresowanych świadczeniem. Nagabywali w internecie, na grupach w mediach społecznościowych. Teraz wysyłają listy bezpośrednio do domów seniorów i osób z niepełnosprawnością z gotowymi umowami do podpisu wraz z pełnomocnictwem do wystąpienia z wnioskiem o świadczenie wspierające. Ostrzegamy przed taką pomocą, bo wsparcie w wypełnieniu wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczenie można uzyskać bezpłatnie w placówkach ZUS, a także na naszej infolinii.
2: Przestrzega Małgorzata Korba, rzeczniczka ZUS-u w województwie lubelskim. ZUS przypomina, że w razie jakiejkolwiek wątpliwości lub podejrzeń oszustwa warto skontaktować się z najbliższą placówką zakładu albo powiadomić policję.
0: SK Lublin.
2: Będzie można poznać budowle obronne i fortyfikacje Lublina. W najbliższą sobotę odbędzie się bezpłatny spacer historyczny śladami murów obronnych. Podczas trwającej od 1,5 do 2 godzin przechadzki po Starym Mieście uczestnicy zobaczą, zobaczą zachowane fragmenty dawnych fortalicji, jak i poznają lokalizację obiektów, które nie dotrwały do naszych czasów.
8: Dzień dobry, nazywam się Paweł Wójcik, reprezentuję grupę przewodników licencjonowanych spacerkiem po Lublinie.
9: Już w sobotę najbliższe wydarzenie będziecie organizować, takie otwarte dla wszystkich. Będzie to spacerek śladami średniowiecznego Lublina, a konkretnie jego murów.
8: Zgadza się, przy czym na spacer obowiązują zapisy. Są jeszcze ostatnie miejsca, także można się zgłosić, wysyłając informacje na adres spacerkiempolublinie@gmail.com. Przedmiotem spaceru będzie przede wszystkim historia murów średniowiecznego Lublina. Chcielibyśmy poprzez ten spacer pokazać to, czym Lublin może się promować na zewnątrz, udowodnić, że jest to bardzo stare miasto z bogatą historią, oraz wskazać te istniejące miejsca, obok których często przechodzimy jako lublinianie, ale być może nawet nie zdajemy sobie sprawy, że mają one coś wspólnego z tak starą historią. Myślę, że też będzie okazja do tego, żeby wspomnieć o dziełach obronnych składających się na system fortyfikacji staromiejskich, których nie widzimy, ale które można mniej więcej zlokalizować.
9: Czyli w zasadzie ten spacer i sprawdzi się dla tego, kto już tutaj mieszka, kto tutaj żyje, zna albo jemu, albo jej się wydaje, że zna to miasto, ale też przyjezdnym turystom.
8: Jak najbardziej. Misją naszej grupy jest promowanie Lublina poprzez działalność edukacyjną i to wydarzenie, myślę, doskonale się wpisuje właśnie w tą filozofię. Także liczymy na obecność zarówno osób, które wciąż odkrywają Lublin, bo ja mam wrażenie, że to miasto jest w dalszym ciągu odkrywane, zwłaszcza przez mieszkańców Polski Zachodniej, co zresztą widać w statystykach. Co roku do Lublina przyjeżdża więcej turystów z różnych części Polski. Więc liczymy zarówno na te osoby, jak również na miłośników historii Lublina, którzy chcieliby ją zgłębiać.
9: A jeżeli chodzi o inne tematy waszych spacerów, można z czegoś innego wybierać?
8: Mamy bardzo szeroką ofertę obejmującą również spacery o tematyce bardziej architektonicznej, dotyczącej historii ogólnej, dotyczącej również architektury sakralnej. Wciąż podejmujemy nowe inicjatywy, więc poprzez obserwowanie naszej strony, do czego gorąco zachęcam, na pewno będzie można brać udział w coraz to nowych przedsięwzięciach.
2: Na spacer obowiązują wcześniejsze zapisy mailowo na adres spacerkiempolublinie@gmail.com.
0: SK Lublin.
2: Zbliżający się nowy rok akademicki to dobry moment, aby studenci upewnili się, że mają ubezpieczenie zdrowotne i prawo do bezpłatnego leczenia. Mówi Małgorzata Bartoszek, rzeczniczka prasowa NFZ na Lubelszczyźnie.
10: Informację o prawie do świadczeń można sprawdzić bez wychodzenia z domu. Przy zalogowaniu się na internetowo konto pacjenta należy wejść w zakładkę Moje konto i odszukać część Twoje ubezpieczenie zdrowotne. Tam znajduje się informacja, czy NFZ potwierdza uprawnienia do leczenia. Jeśli system nie potwierdzi prawa do świadczeń, trzeba koniecznie skontaktować się z osobą lub instytucją, która miała dokonać zgłoszenia. Student może mieć własne ubezpieczenie zdrowotne, na przykład gdy pracuje na podstawie umowy o pracę, wtedy do ubezpieczenia zgłasza go pracodawca, czy jak prowadzi własną działalność gospodarczą, do ubezpieczenia wówczas zgłasza się sam. Student, który nie ma własnego tytułu do ubezpieczenia, na przykład z umowy o pracę, może być zgłoszony przez rodzinę. W przypadku ubezpieczenia przez rodziców taka możliwość istnieje do ukończenia 26 roku życia. Limit wieku nie dotyczy zgłoszenia przez małżonka. Natomiast osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności mogą pozostać zgłoszone przez rodziców bez ograniczenia wieku. Jeżeli nie ma możliwości, żeby student był zgłoszony przez rodzinę lub ukończył 26 rok życia, może być zgłoszony do ubezpieczenia przez uczelnię. Trzeba pamiętać, że uczelnia nie zgłasza studentów z automatu. Aby ubezpieczyć się w ten sposób, trzeba złożyć wniosek w dziekanacie. Po zakończeniu umowy o pracę student nie wraca automatycznie do ubezpieczenia przy rodzicu czy uczelni. Po zakończeniu pracy student powinien przypomnieć rodzicom, żeby ponownie zgłosili go do ubezpieczenia jako członka rodziny. Przy przeprowadzce na studia warto również pomyśleć o wyborze lekarza podstawowej opieki zdrowotnej blisko nowego miejsca zamieszkania. Deklarację można złożyć przez internetowe konto pacjenta. Sprawdzenie ubezpieczenia i wybór przychodni najlepiej załatwić przed pierwszą infekcją. Wtedy, gdy potrzebna będzie pomoc, można będzie skupić się na swoim zdrowiu.
2: Zgodnie z przepisami lekarza POZ można bezpłatnie zmieniać 2 razy w roku kalendarzowym, a zmiana miejsca zamieszkania daje możliwość dodatkowej, bezpłatnej zmiany.
0: SK Lublin.
2: Lublin ciągle się szkoli, miejscy urzędnicy zapraszają mieszkańców na kolejne ćwiczenia z zakresu bezpieczeństwa. O szczegółach spotkania mówi Beata Pietryczuk z lubelskiego ratusza.
11: Mieszkańcy Lublina po raz kolejny mogą uczestniczyć w bezpłatnym szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa, ochrony ludności i obrony cywilnej. Najbliższe wydarzenie odbędzie się 29 września o godzinie 17 w Domu Akcji Katolickiej przy Alei Jana Pawła II. Spotkanie jest kontynuacją rozpoczętego w ubiegłym roku cyklu informacyjnego prowadzonego przez Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego. Podczas wydarzenia mieszkańcy poznają najważniejsze informacje niezbędne w sytuacjach kryzysowych i nietypowych, między innymi jak reagować na sygnały alarmowe, gdzie znajdują się obiekty zbiorowej ochrony oraz punkty organizacji miejskiej odporności cywilnej, jak skompletować plecak ewakuacyjny, czy w jaki sposób odczytać lokalizację przejazdu kolejowego. Spotkanie będzie także dobrą okazją do przypomnienia sobie najważniejszych zasad dotyczących udzielania pierwszej pomocy. Po zakończonej prelekcji prowadzący będą odpowiadali na pytania mieszkańców.
2: Tym razem bezpłatne spotkanie odbędzie się w dzielnicy Czuby. Zaplanowane jest na wtorek, 29 września o 17 przy Alei Jana Pawła II, 11.
0: SK Lublin News.
2: Przed mikrofonem Jacek Werner. Zaczynamy magazyn reporterów SK Lublin od epoki kamienia po wielką wojnę. Projekt Instytutu Archeologii UMCS z międzynarodowym uznaniem. O tym dziś w magazynie reporterów SK Lublin. Zostańcie z nami.
0: SK Lublin.
2: Podczas Światowego Kongresu w Poznaniu lubelscy badacze otrzymali prestiżową nagrodę za popularyzację wiedzy o dziedzictwie regionu. Projekt jest rozwijany już od ponad roku, a o jego rozwoju powiedział nam jeden z jego koordynatorów.
12: Marcin Maciejewski, Instytut Archeologii, kierownik projektu Od epoki kamienia po wielką wojnę, archeologia lubelszczyzna.
13: Od epoki kamienia aż po wielką wojnę to jest dość szeroki okres. Proszę zdradzić nam, jak idą prace przy projekcie. On w przyszłym roku, jeżeli dobrze pamiętam, ma się już zakończyć. Są może plany już do przedłużenia tej inicjatywy. Jak to się wszystko rozwija?
12: Znaczy, rozwija się to bardzo dobrze. Tak naprawdę teraz już z końcem września będą kolejne takie, nazwę to rynkowo, produkty dostępne, bo będzie geoportal, w którym będzie ponad 100 stanowisk takich najważniejszych z całej Lubelszczyzny przedstawionych z pewnym opisem, z materiałem fotograficznym. Każdy będzie mógł się zapoznać, co interesującego z perspektywy archeologicznej jest w jego okolicach. To też jest pewne uzupełnienie innych działań, które tutaj podejmujemy, ponieważ będzie można sobie sprawdzić, gdzie są stanowiska, które na przykład pokazujemy w filmach, czy pojawiają się w książce obrazkowej. Tak naprawdę drugim tym produktem, który będzie już dostępny, będzie gra terenowa wersji geocachingowej, czyli każdy będzie mógł sobie pójść i tą grę terenową zrobić. Wcześniej robiliśmy taką grę terenową w wersji bardziej klasycznej, z animatorami. Robiliśmy to dla 5 szkół. Wiem, że na pewno wiele szkół też by chciało i by się zgłosiło, no ale to było związane z tym, że to jest pewien też program naukowy. Te nasze działania i my po prostu testujemy różne metody. Moglibyśmy na pewno takie gry terenowe przeprowadzić również dla innych szkół, no ale to zawsze jest kwestia finansowania. I jeszcze trzecim tym produktem, takim dość ważnym chyba w tym projekcie, jest ilustrowany przewodnik po Lubelszczyźnie. Pierwotnie nazwaliśmy to w projekcie książką obrazkową, tak trochę to skracając i trochę trywializując, ale rzeczywiście po wielu miesiącach ciężkiej, wytężonej pracy, analizach, spotkaniach z nauczycielami, konsultacjach, tutaj też próba przełożenia tego naszego języka archeologicznego, naukowego na język zdatny dla 10-latków, bo taki mniej więcej jest wiek osób, do których tą książkę kierujemy. Powstała książka, która niedługo też będzie dostępna. My ją będziemy rozsyłać po szkołach zupełnie za darmo. Premiera jest planowana, już mogę zapowiedzieć, na 20 października w Teatrze NN. Wtedy też wszystkie różne materiały dodatkowe też będą dostępne, ponieważ tam mamy książkę, która oczywiście może funkcjonować samodzielnie. Każde dwie strony dotyczą jakiejś epoki, dotyczą jakiegoś problemu konkretnego, takiego archeologicznego, oczywiście przedstawionego w dość prosty sposób, chociażby jak pojawia się brąz i dlaczego ten brąz jest tak ważny w pewnym momencie dziejów ludzkości. Tam dokładamy kwestie chociażby różnego typu analiz, jakie stosują archeolodzy, wzorze oczywiście też w taki sposób, że nie wprowadzamy tam wzorów chemicznych, tylko mówimy, co dzięki takim analizom archeolodzy wiedzą, bo dla nas też jest bardzo ważne, żeby nie tylko mówić ludziom, co my wiemy, ale skąd my wiemy, jak my do tej wiedzy dochodzimy. Jak ważne są te takie właśnie szczegóły, które mogą czasami wydawać się mało istotne. No jeden węgielek drzewny może nam powiedzieć o chronologii jakiegoś miejsca, ponieważ możemy wykonać datowanie radiowęglowe na podstawie takiego węgielka drzewnego, który będzie oczywiście znajdował się w konkretnym miejscu, z konkretnymi przedmiotami, co może się przełożyć tak naprawdę na jakieś przewartościowanie chronologii, jakichś zjawisk, albo dodanie takiej bardzo pewnej i jednak popartej autorytetem nauk ścisłych wiedzy o tym, kiedy coś się wydarzyło, kiedy jakieś zjawisko miało miejsce i wtedy rzeczywiście to jest dla nas bardzo ważne. Mówię, no to jest jeden węgielek. I to też tam będzie oczywiście zawarte w taki sposób, aby te dzieciaki, przepraszam, być może trywializuję, ci młodzi ludzie, ci młodzi odkrywcy mogli to odkrywać i mogli również zobaczyć zabytki. Tam w każdej, każdy ten taki temat kieruje do jakiegoś muzeum tutaj w regionie, żeby było wskazanie, słuchajcie, idźcie do muzeum, bo tam jest to prawdziwe. Do tego będą dostępne scenariusze lekcji i karty pracy, żeby tak naprawdę ci już nie dziesięciolatkowie, ale nauczyciele mogli to wykorzystać, bo dla nas to jest taki, to nie jest po prostu kolejna książka archeologii, których jest coraz więcej i mnie osobiście to bardzo cieszy, ale jest to po prostu narzędzie też dydaktyczne.
9: Archeologia, ta, która może się kojarzyć z dłubaniem w ziemi, razem z miotką, szufelką, często może też z łopatką, chociaż już teraz tak nie jest. Archeolodzy bardzo ganią za takie podejście, ale w głowach ludzi zazwyczaj chyba taki obraz cały czas jest obecny i jest jak najbardziej żywy.
12: Tak, bo oczywiście badania takie terenowe, wykopaliskowe, ludzie uwielbiają je oglądać. No naprawdę, no jeśli wrzucamy materiał, gdzie mamy pokazane badania, szczególnie jak mamy szkielet, to już wiemy, że to będzie szał w dziesiątkę. Jeśli publikujemy jakieś informacje o jakichś innych badaniach, to jest różnie. Ale no, wiemy, co się sprzedaje, no, ale wiemy też, co my chcemy przekazać i też nie unikamy tego, idąc tylko za tym, co wiadomo, że jestem evergreenem mówienia o archeologii, ale też pokazujemy właśnie te inne aspekty, pokazujemy badania nieinwazyjne, tak zwaną archeologię lotniczą i nie chodzi tutaj o poszukiwanie wraków samolotów, co też się oczywiście dzieje i co też jest fascynujące i też profesjonalnie takie badania prowadzone mogą dużo powiedzieć, ale oglądanie Ziemi z czy to dronów, czy to samolotów, czy to satelit, poszukiwanie tam właśnie różnego typu wyróżników, które wskazują, że coś tam było, skanowanie laserowe, które trochę takim szerokim frontem weszło do archeologii jakieś 10 lat temu i od tego czasu mamy dużo nowo odkrywanych stanowisk. To takich stanowisk, można powiedzieć, spektakularny, bo one mają swoją formę terenową. To są różnego typu nasypy nad grobami, to są nowe grobiska. Tego cały czas jest dużo, tak więc jak najbardziej pokazujemy tutaj obie strony, bo obie strony są ważne.
9: Są i TikToki, są i, tak jak pan już wspomniał, rolki na Facebooku, wpisy na Facebooku, a nawet są też audiodeskrypcje, które można znaleźć m.in. na stronie OMCS-u. Jednym z takich tematów, które tam też państwo poruszacie, jest też coś, o co chciałem zapytać, czyli Grody Czerwieńskie. Czy te wszystkie narzędzia, o których pan już zdążył tutaj nam wspomnieć, pozwalają stwierdzić, gdzie są te Grody Czerwieńskie, czym one są, jak one wyglądają na Lubelszczyźnie, bo to one chyba najmocniej w naszej świadomości tej lokalnej utkwiły po lekcjach historii.
12: Film o Grodach Czerwieńskich na YouTubie, no on przyciągnął największe zainteresowanie, jeśli chodzi o liczbę odsłon, chyba ostatnio tego nie sprawdzałem, może jakiś inny go prześcignął, ale też komentarz. No i tutaj rzeczywiście jest duży problem. Osoby, które się zajmują i na naszym uniwersytecie, to jest głównie Tomek Dziękowski, mój kolega tutaj z Instytutu, który prowadzi badania, ale też we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim, no twierdzą, że oni wiedzą, gdzie są te Grody Czerwieńskie, no i to między innymi jest Gródek nad Bugiem i inne grody, które tam w filmie są pokazane. Oczywiście no, są różne teorie, są różne dyskusje, tak naprawdę trochę ucieknę od tematu. ale też te komentarze, które się tam pojawiły, no, poza ich lokalizacją, nadal w jakiś sposób zapewne dyskusyjną, bo póki nie znajdziemy tablicy z napisem tu były Grody Czerwieńskie, a nie znajdziemy jej, to nauka jest takim wspaniałym obszarem aktywności ludzkiej, gdzie można się spierać. I też było chociażby kwestia nazwy. No, niektórzy od owada dawał czerwony barwnik, a w tym filmie profesor Kokowski zaproponował inną interpretację. To jest właśnie dla nas taki przykład i możliwość pokazania tego, że to jest właśnie, że interpretacje mogą być różne, że nie ma jednej skończonej. Tak? Na tym polega właśnie nauka.
9: I to jest jeden z tych tematów, które można szerzej poznać, obserwując Państwa działalność, ale jest też Pan dość skromny. Na początku września otrzymaliście nagrodę w Poznaniu. Proszę zdradzić naszym słuchaczom, którzy może nie mieli okazji o tym się dowiedzieć, na czym polega ta nagroda i co dla Was ona znaczy.
12: Nagroda jest dla nas bardzo ważna, bo ona pokazuje, że to takie nasze działanie lokalne. Cały projekt jest skupiony na Lubelszczyźnie, sam tytuł o tym mówi, ale też nasze działania są takie i my też staramy się pokazywać tą Lubelszczyznę, mieszkańcom Lubelszczyzny, jako miejsce, gdzie jest archeologia. Nie Egipt tylko, oczywiście fajnie, nie Grecja, ale również Lubelszczyzna, również każdy inny tak naprawdę region tutaj Polski, czy powiedzmy sobie tej północnej Europy, czy północno-wschodniej Europy, wszędzie są rzeczy bardzo interesujące, one są obok nas. A to, że to nasze podejście zyskało to uznanie międzynarodowe, pokazuje, że no, idziemy dobrą drogą. W Poznaniu odbywał się Kongres Unii Nauk Pra- i Protohistorycznych. W Polsce raczej nie używamy tego sformułowania protohistoryczne. To jest taki okres, gdzie na pewnych terenach nie mamy jeszcze źródeł pisanych i główne te informacje czerpiemy z archeologii. No ale już gdzieś mamy źródła pisane. No można tutaj powiedzieć chociażby okres funkcjonowania Cesarstwa Rzymskiego, tak? Tam mamy już w pewnej klasie historię z dużym wsparciem archeologii oczywiście, no ale u nas jednak mamy ludy, które pisma nie stosowały, więc tak naprawdę te źródła pisane są tylko źródłami w pewien sposób pośredni. Ale tak odrywając się od wykładu na temat terminologii archeologicznej, to jest to organizacja zrzeszająca archeologów tak naprawdę z całego świata. Działające od 1931 roku, czyli jedna z najstarszych takich organizacji, a na pewno z tych dużych organizacji międzynarodowych najstarszych. I właśnie na każdym kongresie, to są światowe kongresy, tutaj rzeczywiście mamy i przedstawicieli archeologii europejskiej, i mamy przedstawicieli archeologii z innych kontynentów, mamy i oczywiście Azję, obie Ameryki, mamy Afrykę i mamy tak naprawdę badania, tak może nie szeroko jak nasz projekt zakreślony chronologicznie, no ale te wszystkie pradziejowe, te wszystkie przed Mieszkiem, że tak powiem, okresy tutaj w naszej naszych dziejach by wchodziły w grę. I na każdym kongresie jest przyznawanych kilka nagród w takich kluczowych właśnie kategoriach. Jedną z tych kategorii jest coś, co w języku angielskim nazywa się archeologiem publicznym. To jest trochę nieszczęśliwe tłumaczenie, ale my w tą archeologię publiczną się wpisujemy. Właśnie z racji tego, że no, robimy coś nie tylko stricte naukowego, ale właśnie dla społeczeństwa. Taką drugą, że tak powiem, odnogą archeologii publicznej jest to, że się włącza społeczeństwo w działania. Powiedzmy trochę szersze pojęcie niż tylko popularyzowanie. No my dostaliśmy z racji naszego popularyzowania. Temu służą chociażby, i to też jest dla nas bardzo ważne zadanie, które zaczęło się dosłownie kilka dni temu, czyli spotkania. Spotkania, które odbywają się w miastach powiatowych w całym województwie. W miastach naprawdę w prawie powiatu będą po dwa spotkania. W miastach, które nie są miastami na prawie powiatu, są tylko miastami powiatowymi, będzie jedno spotkanie. No i w Lublinie planowane są trzy spotkania, a w takim wianuszku, czyli w tym powiecie ziemskim, jeszcze dodatkowo jedno. Łącznie tych spotkań będzie 26. Mamy nadzieję, że trafimy do wszystkich osób zainteresowanych. Cieszę się, że o tym możemy porozmawiać, bo to też jest forma informowania o tych spotkaniach. One zazwyczaj odbywają się czy to w lokalnych muzeach, czy to w domach kultury. My tutaj nawiązujemy współpracę z tymi instytucjami. Zazwyczaj jesteśmy mimo przyjmowani i nie ma z tym problemu. Tutaj trochę nas skarżę na Lublin, bo pewne problemy mamy. Oczywiście my mamy tutaj przestrzenie na uniwersytecie, do których możemy zaprosić. Ale właśnie z racji tego wychodzenia chcielibyśmy wyjść też poza uniwersytet. Tylko uniwersytet może sprawiać wrażenie jakiegoś miejsca zamkniętego, jakiegoś miejsca takiego nadętego, a właśnie szukamy miejsc, które byłyby miejscami takimi bliżej tych osób zainteresowanych. Także każdy, kto jest zainteresowany archeologią, chce posłuchać. W ramach tych spotkań są prelekcje tutaj naszych pracowników i one są takie mocno skoncentrowane na tej lokalności ponownie. Nie, że ktoś przyjedzie, powiedzmy, na zachód Lubelszczyzny i będzie opowiadał o Chrubieszowie, tylko że będzie opowiadał o tej właśnie zachodniej części, w samym mieście, a jeśli albo bardziej tak szeroko o okolicach tego miasta i pewnych wydarzeniach, które miały tam miejsce. To rzecz jasna też jest związane, każdy prelegent ma jakąś swoją energię, zainteresowania, nad czymś bardziej się skupi, to nigdy nie będzie temat zamknięty, ale to jest okazja, żeby spotkać się z archeologiem, żeby posłuchać, żeby zobaczyć też, co my w tym projekcie proponujemy. Te różne rzeczy, o których mówiłem, książka, będąc takim przewodnikiem dla uczniów szkół podstawowych, filmy, geoportal, gra terenowa, to o tym wszystkim też tam wspominamy, pokazujemy, zachęcamy do korzystania. No jeszcze naprawdę pewnym sukcesem, pewnym znacznikiem sukcesu tego projektu jest to, że ludzie rzeczywiście będą z tego korzystać, a nie, że my to zrobimy, rozliczymy i wszyscy będziemy zadowoleni, ale tylko z tego, że to rozliczyliśmy.
2: Więcej szczegółów na temat projektu i jego działalności znajdziecie m.in. na Facebooku, na profilu Od epoki kamienia po wielką wojnę, archeologia Lubelszczyzny. Piszemy też o tym więcej na sk.pl.

0: Reklama.
1: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid e-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Renault Carrara. Lublin, ulica Lwowska 1. Rondo przy Zamku Lubelskim.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
5: I po reklamie.

0: Biedronka, Lublin.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Brem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Zapraszamy do salonu Dacia Carrara. Lublin, ulica Lwowska 1 przy Zamku Lubelskim.
6: I po reklamie.
7: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
8: Są takie dni, które lubimy najbardziej. Dla wielu tym dniem jest piątek. Chciałbym powiedzieć, że została już dokładnie godzina do piątku i on się zacznie. Ale wcześniej ja razem z wami zacznę odliczanie do północy i do najnowszych hitów, które właśnie o północy się ukażą i które o północy wam zagram. Mati Fuczyło, wszystkie hity zaczynają się w Esce. Co tydzień gramy wam tutaj nowości. Co tydzień sprawdzamy, co przygotowali dla nas tym razem artyści. Na Messengerze Radia SK wy możecie na bieżąco komentować i dawać mi znać, jak podobają wam się te nowe kawałki, no i czy powinniśmy grać je częściej na antenie. Wysyłajcie głosówki w tej sprawie, ale swój głos piękny nagrała też niedawno Roxy, ta pani jeszcze dziś na Instagramie Radia SK, prosto z Nowego Jorku zapraszała do sprawdzenia jej najnowszego singla, więc jeszcze przed północą i kolejnymi premierami na rozgrzewkę zagrajmy. No właśnie, czy mamy tutaj jesieniary? Albo jesieniarzy? No bo to będzie coś dla was. Roxy, jesień trwa bez końca. Można się otulić kocykiem i zaczynamy.

0: Uwierzycie, że minęło już 5 lat od premiery tego numeru? To Faruko i Pepas, ale to był hit, prawda? No i nadal jest, ale my zmieniamy teraz klimat na coś, co ukazało się bardzo, bardzo, bardzo niedawno. W końcu rozkręcamy hity wesce, te najnowsze, i gramy tutaj premiery. No to zanim zagram premierę, a przynajmniej kawałek, który ma dopiero kilka dni, to mam pytanie, czy kojarzycie może ten numer? Było coś takiego, prawda? No to może coś takiego jeszcze kojarzycie. To oczywiście wszystko Clean Bandit i właśnie tym razem mamy do czynienia z nowym kawałkiem Clean Bandit, Chloe i Oma Lay. Numer nazywa się Company, jest jeszcze całkiem nowy, a my go gramy, bo rozkręcamy się. Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: To gramy 13 minut po 23.

0: tonight or 55 years down the road.
1: To Alex Warrenny, To Carry You Home. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Mati Fuczyło, cześć. 24 minuty po 23 o północy, a więc już za chwilę zagram wam zupełnie nowe, świeżutkie utwory, ale. Kilka miesięcy temu mieliśmy okazję usłyszeć taki kawałek, który nazywa się Gotham i on do Gotham nas zresztą przeniósł. Tym razem będzie nieco mniej, a nawet dużo bardziej, dużo mniej. To miałem na myśli. Dużo mniej mrocznie. Choć równie ciekawie, Metzner dokładnie wczoraj wypuścił nowy kawałek, on nazywa się Cały Blok. Jeszcze pachnie nowością, zresztą sprawdźcie sami.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Metzner, Cały Blok.
3: W kieszeni, że tam płonie przy spanych nocach. Mój cień zostawił ślady w twoich oczach. Pokaż,

Hey, a za nami Taylor Swift i Opolite w Radiu SK. 27 minut zostało do północy. Ja mam takie pytanie, czy pamiętacie hit o nazwie Apyty? A to było nie tak dawno i nagrała go m.in. Rosé. To teraz kilka ciekawostek, bo zaraz zagram nowy kawałek od tej pani z Korei Południowej. Rosé możecie kojarzyć też z zespołu Blackpink. A numer, który zagram teraz, ma dopiero kilka dni i na tylko jednej z platform w internecie ma już kilkadziesiąt, bo 44 miliony odsłuchań. Robi wrażenie, prawda? No to sprawdźmy, jak brzmi jej nowy kawałek. Nazywa się New Trick, a więc nowy trik? Rosé, gramy.

0: A więc cicho, Szam, to Stanach Weste. A więc jej najnowszy singiel. My zbliżamy się do północy, a to może oznaczać tylko jedno. Za chwilę. 0000 to oznacza piątek i całą listę premier tych, które właśnie o północy się szykują. Wszystkie wam zagram już za moment, więc koniecznie zostańcie ze Ską. Będziecie pierwsi.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Pierwsi, którzy to wszystko usłyszą.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce. Autopromocja.

0: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
1: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
2: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
0: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
0: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
4: No dobra, to jest mój ulubiony moment, najbardziej ekscytujący, bo właśnie teraz wybiła północ. Właśnie teraz ukazały się nowe kawałki od waszych i naszych ulubionych artystów. W SC jesteśmy pierwsi, w końcu wszystkie hity zaczynają się w SC. Zagramy wam kawałki, które dokładnie w tym momencie się ukazały. Dokładnie w tym momencie, czyli 25 sekund temu. Tak jest m.in. z tym kawałkiem. Glockenbach, Callum Scott i Collide. To co, jesteście gotowi? Bo będziecie pierwszymi osobami na świecie, które usłyszą ten kawałek. Na Messengerze Radia SK dawajcie znać, jak wam się podoba. Radio SK. Mati Fuczyło, zaczynamy atak. W ogóle to mamy piątek.
0: To jest

0: Jak się zrobiło klimatycznie, prawda? To Somebody Undressed. All over again.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: To już jest piątek, tak uspokajając od 9 minut. To nie tak, że coś przespaliście. To są wszystkie hity, zaczynają się weste. Przed momentem zagraliśmy nowości od Glohambach i Kloma Scotta, a więc Collide to świeżutki nowy.

numer, ale nie jedyny na dziś. Teraz przenosimy się z kolei do Niemiec, bo stamtąd pochodzi pan, którego możecie już dobrze kojarzyć, na przykład z tego kawałka. To nazywało się dokładnie Waterfall, ale dokładnie 10 minut temu Michael Schulte wypuścił coś nowego, nazywa się Cover You i wy posłuchacie tego już teraz kilka, a nawet dokładnie 10 minut po premierze. To szybko, co? No to gramy!

0: Zoza hit, prawda? 19 minut po północy to Avicii Waiting for Love. Avicii czeka na miłość, ale my nie musimy czekać już na nowe hity. Bo wszystkie hity zaczynają się wesce. Po północy gramy wam wszystko to, co dokładnie nowiutkie. Mati Fuczyło, cześć. Mam do was kolejną porcję hitów na czasie. Tym razem, o wow, możecie się naprawdę zdziwić. Pamiętacie ekipę taką jak Suga Babes? To ta od Push the Button. Ona powstała w 98 roku i mogę wam się przyznać, że w tym samym roku urodziłem się ja, ale te panie mają się naprawdę świetnie i ostatnio pokazały nowy kawałek. On nazywa się Ghost, czyli duch. A wy boicie się duchów? No bo tego nie ma co się bać, wręcz przeciwnie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Krótki tytuł, długa lista artystów, bo w końcu tytuł to DNA, a artyści?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A tu lista jest dłuższa. Andrea Bocelli, David Guetta, EJ i Megan Thee Stallion. Niezłą ekipę zmontowali, prawda? Ale wiecie co, czas na kolejną, tylko że tym razem zupełnie nowiutką, świeżutką. 27 minut mamy już po północy, a teraz będzie pan i pani, czyli będzie duet, czyli Sam Felt i Azdis. Hity obojga graliśmy już w Esce nieraz, a teraz dosłownie teraz, przed chwilką o północy, wypuścili wspólny kawałek, on nazywa się Need That Love. No to gramy, bo we need that love.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: We got all the hits right here.
1: To jest pre.

0: Ten hit ukazał się nie tak dawno, to Dracula, to Tame Impala i Jenny, remix numeru Dracula. Ale teraz już żaden remix, a zupełna nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Pamiętacie hit, który graliśmy w Esce i który nazywał się Something to Believe In? Nagrał go Avalon, ale ten pan nagrał jednak też inny kawałek. Nazywa się For Nothing, ukazał się dokładnie 36 minut temu. Jestem zachwycony, że mogę zagrać go wam tak bardzo szybko.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: To gramy!
2: To jest...

0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce. End of Beginning, a to Joe. A ja to mam Mati Wuczyło i co tydzień gram wam najnowsze premiery. Ale biorąc pod uwagę to, że mamy dzisiaj piątek, to ja mam dla was propozycję. Dla tych, którzy mają ochotę na imprezę. A co? W każdy piątek, zaraz po gorącej 20, po 20 gramy SK Live Remix. Wtedy naszą antenę przejmują najlepsi DJ-e świata. Oni grają swoje własne miksy. Dziś o 23 będzie Armin van Buuren i jego kultowe State of Trance. O północy Lost Frequencies, a potem jeszcze James Hype. W nocy z soboty na niedzielę też gramy klubowe sety. A co? A jeżeli macie na nie ochotę przez całą dobę, to odpalajcie eskową ławkę, bo tam są przez cały czas i to za darmo.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Zostańcie z eską.

To Top Low i Talking Body w Radiu SK. Mam nadzieję, że podobały wam się dzisiejsze premiery, tym bardziej, że było ich naprawdę sporo. Zagraliśmy m.in. Sugar Babes, zagraliśmy Michaela Schulte, był ten też Glockenbach i Callum Scott, a do tego Sam Felt, Asdis, czy na przykład Avalon i For Nothing. Mati Wuczyło, dzięki wam za dziś. Słyszymy się w kolejny czwartek od godziny 23. Wtedy jak zawsze zagramy wam najlepsze nowe hity, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.

Nigdy im nie pozwoliłem na pójść tam imię. Nawet jak dostaję, to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran i chcą mnie zabić albo